wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I porek.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
7: Poranek w Żarach zapowiada się z pełnym zachmurzeniem, ale temperatura będzie przyjemna, bo termometry pokażą 19 kresek. Powietrze ma dobrą jakość, więc oddychać się będzie lekko. Po południu nadal 19 stopni, dlatego dzień będzie stabilny i ciepły.
5: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Dzień dobry. Tragiczny wypadek na lotnisku w Bielsku Białej. Na ziemię z dużej wysokości runął szybowiec, który odbywał lot szkoleniowy. Na pokładzie była kursantka i instruktor.
9: I niestety mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala.
8: Relacjonuje Patrycja Pokrzywa ze Straży Pożarnej w Bielsku Białej. Przyczynę wypadku będzie badała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Czarna seria nad wodą. Od 1 kwietnia utonęło w Polsce 41 osób. Tylko w czerwcu życie straciły 3 osoby.
10: Dużo, to jest mało powiedziane, 40 istnień ludzkich, które zostały w wodzie.
11: Te najczęstsze błędy popełniane nad wodą.
10: Przede wszystkim alkohol, po drugie brawura. Młodzieżowy szpan, że ja to skoczę. Nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość.
8: A zaznaczał Roman Guździoł z Wopru w Bydgoszczy, z którym rozmawiał reporterski Dawid Olszewski. Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły. Tak o swoim sukcesie we French Open mówiła Maja Chwalińska. Rewelacja i finalistka tego wielkoszlemowego turnieju wróciła wczoraj do kraju.
12: Lot naszej tenisistki z Paryża do Warszawy śledziło w internecie prawie 20 tysięcy osób. Na lotnisku na wicemistrzynię French Open czekały tłumy. Potem była też konferencja prasowa i pytania o sukces na kortach w Paryżu.
13: Myślę, że po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję.
12: Teraz jednak przed mają krótki odpoczynek, a potem już przygotowania do kolejnych turniejów, w tym wielkoszlemowego Wimbledonu.
8: O czym informował reporter eski Michał Skolimowski.
14: SK Żary News.
15: Klaudia Mazurek. Ponad 7 milionów dla 20 placówek medycznych w Lubuskiem. NFZ ogłosił listę miejsc, które dostaną unijną kasę na rozwój, w szczególności opieki koordynowanej.
16: Między innymi na sprzęt medyczny, czyli aparaty USG, holtery, sprzęt niezbędny do diagnostyki w domu pacjenta.
15: Mówi Joanna Branicka z lubuskiego NFZ-u. Na liście znajdują się 3 placówki z Zielonej Góry. 20 i 21 czerwca znów będzie można zobaczyć panoramę Zielonej Góry z wieży Braniborskiej.
17: Jankes,
18: Kama
17: i Wiktor.
19: Witajcie, chłopcy, dziewczęta i wszyscy pomiędzy.
20: Dzień
19: czas
20: dobry.
19: Wziąć wtorek w obroty.
20: Ja coś czuję, że to będzie dobry wtorek. Taki przez duże W jak Wiktor.
19: No, ja tam jeszcze nic nie czuję, ale może to wina alergii, ale zaraz się wydmucham i będzie okej.
20: To dajcie znać, co czujecie od samego rana.
21: Ja czuję dobrą kawę!
20: 664-402-302 i messengerowe, nagrania, głosowe.
22: Czuję?
23: Tak.
22: Prąd czuję?
23: Czuję, wnerwia mnie to dzisiaj.

0: To już chyba 8 minut po godzinie 6. Dobrze widzę? Dobrze
1: tak
0: widzę.
1: Jest, można zaczynać. Oficjalnie to jest wtorek, szanowni państwo, 9 dzień czerwca w kalendarzu roku pańskiego 2026.

0: Od samego rana, bo ja domyślam się, że wszystkie osoby rodzicielskie tak zwane.
1: Okej, dobra.
2: Ja przepraszam, nie jestem obecny.
0: Dobrze, osoby rodzicielskie, dzieci szkolnych.
3: Ja jestem osobą ojcowską.
1: Ja jeszcze nie czuję.
0: Czują już presję. Czują już presję końca roku szkoły.
3: W tę stronę. Myślałem, że ty już na nowy rok szkolny się przygotowujesz
0: jeszcze
3: i kupujesz
0: nie.
3: nowe zeszyty.
0: Jeszcze nie, to jest ten moment, kiedy jeszcze wszyscy chodzą do nauczyciela i mówią: proszę pani, a co mogę zrobić, żeby mieć lepszą ocenę?
1: Zachowania.
3: Dobra, co czujecie z samego rana? Dajcie znać, czekamy oczywiście.
4: Dziś czuję euforię, bo od jutra zaczynam urlop, ale mój wylot będzie tak jak wasz, ściśle tajny i dopiero wszyscy się dowiedzą, gdzie jestem, jak będę na miejscu. Pozdrawiam.
3: To koniecznie proszę zrobić jakąś fotę albo nagrać głosówkę i do Messengera. No.
1: Zgapiają od nas, bardzo ładnie.
0: Po prostu jesteśmy wzorem. Też jestem zaskoczona.
3: Co czujecie od samego rana? Człowiek się budzi i zawsze coś czuje.
5: Czujesz klimat? Janku. Czujesz klimat, chłopie?
6: Kama i Wiktor.
3: Czujecie? Britney Spears się zbliża.

0: 15 minut po 6, Jadziula nas zaszczyciła obecnością. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Widziałaś Jankesa gdzieś przy ekspresie z kawą?
1: Nie mijałam go.
2: A czy ty widziałeś, jakie paznokcie ma Jadzia?
1: Takie jak i ty.
0: A poka, poka, poka, poka, poka.
3: Macie takie same?
1: O. Prawie.
2: Ta-da! Meci, meci.
0: Ja znam tylko jedno określenie na paznokcie. French.
1: Poranne prasowanie.
0: Ale to chyba musi być przezroczyste, tak?
2: Dlaczego mnie to nie zaskakuje? French po w tłumaczeniu to jest Francuz. No ale nieważne. Dobra, jedziemy dalej.
0: Ale poczekajcie. Pokaż Jadzia paznokcie Jankesowi. Jankes nazwi
4: pokaż
0: Jadzi. No. Jak to się nazywa, co ma Jadzia?
4: W sensie kolor?
0: Nie, bo ja na przykład
4: to
0: znam...
4: To są tipsy.
1: Ale... Jest!
0: Ale jakie?
1: To są nasze paznokcie.
4: Naklejane takie, te?
2: Nie naklejane, pomalowane. Janki, włóż okulary i pogadamy.
4: A, przepraszam bardzo. To ty, Jadziu.
1: Ja.
4: Lećmy na dobro. Nie o tipsach, przecież to nie jest
2: tu
4: ten program.
2: Tu są ważne rzeczy się dzieją. Tak. W końcu, po wielu dniach milczenia, Marta i Damian z Love is Blind wydali oświadczenia.
0: No to są razem, czy nie są razem?
4: Co się dzieje?
2: Nagrali filmiki osobno. Aha. I informują, że walczą o związek. Aha. Ale co z tego będzie? To nie wiadomo.
0: O kurka.
4: Nie wiadomo.
1: Lubię słuchać o życiu osób, których nie znam. Programów, których nie oglądam.
4: To ja byłem. Basia, Jasia powiedziała, że to ja. No bardzo dobrze, brawo.
0: Tak. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu też mówiliśmy o Klaudii Halejcio, która relacjonowała wyjazd na swój panieński, mimo że się okazało, że jest w Polsce.
2: Mhm, tak
0: i
2: było.
0: Teraz...
4: No, później wrzucała, tak? Po prostu
0: tak.
4: Chyba. No dobrze.
0: Teraz robi to samo, bo relacjonuje, że ślub jest coraz bliżej i że on będzie, że będzie za chwilę. Podobno już był, bo dziennikarze sprawdzili w CIDG, ona ma firmę.
2: Czyli w Centralnej Ewidencji informacje o działalności gospodarczej.
4: Jest po ślubie tam.
0: Już jest zmienione nazwisko.
4: Aha.
0: A ona dopiero podgrzewa atmosferę, że to dopiero będzie.
4: Mhm. Okej.
1: Okay. Może to nie ona mija się z prawdą, tylko my. Może teraz nie jest rano, tylko wieczór. A my bez sensu siedzimy w radiu.
5: Pracowanie tylko w radiu SK.
0: No. Kurde. Wołaj tam Kasię Węsierską, niech przyjdzie już teraz.
4: To już imprezka. Imprezka, zaczynamy. Zapraszamy oczywiście.

0: Monika do nas napisała, zapytała, czy dobrze dzisiaj wygląda.
1: Co to za reakcja? No, tak dobrze wyglądasz.
2: No, pięknie!
3: Jan jest jak Kaszpirowski, on wszystko czuje przez radio.
2: Czuję. Co czujecie? O to was pytamy.
1: Ojku, 6:25 na eskowych zegarach. Za momencik Marcin Procki wskoczy do nas do studia i będzie mówił dobrą informację dla wszystkich spragnionych. Mianowicie dzisiaj warto tankować.

0: www.radioeska.pl.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Jeszcze raz!
7: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2+1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na

0: majaland.pl.
1: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
2: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Dziś w Żarach możemy spodziewać się całkiem przyjemnej pogody. Termometry pokażą 19 kresek, choć niebo będzie raczej szare. W ciągu dnia nie przewiduje się opadów, a wiatr będzie słaby, co sprawi, że warunki na zewnątrz będą dość komfortowe. Idealny dzień na relaks.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: 6.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Brodski. Zapraszam. Silne trzęsienie ziemi na Kubie. Wstrząsy odczuwane były m.in. w stolicy kraju, Hawanie. Przestraszeni mieszkańcy wybiegli na ulicę, nie odnotowano poszkodowanych i skończyło się na pęknięciach na budynkach. A dziś spadki na stacjach paliw. W porównaniu do poniedziałku ceny na nich będą niższe. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, a diesla 6 zł i 45 grosze.
10: SK Sport News.
9: Zanim kolejny turniej, krótki odpoczynek. Maja Chwalińska wróciła do kraju po sukcesie w tegorocznym Roland Garros.
11: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
9: A pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. A Zastal wychodzi na prowadzenie w rywalizacji o złoto w Orlen Basket Lidze. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali w Warszawie z Legią 77-74. Przez większość meczu prowadzili gospodarze, ale ostatnie sekundy należały do gości. Mecz numer 2 jutro także w Warszawie.
12: No, Janki, masz szansę trochę się zaśpiewać. Zielona góra, sia la la la la. Hej!
13: 6.32.
14: Jankes, Kama
15: i Wiktor.
14: W radiu SK.
13: No dobrze, witamy, dzień dobry wszystkim we wtorek, już 9 czerwca.
12: No i dzisiaj każdy coś czuje. Ja na przykład czuję, że to naprawdę będzie dobry wtorek.
16: A ja czuję, że mnie plecy bolą po wczorajszym treningu.
13: Zrobi ci masaż?
16: Czujesz to?
12: A wy coś czujecie? Halo?
17: Jeżeli myślicie, że czuliście wszystko, to wejdźcie po kilku tygodniach do samochodu swojej żony lub partnerki.
12: O, kanapka sprzed tygodnia.
16: Nie rozumiem tego przytyku zupełnie, naprawdę, o co
12: daj
16: chodzi.
12: Daj kluczyki, pójdziemy sprawdzić.

0: wyszedłem na chwilę ze studia, wracam, ale ktoś grillował w studiu, bo czuć kiełbasę smażoną.
1: To moja kanapka. Czujesz? A, czujesz?
0: Co czujecie? Czuję. Dajcie znać, ale nie o tym. Ty. Co tam u Patrycji Markowskiej, słuchajcie?
2: No, Patrycja Markowska czuje niechęć do Skolima.
1: Jak połowa polskiej sceny teraz artystycznej.
2: No właśnie, bo zapytana o to, co sądzi o ostatnich wypowiedziach Skolima, a dodajmy, że chodzi o te emerytury dla artystów.
1: Dopłaty do ZUS-u, tak. Tym artystom, którym się trochę mniej wiedzie, a wszystkim się trochę mniej wiedzie.

0: Mm-hmm. Powiedziała krótko: mniej używek, panie Skolim.
1: Tak powiedziała? Patrycja Markowska.
2: Mam wrażenie, że pomiędzy Skolimem a innymi artystami panuje teraz bardzo wysoka temperatura. Jankes
3: i Wiktor. Reklama. Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Tomek? A gdzie ty się tak spieszysz?
8: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
7: O, to może też się wybiorę.
8: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.

0: Dostaliśmy już wiadomość od jednego z naszych słuchaczy. Dzięki za Eminema? Czy jeszcze nie?
1: Nie, jeszcze nie.
2: Jeszcze nie. Zaspał.
3: Niedobrze.
4: No, ale spokojnie.
3: Zadzwoń do niego, trzeba go obudzić.
0: Proszę powiedzieć, że tak, że był już.
3: Marcin, Marcin.
5: SK budzi w urodziny.
0: Urodzinowy Marcin dzisiaj z samego rana.

0: Z nami, cześć Marcin, witaj.
1: No cześć, cześć.
0: O której dzisiaj była pobudka?
1: 5:50.
2: A dobrze, kto cię obudził? Budzik czy twój synek Leoś?
1: Bez budzika.
2: Jednak.
1: Już tak na mnie działa, że nawet nie musi wstawać, żeby mnie obudzić.
3: Podobno to ty jesteś osobą u was w domu, która od zawsze słuchała poranków w radiu. Reszta tak jakoś tak nie do końca, ale w końcu role się odmieniły i również reszta twojej rodziny podsłuchuje. Czyli jest szansa, że oni teraz słyszą cię na naszej antenie?
1: Tak, tak. Myślę, że słyszą. Synek pierwsze co robi, jak się budzi, to biegnie do radia i włącza Radio SK.
2: I tak się wychowuje nowe pokolenie słuchaczy Radia SK. Marcin, my ci powinniśmy bardzo serdecznie podziękować, bo dzięki tobie mamy dwójkę nowych słuchaczy. Zarówno twojego synka Leosia, jak i twoją żonę, która nigdy nie słuchała radia. Dzięki tobie teraz już wie, jakie pytania są w siódme wygrywa.
1: Dokładnie tak. Ale muszę troszkę naskarżyć. No. Ostatnio mówi, że woli Radio SK Rock. Ja wolę główną stację, ona SK Rock, no i jest dylemat, co tu włączyć.
2: Ważne, że wszystko zostaje w rodzinie. Najważniejsze.
0: Ciekawe, co ona na to, gdy teraz dowie się, że dostajesz od nas stówkę. Ona nie ma stówki.
2: Dzięki.
0: Tak to właśnie wygląda.
2: Marcin, czego ci życzyć z okazji twoich 35 urodzin?
1: Szczęścia, spokoju, radości.
0: To wszystko było do żony. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. Ściskamy, kochamy. Wiemy, że za chwilkę pędzisz do cukierni po ciacho i do roboty. Dzisiaj w robocie dużo świętowania, dużo ciacha, tak?
1: Pewnie, dzięki wielkie.
3: No, to co? To na koniec wszyscy razem. SK!

0: razem.
1: To Calvin Harris, Rihanna.
2: Zapomnieliśmy już wszystkie samogłoski. Dziękujemy bardzo.
3: Zaraz Marcin Procki tutaj wpadnie. O poważnych sprawach będziemy mówić. Komu, co i dlaczego ten order zabrać. Albo i nie.
4: Radio SK.
5: Reklama.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
7: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
8: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
7: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money.
13: Cherry Money?
12: Nowy ekspres los.
13: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Są dni, które warto.

0: Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca, plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
2: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
1: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Dziś rano w Żarach będzie ciepło, termometry pokażą 19 kresek. Niestety słońce schowa się za chmurami, więc nie spodziewajcie się promieni. Wiatr będzie słaby, ale da się go odczuć. Po południu temperatura utrzyma się na poziomie 19 stopni.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Opinia wydana. Pałac Prezydencki jednak nie zdradza szczegółów. Kapituła Orderu Orła Białego zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej swojego kraju imię Bohaterów UPA. Opinia kapituły ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Ten próbuje łagodzić spór i zaapelował do obu prezydentów o bezpośrednią rozmowę. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wypadku szybowca na lotnisku w Bielsku-Białej. Zginęła 38-letnia kursantka, instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala.
3: Jak udało się nam ustalić, był to lot instruktażowy.
2: Mówi Sławomir Kocur z policji w Bielsku-Białej, a do wypadku doszło na płycie lotniska. Donald Trump wygwizdany w słynnej hali Madison Square Garden w Nowym Jorku. Prezydent USA pojawił się na meczu finału NBA i wywołał spore zamieszanie. Z powodu wizyty i względów bezpieczeństwa zrezygnowano ze strefy kibica przed budynkiem, a fani koszykówki potrzebowali kilku godzin, by przejść przez wszystkie kontrole i dostać się na trybuny. Przed samym meczem, w czasie hymnu, kiedy na telebimach pokazano Trumpa, pojawiły się gwizdy. Pochodzący z Nowego Jorku Trump nie przyniósł szczęścia gospodarzom. Koszykarze New York Knicks przegrali z San Antonio Spurs, a w finałowej serii prowadzą jednak 2-1.
0: SK Żary News.
4: Klaudia Mazurek. W Bibliotece Norwida odbędzie się casting do inscenizowanego czytania Ani z Zielonego Wzgórza.
5: Prosimy bardzo o luźny styl, o przygotowanie sobie fragmentu książki nie za długiego i zaprezentowanie go na scenie.
4: Mówi organizatorka castingu Anna Urbańska. Spotkanie już 15 czerwca. Rusza nabór do Zielonogórskiej Rady Kobiet. Do 22 czerwca zgłaszać mogą się pełnoletnie mieszkanki Zielonej Góry.
6: Wiktor.
7: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w cudowny dzień. Wtorek, 9 czerwca.
8: Zróbmy sobie dzisiaj fajny dzień. 3 minuty po 7, tym bardziej, że już dobre granie czeka. Zaraz odpalimy kolejne hity na czasie.
9: No, wiadomo, że jeżeli ktoś dobrze obieca, to nie musi spełniać, więc dzięki, Wiktor.
8: 7 też będzie. To było? Nikt ci tyle nie da, ile ja ci mogę obiecać?

0: Billie Eilish, tak delikatnie smyra nas noskiem, mówi wstawać.
1: Uwielbiamy. Cudowna, cudowna dziewczyna, rzeczywiście 9 minut po godzinie 7. Jestem ciekawy, co ona mówiła z takich fajnych, dziwnych rzeczy, jak była malutka.
2: Agu gaga.
1: Agu gaga.
2: Dzisiaj, agu gaga.
1: Dzisiaj mamy dzień agu gaga.
3: I niestety to nie jest w żaden sposób żart, słuchajcie. Otwieramy kalendarz dziwnych świąt i tu jest napisane święto agu gaga. Sami do końca nie wiemy tak naprawdę, o co chodzi w tym święcie. W związku z tym sami wymyślamy, w jaki sposób świętować.
0: Słuchaj, no już klikam i ci mówię. Internet twierdzi, że jest to święto na cześć pierwszych słów wypowiadanych przez małe dzieci. Agu gaga.
1: Bardzo ładnie, 9 czerwca, wszystko się zgadza, czyli mój synek malutki, Jasiu, półtora roczny, dzisiaj obchodzi swoje święto.
0: Brawo dla kochanego Agu Gaga.
1: Mój synek na naszego pieska Jimmy'ego mówi kaka. Po prostu kaka.
0: Ja mówiłem kaka na coś innego.
1: Na pupkę? Tak?
0: Ale są takie słowa charakterystyczne albo dla waszej rodziny, albo dla was samych. Takie, które nie do końca cała reszta społeczeństwa wie, co oznaczają, a i tak ich używamy.
3: No to powiedzcie mi, jak się nazywają te

0: Kaka na coś innego.
1: Na kubkę?
0: Tak? Ale są takie słowa charakterystyczne albo dla waszej rodziny, albo dla was samych. Takie, które nie do końca cała reszta społeczeństwa wie, co oznaczają, a i tak ich używamy.
2: No to powiedzcie mi, jak się nazywają te...

0: kledne. Ja nie umiem powiedzieć inaczej. Kledne.
1: Kledne.
0: Prawie jak kradnę, tylko kledne.
1: Czyli dzień Agu Gaga świętujemy, jak słuchać na bogato.
2: Czy wy macie jakieś dziwne, charakterystyczne słowa, których używacie, może nawet znaczenie mają inne? Ja często posługuję się wyrazem sztryms.
0: A co to jest sztryms?
2: Zbiór rzeczy, które miałem gdzieś zabrać. Na przykład, wsadziłem ten sztryms do plecaka. Albo, tak słuchaj, mówisz? Mam dla ciebie ten sztryms, to ci jutro przyniosę.
0: A ten sztryms zawsze leży obok wichajstra.
2: Oczywiście. Jest spięty trytytkami.
1: Sztryms?
2: Sztryms.
1: Co to sztryms? To uważaj, Wiktor. Znalazłem. Sztryms to konflikt lub niefajna sytuacja w gronie znajomych. kiedy robi się gęsta atmosfera.
0: Eskowy Messenger czeka. Dajcie znać, jakie słowo u was funkcjonuje, które jest tylko i wyłącznie wasze.

0: co śpiewałeś? Epa, epa?
1: Epa, epa. Dziwne słowa, których używamy. Epa, epa oznacza dobrą zabawę.
0: A 17 epa, minut po godzinie 7 to już są dwie siódemki. Oznacza siódme wygrywa na Antonie Radiejewska.
1: No i jak zwykle zejdziemy do piwnicy i przyniesiemy wam cały zestaw eskowych gadżetów, tylko trzeba odpowiedzieć na siódme.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: A na prawidłową odpowiedź macie jedną sekundę i trzymajcie telefon przy uchu, gdy dzwonicie pod 664-402-302.
1: Nie bądźcie pogłosiarzami, bo pogłosiarze nie bawią się z nami.
3: Przekonałeś, dzięki.
0: Zapraszamy, halo, halo.
4: Halo.
1: O, pięknie, dzień dobry, jak masz na imię?
4: Ola.
1: Pierwsze.
0: Ola, lećmy. Pierwsze, amfilada. To inaczej, a...
1: Pokój przechodni.
0: B.
3: Korytarz przed amfiteatrem.
0: Czy C.
1: Protest obrońców pingwinów.
0: D.
3: Parada wojskowych amfibii.
1: Wystarczy, ale do wyboru.
4: A?
3: Tak!
0: Bardzo dobrze.
3: Jejku, jak ja ci kibicowałam, Ola, naprawdę nie zdajesz sobie z tego sprawy, no.
0: Lećmy dalej.
1: Kochanie, wyremontujmy sobie amfiladę.
2: Drugie.
1: Drugie, gdybyśmy ludzkimi imionami mogli nazywać palce u nóg... To jakby się nazywał twój drugi najmniejszy u prawej nogi? Uzasadnij odpowiedź.
3: Dzięki Bogu za to pytanie, dzięki.
4: Kasie, bo wszystkie Kasie są malutkie.
1: No, dajcie, potrzymam za Kasię.
0: No jaka Kasia. Lećmy z trzeci, przestań.
2: Trzecie.
0: Czym charakteryzuje się pesymista?
4: No, że jest tak negatywnie nastawiony do wszystkiego i już nic mu nie wyjdzie.
1: Dobrze, wesoły pesymista teraz, bo dobrze odpowiedział.
2: Czwarte.
3: Z kim jeszcze nie nagrał piosenki z Colim? Z Cleo, Davidem Gettą czy Justyną Steczkowską?
4: Steczkowską.
1: Nie, niestety, to jest zła odpowiedź.
3: Nagrali.
0: Skleo jest,
3: śpiewa, że jest. Ja jestem mamasita, gorąca twoja chica,
0: mi
3: coś takiego.
0: Teraz nowy numer jest Skleo, rzeczywiście. Z Davidem Gettą jeszcze nie, ale
1: jeszcze
0: pewnie
1: nie.
0: To jest kwestia czasu. Tak. Dziękujemy pięknie, byłaś wspaniała.
1: Ciekawe, jak po gettowemu by było...
3: Temperature.
1: Halo, dzień dobry, tu SK, tak, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Jak masz na imię?
5: Marcin.
3: Marcinku, jak myślisz, na ile pytań odpowiesz?
5: A na dwa pozostałe.
0: Piąte.
3: To dobrze. Zważywszy na to, że są trzy, ale okej.
0: Piąte, szóste, siódme. Uwaga, lecimy z piątym.
1: Za którą muzę, i nie chodzi o muzę z Eski, uważane jest kino?
0: Mhm.
1: Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, trzydziestą.
5: Pierwszą.
0: Którą?
5: Za pierwszą.
3: No nie, było dziewięć muz greckich.
0: No i kino jest dziesiątą muzą. No,
1: tak.
3: Już w Grecji nie znali kina.
1: Starożytni Grecy robili sobie popcorn, nie chodzili do kina.
0: Dziękujemy. Tak jak powiedziałeś, tak też się stało. Już się rozłączamy.
3: Trzymaj się, dobrego dnia.
0: Ściskamy serdecznie.
3: Zostały dwa pytania.
0: Szóste i siódme rzeczywiście. Mhm. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Dzień dobry, Aneta z tej strony.
2: Szóste.
3: Anetko, skoro mówiliśmy o kinie, to...
1: To Toy Story się kłania. Nasze studio jest całe wytoistorowane. Uwaga, w której części tegoż filmu, czyli Toy Story, zagrali, naprawdę zagrali i w kinach będą Jankes, Kama i Wiktor. Czyli my.
0: Zasiadaliśmy głosy, rzeczywiście. Która to będzie część?
6: Czwarta.
0: Czwarta?
3: Czwarta to jest ta była, teraz jest piąta, ale jakbyś powiedziała najnowsza, to też byśmy cię uznali.
1: Ale niestety nie możemy.
3: Trzymaj się, Anetka, wszystkiego
0: Anetka,
3: dobrego.
0: Proszę siebie, proszę siebie przeprosić.
6: Przepraszam.
0: Proszę. Lecimy dalej.
3: Przeliczone. Ale dzięki Anecie, dzięki Oli, dzięki Marcinowi. Teraz następny słuchacz lub słuchaczka mają szansę odpowiedzieć na siódme pytanie. Jedno pytanie tak naprawdę dzieli od naszych eskowych nagród.
0: Ale polecamy, zapraszamy oczywiście do kina.
1: 17

0: Prvca premiera.
1: Toy.
0: Story.
2: 5. Yeah.
1: Halo.
3: To, halo.
1: Dzień dobry, witamy.
3: Hej, hej, cześć.
0: Cześć, kim jesteś, człowieku?
3: Alan z tej strony.
4: Siódme. Alanku, dzisiaj jest dzień Agugaga, więc powiedz proszę coś po niemowlęcemu.
3: Mleczko.
1: Niech będzie, zaliczamy oczywiście.
0: To jest takie kawa. Wyrośnięte dziecko, mleczko.
1: A dla ciebie kawa z czym? Z mleczko. Bardzo dobrze, oczywiście. Nagrody są twoje, i torba, i butelka, i mamy jeszcze inne gadżety. To wszystko dla ciebie od nas, od Radia SK.
3: Super, wielkie dzięki.
5: No. Jeszcze mleczko mu dorzućmy.
1: Mleczko.
4: A jakieś orędzie do narodu?
0: No, poczuj się jak prezydent, powiedz coś Polakom.
1: To do ciebie, jesteś tam jeszcze?
3: Jestem. Wszystkim miłego dnia życzę i udanej pracy.

0: O ulubione dziwne słowa pytamy was z samego rana, bo dzisiaj dzień
1: agugaga.
0: Agugaga,
2: to są pierwsze słowa wypowiadane przez dzieciaki, a wasze słowa?
3: Okej, jedno z najśmieszniejszych słów, które powiedziała moja córka, to była liściawka. Liściawka znaczyła tyle, co sałata.
4: Ja

0: SK. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Yeah.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielką wakacyjną promocję. Tylko w czerwcu w Marszowie wszystkie rośliny aż 20% taniej. Tego jeszcze nie było. Wszystkie drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, trawy, byliny, kwiaty i zioła. Teraz 20% taniej. Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Unipea. Piękne rośliny do Twojego ogrodu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Poranek w Żarach zapowiada się ciepło, z temperaturą sięgającą 19 kresek. Słońce będzie się kryło za chmurami, ale deszczu nie przewidujemy. Ciśnienie pozostanie stabilne, co nie wpłynie na samopoczucie. Po południu termometry nadal pokażą 19 stopni.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: Minęła 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się propozycjami w sprawie płacy minimalnej. Resort pracy chce, by minimalne wynagrodzenie od nowego roku wynosiło 4986 zł brutto, a to o 180 zł więcej niż teraz. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Wartość zabezpieczonych w porcie w Gdyni narkotyków ukrytych w transporcie cegły to ponad 156 milionów złotych.
8: SK Sport News.
7: Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacja pomarańczowych wygrała 2-1 z debiutującym na mundialu Uzbekistanem. Z kolei Francuzi wygrali 3-1 z Irlandią Północną. Towarzyski mecz wygrała także Hiszpania, która 3-1 pokonała Peru. Początek mistrzostw już w czwartek. SK Rosowia Rzeszów wycofała się z europejskich pucharów. Siatkarze z Podkarpacia zajęli w tym sezonie czwarte miejsce premiowane grą w Pucharze CEF. Klub wycofał się jednak z rozgrywek i chce skupić się na lidze i Pucharze Polski.
9: Sama nie wierzę w to, co mówię, ale świętujemy dzisiaj dzień Agu Gaga.
10: Agu Gaga, pierwsze słowa dziecięce, a my te dziwne słowa od was zbieramy.
11: Halo, halo, dzień dobry, witamy. Ktoś jeszcze?
12: Siemka SK. Słowo, które bardzo często używam, to słowo wyteguję.
11: Ten tego ten, no tak. Kama?
9: Nie.
11: Wytegowałaś już?
9: Nie. Nie.
10: Kiedy się ostatnio tegowałaś?
9: Nie.
13: Padło mi auto na rondzie. Ty miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
14: Weź już ten płyn lepiej za

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 7:40, idealnie, dokładnie.
0: To już, 20 minut do godziny 8. Cieszymy się bardzo, że z nami jesteście od samego rana. Jest fajnie. Hej, hej,
1: zapraszamy was do internetu teraz na chwilę. Na spotkanie z nieżywymi ludźmi.
2: Wytłumacz, proszę.
1: Chodzi o
0: co
1: to,
0: się stało?
1: Że podobno boty opanowały cały internet. Okazuje się, że 57% całego ruchu w internecie, wpisów, dyskusji, interakcji, różnych działań, które w internecie się dzieją, generują nie ludzie, a już same maszyny organizują sobie czas w internecie. My odchodzimy w niepamięć, słuchajcie.
0: Nieładnie.
2: Czyli to takie powiedzenie, nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie, jest nadal aktualne.
3: Kama i Wiktor.
2: To z kim ty, Wiktor, się ostatnio kłóciłeś w tym necie?
1: Kurde, on nie był prawdziwy?
4: Reklama.
5: Uwaga, uwaga! 8 czerwca rusza największa koncertowa impreza w Zielonej Górze. Wielkie grillowanie, food truck festival i tydzień niekończącej się zabawy. Na naszej scenie zagrają Problem, Kukę 2115, Artur Rojek, Zalia, DJ Sojna i inni. Szczegóły na bachanalia.pl. Na koncerty zaprasza Uniwersytet Zielonogórski oraz marka Sawicki Biżuteria, sponsor główny Bachanaliów.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: I po reklamie.

0: Tak, to jest hymn właśnie tego święta. Wszystko się zgadza.
1: Abu di dabu daj, no sela daj. Już teraz wkręcamy prosto od notariusza.
2: No se wkręca.

0: self-kręcą. No self-kręca w Radio SK.
1: Hello? Czy ja dodzwoniłam się do pani Pauliny, bo dzisiaj macie u nas o 13 w kancelarii notarialnej u pani notariusz wizytę, to pani?
2: No, my z siostrą, tak.
1: Tak, dostałam informację, proszę pani, odnośnie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nie uwzględnili mi, proszę pani, tego egzaminu maszynopisania. Ja mam teraz z państwem kłopot, zależy wam bardzo.
2: No wie pani co, no tak, ale to w sumie to, bo tak nie rozumiem, o co chodzi.
1: Bo ja będę obsługiwała, pani notariusz będzie robiła tutaj, proszę pani, wszystkie dokumenty, a ja później to przepisuję. I my, proszę pani, jako obsługa notarialna, co kilka lat mamy egzaminy tak zwanego maszynopisania bezwzrokowego. Mi nie zaliczyli w tym roku, proszę pani, dlatego muszę jeszcze raz zrobić kurs i poddać się egzaminowi.
2: No wie pani co, ja się nie spodziewałam, że to będzie taki problem i ja nie wiem, bo ja sama nie podejmuję decyzji, wie pani co.
1: A
2: ja
1: przy
2: nie...
1: sprawach notarialnych to trzeba takie egzaminy, proszę pani, z maszynopisania wzrokowego, ale, i bezwzrokowego. No.
2: Ale wie pani co, bo teraz tak, co my mamy zrobić? Jeszcze raz pani mi powie, czy my mamy zrezygnować dzisiaj, czy
1: A czy wie pani co, gdyby pani chciała zrezygnować, to a i owszem, bo ja muszę podejść do kolejnego kursu.
2: No wie pani co, my musimy tą sprawę mieć załatwioną, nie wiem, w ciągu, no, najlepiej tygodnia, nie? Więc nie wiem, czy...
1: Oj, nie, ja pani notariusz nie przepiszę. I teraz pani notariusz mi kazała wydzwaniać do wszystkich i się dogadywać, bo jeżeli, proszę pani, znajdziecie sobie notariusza, który poświadczy, że wy, proszę pani, maszynopisanie macie, albo nawet
2: a
1: ręcznie...
2: A nie może być jakiejś innej możliwości ręcznej?
1: Może być,
2: bo tutaj,
1: może
2: nam
1: być.
2: To jest w sumie chyba obojętne. Ja właśnie, no nie wiem, bo wie pani, no, jak gdybym nie mogła podjąć decyzji sama, ale to sprawa dotyczy mi mojej siostry i ja po prostu
1: może być
2: na
1: ręcznie, tylko że musi być, proszę pani, notariusz, który poświadczy, że wy ręcznie piszecie. To nie może być moja, proszę pani notariusz, do której idziecie.
2: Nie wiem, bo ja nie mieszkam w tym mieście, w którym załatwiamy tą sprawę, muszę tam dojechać i ja po prostu nie wiem, co mam. Nie, no dobra, no może da radę coś załatwić.
1: To byście przyjechali...
2: No, czyli tak, no. Inaczej, bo my musielibyśmy w tym mieście, czyli w Wrocławiu załatwić innego notariusza, tylko właśnie, czy ktoś się nam teraz zgodzi, tak, na 13, bo...
1: To może zapytajmy teraz, proszę pani Ani.
3: Paulina, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
2: Ej, normalnie! Ale to ja mam żartować i wkręcać innych, a nie mnie.
0: No self kręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Normalnie o tej porze
6: wkręca się po mieście.
5: Dokładnie, Nosel. Polecamy, mieszka jak zwykle w tym samym miejscu, prawda?
7: Na sk.pl.
6: Dziwne słowo, które określa Nosela, łapserdak. A

0: która brzmi jak Taylor Swift. Dzięki wielkie.
1: No, każdy chce być jak Taylor Swift w dzisiejszych czasach.
2: Najważniejsze, że działa i takie hity oczywiście mamy na antenie Radio SK. Mamy tego więcej, nie zawahamy się użyć za kilka chwil również.
1: A jak to mówił sławny trener Janusz Wójcik, kasa misiu, kasa, po 8:00 5 słów, 5 stów.
0: Pamiętajcie, żeby zgłosić się do naszej zabawy na SK-owym Messengerze, wysyłając swój numer telefonu oraz przekonując Bogaja, żeby was wybrał. Dzisiaj jakie jest zadanie?
3: Dzisiaj wysyłacie ładne widoczki.
0: Ładne widoczki, dobrze.
1: Numer telefonu i ładny widoczek, a później wybierzecie Kamę, Jankesa albo Wiktora. Z kim macie dobry przelot? Sprawdzimy, czy dopasujecie swoje słowa do naszych słów albo w drugą stronę.
0: Brzmi skomplikowanie, ale chodzi o to, że możecie zgarnąć 5 stóp. Wysyłajcie

0: swój numer telefonu naskowego Messengera i ładny widoczek. Dodam tylko, że Bogaj nie jest stópkarzem.
1: Pięć słów, pięć stóp.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Canva lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek

0: stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Już dziś w KFC

0: Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
1: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.

0: 19 stopni, wiatr lekki, bez opadów, dlatego parasole można zostawić w domu.
1: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby. Usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. SK News o 9 otwiera z tą sprawą reporterski Michał Skolimowski. Za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna?
5: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy, i odmówił składania wyjaśnień.
4: Teraz kulisy poszukiwań kandydata KO na prezydenta Krakowa i szczegóły, do których dotarli dziennikarze Radia SK. Jak ustaliliśmy, wewnętrzny wyścig w koalicji wygrała senator Monika Piątkowska. Propozycję startu w wyborach dostał wcześniej też Rafał Sonik, ale jak wynika z naszych informacji, nie przyjął jej. Więcej o tym, kto stanie do startu w wyborach w Krakowie, piszemy na sk.pl. A sezon na świeże truskawki nabiera tempa. Inspekcja Jakości Handlowej w całym kraju prowadzi kontrolę punktów sprzedaży tych owoców. Inspektorzy pod lupę biorą jakość, oznakowanie i to, czy sprzedawcy zgodnie z prawdą deklarują pochodzenie truskawek.
6: No w tym roku wyjątkowo tanio kupiłam, po 11 zł.
7: Polskie?
6: Wydaje mi się, polskie.
7: Czy rzeczywiście one są opisane dobrze?
6: Ale nic nie było opisane, przynajmniej ja nic nie wiedziałam. Wiem, że muszą być opisy, ale powiem szczerze, nie pytałam. Patrzyłam na cenę i patrzyłam na wygląd. Powinniśmy wiedzieć, co kupujemy.
4: No, dopytywał w Bydgoszczy reporterski Dawid Olszewski. Inspekcja zachęca też konsumentów do zgłaszania podejrzeń dotyczących pochodzenia owoców.
8: SK Żary News.
9: Klaudia Mazurek. Zapach grilla i setki studentów na kampusie B. To z okazji bachanaliowego wielkiego grillowania.
10: Dzisiaj na grillu wszystko. To, co powinno być. Kolega tutaj grill skręcił.
11: Mięso, kiełbasa i kurczak. Mamy warzywka.
12: Dla integracji, też żeby coś dobrego zjeść, się pobawić.
9: Finał Święta Studentów już 12 i 13 czerwca. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa rozpoczyna letni cykl akcji poboru krwi. Najbliższa zbiórka już jutro w Zielonej Górze.
13: Jankes, Kama i Wiktor. Na Radiu SK.
14: Tak, uwaga, 9 minutki po godzinie 8. Witamy we wtorek, 9 czerwca. A jakie są wasze ulubione dziwne słowa?
15: Siemanko, tego słowa używa mój ojciec. Gdy się zdenerwuje, zamiast używać brzydkiego słowa, on po prostu głośno krzyczy: Maci kumba.
16: Piękne, kradne. Żadna Maci Kumba dzisiaj wam nie zajechała drogi, jak będziecie jechać do pracy. Tego wam oczywiście życzę z głębi mojego serduszka.
14: Zgadza się. Pozdrowienia dla fanów grupy Big Cyc, która kiedyś śpiewała utwór właśnie o tym.
17: Tak jest. Maci Kumba, Ci Kumba, Ci Kumba, Ci Kumba, Ska.

0: Jak byłem mały i mówiłem a gugu gaga ga, tak właśnie grałem na gitarze.
1: Na pewno, tak,
0: chyba, że mi się to przyśniło. Ale to nie do końca nie wiadomo. 9 minut po godzinie 8, tutaj SK. No i zabieramy się.
2: Kto nam wysłał ładny widoczek przez telefon? Dzień dobry, kto przy telefonie?
3: Halo, halo, z tej strony Radek.
1: Cześć Radku, jak przekonałeś Bogaja, żeby właśnie ciebie wybrał?
3: nie wiem, czy widziałem.
2: Mów, mów, mów,

0: Mów, co, jaki ładny widoczek wysłałeś?
1: Wysłałem naszą najpiękniejszą kamę.
2: Ładnie!
3: Skąd on ma zdjęcie kamy na telefonie?
0: I co? Które zdjęcie wybrał?
1: To trochę na K-pola wychodzę.
4: Byłam świeżo po zrobieniu brwi, więc trochę wyglądam jak Angry Birds, ale
0: wybrał,
4: jest okej.
0: Okej, wybrał zdjęcie w ubraniu czy bez ubrania?
3: Nie. W ubraniu, bo to z pracy było.
0: No ale czy już odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, z kim chcesz dzisiaj grać? Czy Kama jest tą osobą, którą wybierasz, czy może wolisz Jankesa albo Wiktora? Z kim możesz mieć dobry przelot?
5: Wybierz facetów.
0: Wybierz dobrze.
4: Na pewno myślicie tak samo.
1: Ja myślę, że ze wszystkimi by było dobrze, ale no muszę Kamę, no muszę.
4: Ja znowu się będę stresować. Dobrze, raz.
0: Straciliście czas? Już nie. Straciliście czas na poznanie się bardziej.
4: Poznajmy się lepiej.
0: Jedno pytanie do Radka, które pozwoli ci zwizualizować sobie tę osobę.
4: Ze wszystkich potraw, jakie na świecie mógłbyś sobie zamówić, jaką byś zamówił sobie teraz?
1: O Jezu. Kurczę. Sushi.
4: No to się dogadamy.
0: Dobrze, okay. Fajnie. No, Kama wychodzi ze studia teraz.
3: O nie.
0: To tyle, Kama, tak, dokładnie. Dziękujemy, do widzenia.
6: Do usłyszenia.
0: Kama wychodzi,
6: jest.
0: Kama nie będzie słyszała za chwilę 5 słów, które się pojawią. Będziemy czekać na twoje pierwsze skojarzenia. Szybkie pierwsze skojarzenia, które według ciebie Kama również będzie miała w głowie, gdy ona pozna te słowa.
6: Radek, pierwsze słowo, mundial. Co masz w głowie na mundial?
5: Mundial.
1: Piłka nożna.
6: Mhm. No i dobra. Dobrze, no chyba to powinno zażreć, no w końcu proste skojarzenie, nie?
0: Mundial, piłka, no raczej tak, to fajnie, dobra, lećmy dalej.
6: Drugie są pszczoły.
1: Miód.
6: Mhm, też okay, fajne.
0: Okej, zaliczone, lećmy dalej.
6: Uwaga, trzecie hasełko to zegar.
1: Czas.
6: Mhm. Czwarte, truskawka.
1: Malina.
0: Dobra. Ale Kama będzie. No dobra, ale okay. I ostatnie, piąte.
6: Opalanie.
1: Krem.
6: O, no i tu jest szansa.
0: No i mamy to. Mundial, pszczoły, zegar, truskawka, malina, to było piękne. Opalanie, to były te słowa. Poznaliśmy twoje skojarzenie. Okej, okay, teraz będziemy krótka przerwa. Za chwilę Kama do nas wróci, będziemy czekać na jej skojarzenie. Tak. Im więcej skojarzeń takich samych jak twoje, tym więcej kasy po twojej stronie.
6: Zagrajmy, a
1: no
6: potem...
1: No miejmy nadzieję, że będzie jak najwięcej. No.
6: Trzymaj kciuki sam za siebie, chłopie.
7: Pięć słów, pięć stów.
0: Truskawka?
6: Malina.
0: Czego nie rozumiesz?
6: Jabłko? Ananas.
0: Tutaj SK, 12 po 8.

0: 18 minut po 8, Jankes, truskawka?
1: No, malina, wiadomo.
2: Te trzy podania na jeden kontakt zwrotne, no to naprawdę było, to mówimy, ta truskawka na torcie.
3: Pięć słów.
1: Bawimy się w skojarzenia, szybkie skojarzenia ze słowami, którymi was częstujemy. Radek z nami, dzień dobry, raz jeszcze. Hello.
4: Hej, cześć.
0: Przypominamy największą kontrowersję dzisiejszego wydania, czyli na truskawkę Radek powiedziałeś malina, ale dobra. Oprócz tego mieliśmy mundial i tu pojawiła się piłka nożna, to jest fajne, myślę, że tu Kama może trafić, ale...
1: Tutaj no. Tak, to może być bliziutko, tym bardziej, że Kama jest fanką piłki nożnej.
0: Były pszczoły i pojawił się miód, był zegar i pojawił się czas, to są też fajne na stówę słowa, jeżeli Kama jest w formie, to odgadnie. No i ostatnie było opalanie, powiedziałeś co na opalanie?
1: No?
4: Krem.
0: Tak jest.
1: To też może być stówka.
0: Kama!
1: Zapraszamy Kamę do studia po krótkiej przerwie, wchodzi.
0: To już.
1: Chodź, dziewczynko, załóż słuchawki.
0: Zasłońcie jej monitor, żeby na pewno nic nie zauważyła.
1: Zbijcie monitor,
0: laptopa.
1: Żeby nie widziała.
0: Laptopa jej zamknąć.
5: Tak, na pewno w tej szparze dwucentymetrowej, którą zrobiłeś w moim komputerze, na pewno zobaczę.
1: Kamcia,
0: let's play.
5: Ojej.
1: Wszystko piłka po twojej stronie jest.
5: Piłka nożna. Bramki są dwie.
1: Okay, no.
5: To nie to?
1: Pięć stóp czeka, Radek czeka. Radek, jaka kwota
4: czekam.
1: Jaka kwota cię zadowoli?
4: Nie każda zadowoli, nawet stółeczka będzie super, ale Kama wierzę w ciebie.
5: Dzięki Radek, zero presji.
1: Dobra,
5: to jest tak stresująca zabawa dla mnie.
0: Pierwsze hasło Kama dla ciebie to mundial.

0: Mundial.
1: Dlatego się śmialiście, jak powiedziałam piłka nożna, tak?
0: Dawaj, mundial?
1: No bo powiedziałam piłka nożna.
0: Do!
2: Jest Radek,
1: już jest dobrze.
0: Będzie
3: lepiej. Już cel zrobiony.
0: Stówka już jest na koncie. Dobrze się zaczęło.
4: Lećmy dalej. Pszczoły. Kolejne słowo. Pszczoły.
0: Pszczoły.
4: Pszczółki pozdrawiamy.
0: Myśl prosto. Bądź sobą.
1: Dobrze. Radek, czy to będzie w takim razie coś do jedzenia?
3: Tak, zdecydowanie tak.
1: Miód.
4: Dobrze, kurde, i teraz dwie stówy po stronie Radka.
5: Ja nie wiedziałem, że taka inteligentna osoba.
4: Jak tak dalej pójdzie, zwolnią nas z radia. Dobra, lećmy dalej.
0: Uwaga. Zegar.
1: Tu mam zagwostkę. Bo bym powiedziała albo czas, albo wskazówki.
0: Nie patrz na mnie.
1: Mikser, spójrz mi w oczy, proszę.
0: Nie patrz na mnie.
1: Dobrze, Radek, no to powiedz mi, czy to chodzi o odmierzanie? Tak czy nie? Okej, okay, czyli nie.
3: Tak, 15 centymetrów. To tak.
1: Aha, czyli nie do końca, że to będzie czas. Bo ja wiem, że chłopcy mi nie uznają, jak to nie będzie dokładnie to słowo.
4: Dawaj,
1: słuchaj. Jeszcze raz, co to było? Zegar?
6: Zegar.
1: Zegar. Dobra, to pójdźmy abstrakcyjnie. Kukułka.
0: No nie.
1: Naprawdę?
0: Nie.
1: A co?
0: Nie, no dobrze system było.
4: System zwariował, bo dźwiękowo oglądaliśmy, ale nie. Zegar to czas.
1: Czas! O nie.
0: No byłaś tam.
3: Ale trudne pytanie, bo w sumie odmierzanie czasu, no.
0: No ale byłaś tam. No nie.
4: Dobra, teraz będzie lepiej. Uwaga! Dobra. Teraz sobie na pewno poradzisz. Uwaga, truskawka.
0: No, i tu naprawdę jest grubo.
1: Tak?
4: No. Dawaj.
1: No dobra, ja mam pewne abstrakcyjne skojarzenie. Ostatnio o tym mówiliśmy, więc dlatego. Czy to będzie słowo po czesku? Nie.
3: Nie.
1: Okej.
0: Okay. Nie.
1: Truskawka. Czy to będzie...
0: Mam podpowiedź dla ciebie.
1: No, dawaj.
0: Podpowiedzią niech będzie wyraz rodzina.
4: O! Jezus Maria, co to była podpowiedź? Popsuć ci!
1: Rodzina truskawek.
0: Grubo.
4: Dobra, lećmy dalej, szybko.
1: Truskawka.
0: No nie wiem, więcej nie podpowiem.
1: Malina.
3: Nice.
4: A skąd to wzięłaś?
1: Tak.
0: Po pierwsze malina z rodziny truskawkowej, a po drugie przecież masz córkę Malinę.
1: To prawda, nie mogłeś powiedzieć ej imię twojej córki i wtedy...
4: Dobra, i ostatnie, uwaga. Opalanie.
1: No dobra, tu musisz mi pomóc, Radek. Czy to jest coś, co robią kobiety, kiedy chcą mieć sztuczną opaleniznę? Okej, okay, nie, po męsku, przepraszam.
3: Raczej nie.
1: Dobra, opalanie. Krem z filtrem.
4: No dobrze.
0: Krem, ale bez filtra, uznajemy.
4: Radek powiedział krem, więc jak najbardziej tak. No mamy ile? Mamy kompletnie.
0: Jednego brakuje.
4: A więc...
0: Garnia.
4: 400! 400
3: dla Radka. Jestem z ciebie dumna.
1: Dziękuję ci bardzo, ja też jestem z ciebie dumna. Ale ponieważ ostatnio cały czas słuchacze wybierają mnie, to ja bym chciała tutaj taki apel do Wiktora i do Jankesa wystosować. Zastanówcie się nad sobą.
4: Ja mam dużo stresu w życiu, nie potrzebuję dodatkowego pracy.
1: Radek, dzięki za zaufanie. 500.
0: Kurczę, nie spodziewałem się. 400.
1: Ja też nie.

0: 8.30 już za chwilę. Kama zapewniła cztery stówy naszemu słuchaczowi, a za chwilę Marcin Procki będzie zapewniał nas o tym, że niestety może przyjść burzowa atmosfera i aura.
1: Ma się zmienić rzeczywiście. Dzisiaj w samym kraju ładnie, ale z tego ładnie zrobi się bardzo, bardzo nieładnie.
2: Słuchajcie, załamanie pogody przed nami, ale z dwojga złego lepsze załamanie pogody niż załamanie nerwowe.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w Centrum Rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie.

0: Centrum Rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy Moście.
1: Wujku, widziałem zebrę.
2: To chyba normalny na drodze.
1: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię.
2: Co to za zoo?
1: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
2: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
1: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9.
0: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Dziś przed południem w Żarach zapowiada się ciepło, termometry pokażą 21 kresek. Możliwe są przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Jakość powietrza będzie dobra, po południu nadciągną gęste chmury, a temperatura spadnie do 19 stopni.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: Minęła 8.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, alerty przed burzami w 13 województwach. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w Małopolsce i na Śląsku. Synoptycy IMGW ostrzegają też, że burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu. Kierowcy, zablokowana jest S5 w Kujawsko-Pomorskiem, koło Żnina na jezdni w kierunku Gdańska. Osobówka uderzyła w bariery. A sędzia z Afryki nie wpuszczony do USA. Amerykańska Agencja Graniczna odmówiła wjazdu somalijskiemu sędziemu Omarowi Artanowi. To w wyniku przeprowadzonych kontroli. Uznany za najlepszego arbitra w Afryce, Artan miał sędziować mecze piłkarskich mistrzostw świata.
9: Young Yankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
10: Hej, hej, tu SK we wtorek 9 czerwca.
11: No i dzisiaj dzień Agu Gaga. A wasze słowa w rodzinie albo prywatnie, jakie są najczęściej używane z tych dziwnych?
12: U nas w rodzinie krąży takie słowo kotacham cię, co oznacza kocham cię ponad wszystko, ponad wszystko.
13: Kotachajmy się w takim razie wszyscy.
10: Kotachamy was bardzo rzeczywiście z samego rana. Nie tylko oczywiście.
11: Ja bym się pokotachał.
10: Teraz?
11: No.
10: Ten utwór trwa 3 minutki.
11: To zaraz wrócę.

0: Dziewczyna ze Stadionu Narodowego, czyli Sanach w Radiu SK, 21 minut do godziny 9.
1: I na tym stadionie 50 tysięcy osób z telefonami komórkowymi. Każdy kręci, każdy światełko ma włączone.
2: No przepraszam, przynajmniej z 52 tysiące telefonów, bo niektórzy kręcą na dwa.
1: O tak.
2: Działam to nieraz.
1: Tak.
2: Ale może się okazać, że to się niedługo zmieni, ponieważ w Stanach Zjednoczonych coraz więcej artystów prosi o to swoich fanów, żeby na ich koncertach nie kręcili filmów, nie robili zdjęć i najprawdopodobniej już niedługo w niektórych miejscach będzie całkowity zakaz używania

0: smartfonów podczas koncertów.
1: Trochę bez sensu w ogóle. No skąd znajomi później mają się dowiedzieć, że było człowieka stać na drugi bilet? No jak nie można pokazać, no.
2: Płacę 4 albo 5 stówek i nikt ma nie wiedzieć?
3: Ja mam i Wiktor.
0: Jak wrócisz do domu, to sobie wkleisz go do pamiętniczka.
4: Reklama.
5: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
7: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
6: Vito. Twój dom. Twój styl.
7: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
6: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
7: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
11: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
10: O, to może też się wybiorę.
11: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
12: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Zażywacie ATV w Radiu SK. 10 minut i będzie z nami godzina 9.
1: Trzy literki, a ile przyjemności. 10 minut zostało do 9.
2: Jedyne trzy literki, które nie sprawiają mi przyjemności, to jest P i T. Oraz Zeus.
1: To jest. Ale jeszcze cały czas taplamy się w tych dziwnych słowach, które u was się przewijają. Z jakiego powodu? Na przykład takie?
3: U nas w domu takie najczęstsze słowo to jest sikalafon. I to już się wzięło od bardzo dawno temu, jak mój dziadek tak mówił. No, to sikalafon.
1: Sikalafon.
0: Trochę po francusku, trochę po polsku.
4: Niektórzy sobie dzierają to słowo sikalafon, między innymi tutaj na wewnętrznej stronie w dolnej wargi.
2: Tak? Matko
4: jedyna. Tak otwierają
0: i to potem pokazują.
2: To prawie jak Konstantylopoli tańczykowioneczka.
0: A to nie na tym narządzie.
4: Kto ma takie duże usta?
0: Kama, no bez przesady. Kto jeszcze w kolejce? Dzień dobry.
5: Co do dziwnych słów, moja teściowa ma bardzo duży zasób takich słów. Jednym z nich jest słowo klapcuszki na kombinerki.
2: Klapcouszki?
4: Klapcuszki. Zjadłbyś takiego placka fajnego, dobrego.
2: To chyba nie o to chodziło.
0: Zjadłoby się kombinerki. Przypominamy dzisiaj dzień Ugu Gaga.

0: się.
1: Bardzo dobrze, słuchaj. Mm. Okazuje się, że nie tylko...
2: W końcu pogadasz z kimś na poziomie.
1: Tyle mówiliśmy my o nich, czyli o tych najmłodszych, że pora, żeby to oni również coś na naszej antenie powiedzieli. To będzie przesłanie na wtorek, słuchajcie. I jednocześnie pożegnanie. A brzmi ono tak.
3: Kiedy przesłanie.
1: No, i tak właśnie róbcie.
4: Jankes. Jankes. I Wiktor.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
16: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
15: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
17: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
18: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
19: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
21: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
24: Czy można powtórzyć pytanie?
23: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
24: Tak.
23: Brawo!
25: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
26: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
27: I po reklamie.
28: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
29: Słonecznych dni życzy sponsor programu. Właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
30: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
31: W Żarach poranek przyniesie ciepło z temperaturą sięgającą 21 kresek. Może pojawić się przelotny deszcz, więc warto mieć parasol pod ręką. Po południu słońce schowa się za chmurami, a temperatura spadnie do 19 stopni. Ciśnienie pozostanie stabilne.
29: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
30: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
28: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
32: Zbliża się dziewiąta, zaczynamy SK News, Marcin Procki.

0: rozpoznawalna w mieście. Jej atutem ma być też to, że jako czynna polityk może natychmiast wejść w kampanię wyborczą.
1: A więcej o tych poszukiwaniach kandydata piszemy na sk.pl. Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Przypomnijmy, 17-letni Dominik próbował pomóc kobiecie, a chwilę później został wciągnięty pod koła pociągu. Jak ustaliła nasza reporterka, prokuratura jest gotowa do postawienia pierwszych zarzutów. Przesłuchanie ma się odbyć jeszcze dziś. A leśnicy apelują, nie wyrzucajmy śmieci na łono natury. Sznurki, plastikowe tasiemki, niepozorne odpady mogą przyczynić się do tragedii młodych zwierząt. W Parku Narodowym Ujście Warty takich incydentów jest przynajmniej kilka w roku, mówi rzecznik parku Jolanta Gaczyńska.
2: Pisklęta kręcą się gdzieś tam w tym gnieździe podczas wychowywania. No i zdarza się, że gdzieś tam się zaplącze piskle i potem nie może albo wylecieć, albo po prostu na tyle się gdzieś tam zawinie w te różne rzeczy, że no traci niestety życie.
1: A Park Narodowy Ujście Warty zamieszkuje obecnie ponad 280 gatunków ptaków.
3: SK Żary News.
4: Klaudia Mazurek. Najkrótsza noc w roku upłynie w Muzeum Etnograficznym w Ochli pod znakiem dawnych słowiańskich tradycji. To podczas nocy kupały.
5: Wieczorową porą będziemy świadkami takiego spektaklu Panny i Wianki. Będziemy robili w tym czasie warsztaty z wicia wianków, no i oczywiście puszczanie na wodę.
4: Mówi dyrektor muzeum Tadeusz Woźniak. Całość 20 czerwca o 18. Lotnisko Zielona Góra Babimost notuje wzrost liczby pasażerów. W maju z portu skorzystało ponad 6 tysięcy podróżnych.
6: Macie tak, że budzicie się i od razu macie w głowie jakiś utwór, jakiś numer, jakiś hit? No to jak mam, to ja mam z tym, który wybrzmi na antenie Radia SK dosłownie za 3 minuty. To Męskie Granie 2026, czyli nareszcie. To dosłownie za chwilę. Będzie też Bausa i Magnetic, a także jedna z gwiazd Łódź Summer Festival, czyli Timbaland. Na początek Green Bandit, Michu Sobkowski, witajcie. Radio.

0: przeglądam na stronie Łucie Summer Festival artystów, którzy tam się pojawią. No jest, jest też Timbaland w sobotę 25 lipca. W niedzielę jest na przykład Mata, Sean Paul, jest Bastille, jest Rudimental, BDOS2115, jest Żabson, bracia Kacperczyk, Zalia jest w piątek 24 i tak przewijam, jest PZ 26, a na dole taki napis wielki: wejście za free. Ja tam się wcale nie dziwię, że rzeczywiście w social mediach pojawiła się jakaś taka opcja, że organizatorów to naprawdę nieźle przekręciło, że taką imprezę z takim line-upem robią za free, ale takie są fakty, szanowni państwo, to już między 24 a 26 lipca, jak sama nazwa wskazuje, w mieście Łodzi. Somebody 12 to 12 za moment u nas, a później Thomas Gray i obiecuję numer Rumors.
1: Reklama. Media Expert Days w sklepach i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
4: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielką wakacyjną promocję. Tylko w czerwcu w Marszowie wszystkie rośliny aż 20% taniej. Tego jeszcze nie było. Wszystkie drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, trawy, byliny, kwiaty i zioła. Teraz 20% taniej. Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Unipea. Piękne rośliny do Twojego ogrodu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 6, 5, 4. Odliczamy do Dni Żar.
7: Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.
9: SK.

Begging, czyli Mad Country, hity na czasie po godzinie 9 w Radiu SK. Za chwilę Kaśka Sochacka na antenie Radiu SK i jej numer Szum. Kaśka Sochacka, której tour Wiosna 2026 trwa. Wczoraj miała pierwszy koncert na warszawskim Torwarze. Dziś ma drugi koncert. Tak patrzę na jej Instastory i tak naprawdę, oprócz tego, że śpiewa, oprócz tego, że nagra na gitarze, na klawiszach, to okazuje się, że za perkusją też wczoraj siadła. No i jeden z Instastory, które Kaśka udostępniła od

0: waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: I po reklamie.

Niesamowita muzyczna metamorfoza od Gipsa. Gips i Kukon z krążka Nurt. Ty masz świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 10. Niesamowite hity mam dla was po godzinie 10. Koniecznie, koniecznie musicie ze mną zostać, żeby się przekonać. Na sam początek bardzo proszę. Alex Warren i Fever.

0: Reklama.
1: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Wujku, widziałem zebrę.
3: To chyba normalny na drodze.
2: Nie na drodze, w ZOO w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
3: Co to za ZOO?
2: ZOO Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
3: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
2: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9.
4: ZOO Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
7: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Dziś w Żarach przedpołudnie zapowiada się ciepło. Termometry wskażą 21 kresek, ale możliwy jest przelotny deszcz. Po południu niebo zasnują chmury, a temperatura spadnie do 17 stopni. Wiatr nie będzie zbyt dokuczliwy, więc parasole mogą się przydać.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Zbliża się 10, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sądowy finał głośnej sprawy zabójstwa 29-latka na Nowym Świecie w Warszawie. Po 4 latach od dramatu, który rozegrał się w centrum stolicy, wyrok ma usłyszeć dzisiaj główny podejrzany, 28-latek, który według prokuratury miał zadać 5 ciosów nożem ofierze. Jak podkreślali oskarżyciele, 29-latek

0: ginął, bo stanął w obronie zaczepianych kobiet. Motoryzacja w odwrocie alarmuje Solidarność. W ubiegłym roku w tej branży w Polsce straciło pracę niemal 3000 osób. Według badań można spodziewać się kolejnych zwolnień, a to skutki polityki klimatycznej i energetycznej, komentuje Bogusław Hutek ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
1: Cały przemysł motoryzacji jest zagrożony likwidacją miejsc pracy, a inwestorzy zagraniczni już teraz wychodzą z Polski, bo gdzie jest tańsza energia, tam

0: w Hiszpanii, Grecji i na Cyprze.
1: SK Żary News.
2: Aleksandra Kanoniak, pierwszy krok do złota zrobiony, zostały jeszcze trzy. Koszykarze ze Stalu pokonali wczoraj Legię Warszawa 77-74 w finale Orlen Basket Ligi.
3: To jest jedna wygrana, wiemy, że to jest seria, męczyłem trochę naszych zawodników, teraz trzeba będzie ich dobrze fizycznie odnowić.
2: Powiedział nam trener Arkadiusz Miłoszewski. I jeszcze tylko dziś zielonogórzanie mogą głosować na zadania w ramach budżetu obywatelskiego. Które projekty wygrały, dowiemy się 16 czerwca.
4: A paty. Pamiętacie? Na pewno pamiętacie, ale przypomnę. Rose i Bruno Mars dosłownie za kilka chwil, a później czyli Turn the Lights Off, Juste, Jack Style i John. A na początek obiecane Alex Warren i Fever Dream. 10:01 na zegarach w Estewam już grają. Pięknie, prawda? Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

Wiktor Waligura, Dry School i 4 pory roku na antenie Radia SK. Teraz mamy taką porę roku, że kto ma, ten zajmuje się kwiatkami albo w ogrodzie, albo na tarasie, albo na balkonie. No i mnie zachwycają takie MMS-y, albo SMS-y, albo prywatne wiadomości na Messenger, gdy tak nie wiadomo skąd, żeby nie powiedzieć z między pośladków, wysyłacie na przykład zdjęcie swoich kwiatów. Ewa tak zrobiła, pisząc: proszę docenić mój taras, będę miała nowe kwiatki. Ewa, niniejszym twój taras zostaje

0: Doceniony. Piękne różowe kwiaty. Ja się na nich kompletnie nie znam, ale sprawdziłem w telefonie, w sensie zrobiłem zdjęcie i rozpoznał jako azalię. I Ewa przyznaje rację, że to azalię właśnie. Swoją drugą, jak spotkam Zalię, to muszę spytać, czy azalię to jej ulubione kwiatki. Ewa napisała jeszcze, że teraz siedzi i pieli maliny, bo ma 200 krzaków. I przy okazji czeka na telefon od nas, bo chce lecieć pod palmy do Santiago odpocząć. A, czyli zgłoszenie do SK in the Sun. Zrobione. Za chwilę Lady Gaga.
1: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo. Aktywnie i z klimatem.
5: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
3: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
6: Żyj na pełnych obrotach. Szczęściem jest w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w Centrum Rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum Rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
7: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
8: O, to może też się wybiorę.
7: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
3: To będzie ostatnia reklama.
9: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
10: I po reklamie.

się wszyscy! Jak jest jakaś nowa, fajna muza, to zawsze możecie na nas liczyć, że ją zagramy i trochę o niej opowiemy. To naprawdę był bardzo przyjemny urodzinowy, 30 urodziny prezent, bo Martin Garrix dosłownie kilkanaście dni temu takie właśnie urodziny obchodziła. To ten prezent to jest w końcu wydanie singla z Edem Sheeranem. Singla, który czekał na swoją premierę lat bez mała 11. I nareszcie się udało. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: pojęcie lata zerowe. Nie wiem, czy w moim słowniku przyjmie się to określenie. Lata zerowe, czyli jak czytam w internetach, między 2000 a 2009. Czym o tym mówię? No bo Britney Spears wydała ten numer Womanizer w 2008 roku, a inne gwiazdy tak zwanych lat zerowych, czyli Black Eyed Peas. No akurat w tym 2008 roku to miałby przerwę, wcześniej Pump It, My Humps, no ale 2009 rok przyniósł I Got A Feeling, Meet Me Halfway i Boom Boom Pow. Wspominam o tym dlatego, że Black Eyed Peas, czyli gwiazdy lat zerowych, już naprawdę niedługo, bo 17 w kolejnym tygodniu w Warszawie podczas Warsaw Music Festival, tego samego dnia Kacperczyk i Trips, i mamy dla Was zaproszenia od poniedziałku do czwartku, to są zaproszenia na ten dzień właśnie Warsaw Music Festival, a w piątek w gorącej 20 to mam dla Was meet and greet, czyli spotkanie z Black Eyed Peas właśnie. A oprócz tego, jeśli chodzi o Warsaw Music Festival, jeśli Was bardziej kręcą takie EDM-owe taneczne klimaty, no to 13, czyli w tę sobotę, Art Bat, Steve Angelo i Benny Benassi. I jakbym słuchał imprezki, tfu, jakbym chciał zaproszenia, to na Waszym miejscu słuchałbym imprezki, bo może dziś po godzinie 18 również się przydarzą. Joe i End of Beginning przydarzy się na pewno, później będzie Sean Paul, Dua Lipa, No Live SC.
1: Radio SK. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Uwaga, uwaga! 8 czerwca rusza największa koncertowa impreza w Zielonej Górze. Wielkie grillowanie, Food Truck Festival i tydzień niekończącej się zabawy. Na naszej scenie zagrają Problem, Kukę 2115, Artur Rojek, Zalia, DJ Sojna i inni. Szczegóły na bachanalia.pl. Na koncerty zaprasza Uniwersytet Zielonogórski oraz marka Sawicki Biżuteria, sponsor główny Bachanaliów.
4: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
5: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Ty z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielką wakacyjną promocję. Tylko w czerwcu w Marszowie wszystkie rośliny aż 20% taniej. Tego jeszcze nie było. Wszystkie drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, trawy, byliny, kwiaty i zioła. Teraz 20% taniej. Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Unipea. Piękne rośliny do Twojego ogrodu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
13: Dziś w Żarach ciepło, termometry pokażą 20 kresek, ale miejcie parasole pod ręką, bo może popadać. Powietrze dobrej jakości, więc oddychajcie głęboko. Po południu słońce schowa się za chmurami, a temperatura spadnie do 17 stopni. Pamiętajcie o kurtkach.
11: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: 11 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie, informuje Kancelaria Prezydenta. Radziłbym 10 razy się zastanowić, odpowiada marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty apeluje do prezydenta o rozsądek w sprawie odbierania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To za upamiętnienie UPA. Marszałek zauważa, że temat zaczął się od błędu strony ukraińskiej, ale wskazuje też na długofalowe skutki.
15: Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
14: A wcześniej premier zaapelował do prezydenta o bezpośrednią rozmowę z Władymirem Zełenskim. Rektor Akademii Sztuki oraz wykładowca z zarzutami to po śmierci studentki. Do wybuchu w pracowni w Szczecinie doszło 3 lata temu. 20-latka zmarła w szpitalu. Wykładowca odpowie za niedopełnienie obowiązków.
16: W trakcie wykonywania prac przez tą studentkę, działając nieumyślnie, sprowadziła bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia eksplozji materiałów łatwopalnych.
14: Mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Wykładowca może najbliższe 8 lat spędzić za kratami, rektor 2. A trójmiejskie kąpieliska szykują się już na sezon. Pierwsze wystartuje w najbliższym

0: Wszystkie kąpieliska ruszą 26 czerwca.
1: SK Żary na czasie.
2: Aleksandra Karaniak, cześć. Trwają już w najlepsze bachanalia. Sprawdzamy, co dzisiaj w programie. Między innymi o 15.30 puchar AZS w koszykówce 3x3. Od 20.30 na kampusie B kino pod chmurką, a także speedfriending i karaoke. Jutro z kolei gra terenowa bachanalia Go, czy też 13. już edycja Volleyball Student Cup AZS-u. Całość na hali sportowej na kampusie A przy ulicy Podgórnej w Zielonej Górze.
3: Spróbuję, chociaż mi się chyba nie uda. Jakieś propozycje, co to może być, Marcin?
0: Nie, ale próbuj dalej, chętnie posłuchamy.
3: Halo, Halo, Halo, czyli Beyoncé. Przypomnę ten hit dosłownie za kilkanaście minut. Nie, już nie będę wam tego robił. Wcześniej Teddy Swims, a plan B obiecany już teraz. 11:02 na zegarach. Wszyscy grają. Michu Sopkowski, witajcie.

0: Obiecane Halo to Beyoncé na antenie Radio SK. Za chwilę Andy Dusty, Harris z Okaria, później Maneskin. Podczas zbiórki Łatwoganga, tej charytatywnej oczywiście, wyzwoniony wtedy Robert Lewandowski obiecał, że śmignie na kebaba, jak będzie w Polsce. No i słuchajcie, to się stało. Razem z Bagiem i Łatwogangiem wciągnęli kepsa, rozmawiając przy tym o ketchupie na pizzy, o trendach w sieci, o przyszłości Lewego, ale najpierw to trzeba było wybrać, czy w bułce, czy lawasz. Były też pytania i rozkminy, jakie sosy. No i potem padło też takie pytanie.
1: A ty, Robert, w Barcelonie jesz kebaba czasem sobie?
2: Nie. Tylko w Polsce.
0: Nie. Sami słyszeliście. Moi drodzy, to jest nowa jednostka czasu. Jedno nie, to jedna rozkminka, czy będą bęcki od Ani, jak powiem, że jem kepsy, jak nie widzi.
3: Radio SK. Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Wujku, widziałem zebrę!
12: To chyba normalne na drodze.
11: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię!
12: Co to za zoo?
11: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
12: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
11: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
13: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
14: Tomek? A

0: gdzie ty się tak spieszysz?
1: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
0: O, to może też się wybiorę.
1: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: I po reklamie.

0: Kizo, Bledka, jakby o mnie w tym momencie, słuchajcie. 100 BPM na antenie Radia SK, 100 BPM jeśli chodzi o moje serce, albo nawet trochę szybciej, bo dosłownie przed chwilą dostałem powiadomienie i na maila, i na aplikację mObywatel, że twoje logowanie do profilu zaufanego nie powiodło się. Jak się domyślacie, w czasie programu niekoniecznie chciałem zalogować się do profilu zaufanego, to znaczy, że ktoś próbuje to zrobić za mnie. Na szczęście tam jest dwuskładnikowo i tak dalej, więc powinno być to bezpieczne. Ale tak czy inaczej... No właśnie, trochę emocji było. Anna Nachlap, Ale Farben, Euroda, Super Goal w Radiu SK za moment, a później Sombr u nas. Radio
1: SK. Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Niskie ceny są codziennie.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
0: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko.

0: dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika i Farmaceutyka S.p.A.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: A, bo Łukasz przyszedł.
1: Ale ty tutaj dobrze grasz.
0: Dzień dobry. Uzel,
1: aż, to on gra. To
0: aż
1: on
0: plastiki
1: gra.
0: W samochodach drżały
1: Moving
0: w tym momencie.
1: Moving to the sun.
0: Ktoś ostatnio mówił mi, że jego plastikowa blacharka coś tam. Bardzo śmiesznie.
1: Od tych basów
0: plastikowa
1: pewnie.
0: Blacharka. Drżała. Już za chwilę Łukasz Duńczyk z wami i kolejne hity w czasie będzie coś o TSN-ach. A ode mnie to wszystko, przynajmniej na dziś. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Michał Sobkowski, wielkie dzięki, cześć.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Rama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2022.
7: 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2022.

0: Korzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielką wakacyjną promocję. Tylko w czerwcu w Marszowie wszystkie rośliny aż 20% taniej. Tego jeszcze nie było. Wszystkie drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, trawy, byliny, kwiaty i zioła. Teraz 20% taniej. Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Unipea. Piękne rośliny do Twojego ogrodu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 6, 5, 4. Odliczamy do Dni Żar.
3: Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ŻDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ŻDK, Strefa Przedsiębiorców i NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: W Żarach zapowiada się ciepły dzień z temperaturą sięgającą 19 kresek. Możliwe będą drobne, przelotne opady, więc parasol może się przydać. Wieczorem niebo całkowicie zasłonią chmury, a temperatura spadnie do 17 stopni. Jakość powietrza pozostanie dobra.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: 12. Agata Chruściak, zapraszam. To był nieudany manewr wykonany przez kursantkę podczas trwającego egzaminu. Nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku na lotnisku w Bielsku-Białej. 38-latka zginęła na miejscu.
9: Manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska.
8: A instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala. Starcie koalicji z PiS-em przy wiejskiej Sejf wywołuje emocje. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał posłom informacje dotyczące realizacji programu z miliardami na zbrojenia. Zapewnią, że wbrew fake newsom żaden sprzęt kupiony z Sejf nie trafi do Ukrainy.
10: Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, przez który jest realizowany program Sejf, finansuje tylko zakupy dla polskich sił zbrojnych. Pan poseł Czarnek jest dzisiaj bardzo pobudzony. Ja sobie zdaję sprawę, że nerwowość u pana może rosnąć po ostatnich doświadczeniach z premierem Morawieckim.
8: A unijny Sejf przewiduje niemal 44 miliardy euro dla Polski w formie pożyczek. To może być ostatni mundial z jego udziałem. Ronaldo przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej, a w tych rozgrywkach startuje nieprzerwanie od 2006.

0: Również zadebiutował na mundialu w 2006 roku.
1: SK Żary na czasie.
2: Aleksandra Karaniak, zrobimy sobie teraz przegląd kinowy, sprawdzamy Cinema City, co w repertuarze. Straszny film to czarna komedia i horror w jednym, poza tym Władcy Wszechświata do obejrzenia. Zawodowcy to film akcji, Podziemny krąg, powrót do kin, Kosmiczny mecz, czy też Diabeł ubiera się u Prady 2, Dzień objawienia to dramat, Drzewo magii, film przygodowy i familijny, Chopnięci, czy też Niesamowite przygody Skarpetek 3.
3: A ja mam jeszcze jednego dobrego newsa, który mi się przed chwilą wyświetlił. Ceny truskawek spadają, a więc to oznacza jedno, wakacje coraz bliżej. Jeśli macie zabiegany dzień, może szef was wkurzył troszkę, to tutaj będzie łagodny głosik, który wszystkich nas powinien trochę rozluźnić. To Sanach oczywiście, a potem Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, witajcie, 3 po 12.

Pink w Radio SK z hitem Zawsze na czasie. Za chwilę Dua Lipa, która słuchajcie, ostatnio strasznie wkurzyła mieszkańców włoskiej Sycylii, bo ona właśnie tam zorganizowała swoje wesele. I jak się domyślacie, to była gigantyczna impreza za grube miliony euro. Przyjechały wielkie gwiazdy, to wesele trwało 3 dni i w czasie tego wesela wiele ulic w Palermo było pozamykanych. No więc mieszkańcy się strasznie zdenerwowali i teraz protestują. Mówią, że Palermo nie jest do wynajęcia, że to nie jest wasz salon, Palermo to nie jest miejsce dla bogaczy i że to nie może być tak, że jak gwiazda sobie przyjeżdża na wesele, to zamyka ulicę w mieście. Ach, ci mieszkańcy Sycylii to chyba życia nie znają, nie? Przecież zamknięta ulica w dniu wesela to nie jest wymysł bogaczy, tylko to się nazywa brama weselna. I my w Polsce mamy sposoby, jak te bramy otworzyć.

O 3 dni i w czasie tego wesela wiele ulic w Palermo było pozamykanych, no więc mieszkańcy się strasznie zdenerwowali i teraz protestują, mówią, że Palermo nie jest do wydajęcia, że to nie jest wasz salon, Palermo to nie jest miejsce dla bogaczy i że to nie może być tak, że jak gwiazda sobie przyjeżdża na wesele, to zamyka ulicę w mieście. Ach, ci mieszkańcy Sycylii to chyba życia nie znają, nie? Przecież zamknięta ulica w dniu wesela to nie jest wymysł bogaczy, tylko to się nazywa brama weselna. I my w Polsce mamy sposoby, jak te bramy otworzyć.

0: kilometrach. Szczęściem jest w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy Moście.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
3: Partner wydarzenia: Województwo Łódzkie.
2: Organizator: gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.

0: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
1: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
0: O, to może też się wybiorę.
1: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24,30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

Jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Radio SK. Gramy hit na czasie, a tymczasem, słuchajcie, nadciąga rewolucja w lataniu. Jedna z tanich linii lotniczych szykuje zmiany, zapowiada koniec trybu samolotowego. Od przyszłego roku zacznie wprowadzać internet satelitarny na pokładach samolotów. No miło z ich strony, będzie można dać dziecku smartfona, żeby poskrolowało i się nie nudziło podczas lotu, ale mogliby to jeszcze udoskonalić, prawda? Jakby do tego pakietu z internetem dorzucili troszeczkę, niedużo, troszeczkę miejsca na nogi, to by było fajnie.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: Jak mistrzowski wybór to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Uwaga! Zabawki przejmują S-kową antenę.
11: Wszyscy tutaj do zabawki.
12: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
10: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
13: SK Toy Story Radio.
14: Słuchaj w aplikacji Radia SK. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara.
15: Tylko w kinach od 17 czerwca.
16: Wujku, widziałem zebrę.
17: To chyba normalne na drodze.
16: Nie na drodze.

0: ZOO w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
1: Co to za ZOO?
0: ZOO Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierza i kameleona.
1: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
0: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
2: ZOO Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
3: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych.

0: Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
1: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych.

0: 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.

Tego będziemy słuchać w tym roku na wakacjach. Bebe Rexha i David Guetta z hitem, który ekspresowo wchodzi do głowy. Tak wam gra Radio SK. A dzisiaj wieczorem, słuchajcie, czeka nas koniunkcja. I to nie jest żadne schorzenie czy tam choroba. To przepiękne zjawisko astronomiczne. Zbliżenie dwóch planet Układu Słonecznego, które będzie można zobaczyć gołym okiem, słuchajcie. Jowisz i Wenus. Wystarczy wieczorem około 22 spojrzeć na zachodni horyzont. I takie dwa jasne punkciki to właśnie te planety. Także trzymajmy kciuki, żeby niebo było bezchmurne. A jak z tym niebem będzie w waszym mieście, to za chwilę sprawdzimy w Radiu SK w prognozie pogody.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Uwaga, uwaga! 8 czerwca rusza największa koncertowa impreza w Zielonej Górze. Wielkie grillowanie, food truck festival i tydzień niekończącej się zabawy. Na naszej scenie zagrają Problem, Kukę 2115, Artur Rojek, Zalia, DJ Sojna i inni. Szczegóły na bachanalia.pl. Na koncerty zaprasza Uniwersytet Zielonogórski oraz marka Sawicki Biżuteria, sponsor główny Bachanaliów.
4: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo, aktywnie i z klimatem.
5: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
4: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza.

wielką wakacyjną promocję. Tylko w czerwcu w Marszowie wszystkie rośliny aż 20% taniej. Tego jeszcze nie było. Wszystkie drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, trawy, byliny, kwiaty i zioła. Teraz 20% taniej. Zapraszamy do centrum.

0: rodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna Siódemka, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
6: W Żarach szykuje się pochmurny dzień z temperaturą sięgającą 18 kresek. Ciemne chmury będą dominować na niebie, ale jakość powietrza pozostanie w normie. Wieczorem termometry pokażą maksymalnie 17 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc nie powinien przeszkadzać.
4: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Są zarzuty po dramacie w Woli Bierwieckiej na Mazowszu. Usłyszał je kierownik pociągu. Odpowie za doprowadzenie do wypadku na torach, w którym nastoletni Dominik stracił obie nogi i dłoń.
8: Obowiązek ten spoczywa na należytej obserwacji peronu, kiedy pociąg już stanie, i należytej obserwacji wymiany pasażerów. Kierownik pociągu zaniedbał tych obowiązków.
7: Informuje Robert Binczak z prokuratury okręgowej w Radomiu. Do tragicznego wypadku doszło 14 lutego. 17-latek pomagał wysiąść z pociągu kobiecie z wózkiem. Kiedy wsiadał z powrotem, drzwi przytrzasnęły mu.

0: Lega jeszcze sporo śniegu.
1: Edward Liota, ratownik Topr. Nawet jeżeli mamy niewielki ten płat śniegu, nie starajmy się ślizgać po tym śniegu, bo poślizgnięcie się, taki upadek po tym śniegu, nabieramy sporej prędkości i to może być fatalne w skutkach.
2: A takie zagrożenie może towarzyszyć nam nawet w wakacje.
3: SK Żary na czasie.
4: Aleksandra Karaniak, zabieram Was teraz do Filharmonii Zielonogórskiej, bo tutaj kilka wydarzeń w najbliższym czasie, między innymi koncerty przy świecach 14 czerwca, poza tym 17 męskie brzmienia, siła głosu, głębia emocji. O 2 godzinach będzie też spektakl Optymiści, czyli nasi w Egipcie 21 czerwca w Filharmonii Zielonogórskiej właśnie, a 29 sierpnia koncert Królewski Majestat Klasyki.
5: Mam sprytny plan na tę godzinę. Zagram i rozdam. Dużo hitów na czasie dla Was mam i bilety do kina też mam. Rozdam komuś z Was zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Co zrobić, żeby zgarnąć? To Wam za chwilę powiem, ale wcześniej zagram hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, polecam się. 4 minuty po 13.

0: Jazzy w Radiu SK. Gramy hit na czasie, fiamy bilety do kina. Mam dla was 4 zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Jeśli chcecie sprawdzić, co tam u Himena słychać, u księcia Adama, to jesteście w dobrym miejscu, słuchacie bardzo dobrego radia. Jeśli chcecie takie bilety zgarnąć, to najpierw nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Co by musiało się dzisiaj wydarzyć, żebyście poczuli się jak książę albo księżna? Może kolacja przy świecach sponsorowana przez drugą połówkę? A może po prostu chwila dla siebie po pracy i chill na leżaku, na tarasie albo na balkonie? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi wydarzyć, żebyście poczuli się jak książę albo księżna? No i za chwilę też zagram hity na czasie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: T-Plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66%.

0: ulubione produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: I po reklamie.

0: que te hace llorar.
1: Enrique Iglesias w Radiu SK. Za chwilę rozdaję zaproszenie na film Władcy Wszechświata, ale na moment zmieniamy uniwersum na Toy Story.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Bo to jest właśnie nasze zadanie na tym świecie.
3: Nasze zadanie na tej planecie to dawać radość dzieciom.
1: Dawać słuchaczom Radia SK najlepsze nowości, które będą hitami. I teraz naszą antenę przejmuje Taylor Swift, która dołącza do świata Toy Story. Nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Premiera już 17 czerwca. I SK też do tego dołącza. Odpalajcie SK Toy Story Radio w SK-owej aplikacji na smartfony. Tam mamy newsy ze świata zabawek i najpiękniejsze bajkowe piosenki z produkcji Disneya, a to Taylor Swift. I knew it, I knew you. Przy tym numerze nawet w pracy poczujecie się jak w bajce.

0: 17 czerwca na Warsaw Music Festivalu z Eską, a teraz na antenie Eski we Black Eyed Peas. To są właśnie hity na czasie, a wśród nas są książęta. Zapytałem, co musiałoby się wydarzyć, żebyście poczuli się jak księżna albo książę. No i Magda mówi, że jej mąż teraz się czuje jak książę po operacji kolana.
1: I ostatnio, słuchajcie, sam przyznał się, że on to teraz ma jak księciunio. Wszystko ma podane, wszystko ma zrobione, wszystko jest ogarnięte, także metoda, najlepsza metoda, żeby facet poczuł się jak księciunio, to mieć kochającą żonę.
0: Oj, to Magda, coś czuję, że ta rehabilitacja jeszcze trochę potrwa, bo lepiej odpoczywać tydzień dłużej niż potem żałować, prawda? Ale myślę, że nie ma przeciwwskazań, żeby pójść do kina. Wysyłam 4 zaproszenia na film Władcy Wszechświata.
2: Radio SK. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich

0: 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Anielski głos na ukojenie nerwów we wtorkowe popołudnie. Olivia Rodrigo w Radiu SK, a nasza słuchaczka Monika marzy o tym, żeby się poczuć jak księżna.
1: Hej, żebym poczuła się jak księżna, teściowa musiałaby zabrać mojego 1,5-rocznego synka na spacer, żebym ja mogła sobie poleżeć. Pozdrawiam.
0: Monika, żebyś poczuła się jak księżna, to na ten spacer twoja teściowa powinna też zabrać swojego syna.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wujku, widziałem zebrę.
9: To chyba normalne na drodze.
8: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
9: Co to za zoo?
8: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
9: Poczekaj, sprawdź.

0: Sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
1: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9.
2: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
3: Niskie ceny i świeże oferty.

0: 9,99 za kilogram. Do tego zlady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: W żarach po południu temperatura wzrośnie do 18 kresek, ale niebo będzie raczej zasnute chmurami. Wiatr nieco się wzmocni, lecz nie przekroczy 10 km na godzinę. Wieczorem termometry pokażą 17 stopni, a zachmurzenie utrzyma się, choć bez opadów.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Minęła 14. Agata Chruściak, zapraszam. 25 lat więzienia i 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla bliskich ofiary. Jest wyrok w głośnej sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Mirkowski, zawodnik mieszanych sztuk walki, był głównym podejrzanym w tej sprawie. Po tragedii uciekł do Turcji, wykorzystując dowód osobisty brata. Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. Były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownika służby kontrwywiadu wojskowego, a chodzi o wypowiedzią w obronie kobiet. Mirkowski, zawodnik mieszanych sztuk walki, był głównym podejrzanym w tej sprawie. Po tragedii uciekł do Turcji, wykorzystując dowód osobisty brata. Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. Były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownika służby kontrwywiadu wojskowego, a chodzi o wypowiedzią.

0: Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Są chęci, ale teraz wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Maji Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki. 24-letnia finalistka French Open wychowała się w Dąbrowie, no i to w tym mieście rozpoczęła sportową przygodę.
1: Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy. Maja byłaby najmłodszym honorowym obywatelem naszego miasta, jeżeli się na to zgodzi.
0: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak, a do Rady Miejskiej wpłynął też wniosek dwójki radnych, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Maji Chwalińskiej.
2: SK Żary News.
3: Aleksandra Kanoniak, kolejne oszustwo w naszym regionie. Prawie 74 tysiące złotych stracił mieszkaniec powiatu krośnieńskiego. Oszuści działali metodą na pracownika banku. Najkrótsza noc w roku upłynie w Ochrzcie.

0: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: No ja oczywiście, że się przedstawię. Łukasz Zduńczyk jestem i gram wam hity na czasie. Faktofonika za nami, a przed nami, słuchajcie, kolejna szalona wyprawa polskiego himalaisty. Andrzej Bargiel właśnie zapowiedział, że słuchajcie, chce zjechać na nartach z jednej z najwyższych i najbardziej wymagających gór świata. Nanga Parbat. 8000 metrów wysokości. Przypomnę, on już zjeżdżał z Mount Everestu, ale teraz chyba mu mało i chce dalej zjeżdżać z gór. Wchodzi na sam szczyt, bez żadnych tam, wiecie, specjalnych przyrządów, po prostu narty na plecy, wchodzi na szczyt i potem zjeżdża z nich na nartach. Słuchajcie, skoro to jest kolejna tego typu wyprawa, to ja się teraz zastanawiam, co on musi żonie wkręcać, że go puszcza.
2: Radio SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropika?

0: Zgłoś się na SKPL. Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com. Autopromocja.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
6: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
0: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
8: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
9: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
13: I po reklamie.

0: Tak brzmi Jeremi Sikorski na antenie Radia SK, a tak brzmi Robert Lewandowski zamawiający kebaba.
1: My 3 kebaby byśmy poprosili.
2: Tak. W lawaszu 3 będą.
1: Średnie. Mieszane, łagodny.
3: 1 łagodny i 2 mieszane.
2: Dokładnie tak.
0: To się naprawdę wydarzyło. Tego w naszym bingo na ten rok nie było. Robert Lewandowski zjadł kebaba. Wbrew temu, co mówi Ania Lewandowska. Poszedł i zjadł. Spełnił obietnicę, którą złożył podczas live'a u Łatwoganga, że pójdzie na kepsa, jak będzie w Polsce. No i udało się. Robert Lewandowski zjadł kebaba razem z Łatwogangiem i ze znanym influencerem Mikołajem Bagińskim. No i w ten sposób, słuchajcie, Lewy pokazał, że jest prawdziwym Polakiem, że je kebaby. No i pokazał, że jest odważny, że się żony nie boi.
4: Reklama. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.

0: Reklama.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.

0: 9 Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 Przymoście.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 6, 5, 4. Odliczamy do Dni Żag. Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Dęta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
7: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
6: O, to może też się wybiorę.
7: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
8: I po reklamie.

0: Katy Perry w Radio SK, to są hity na czasie. Przed chwilą mówiłem o Robercie Lewandowskim, który pokazał odwagę i zjadł kebaba, mimo że wiedział, że to się Ani Lewandowskiej nie spodoba. Gaz w tej sprawie.
1: Ale to, co po powrocie do domu otrzyma, tą wiązankę od żony i karę za to, że zjadł kebaba, to już jest jego. I za to trzeba go chwalić. To przyjął na klatę.
0: A, czyli wiemy, jak może wyglądać powrót Roberta Lewandowskiego do domu. Kochanie, ja nic nie jadłem, to chuchnij. Miejmy nadzieję, że w kebabie nie było sosu czosnkowego. A w Radiu SK czas wrzucić na luz. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przejmują stery.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
5: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
6: Kopelatko w boju.
7: Ty ducha we mnie masz.
5: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
4: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielką wakacyjną promocję. Tylko w czerwcu w Marszowie wszystkie rośliny aż 20% taniej. Tego jeszcze nie było. Wszystkie drzewa.

0: Krzewa, krzewy ozdobne i owocowe, trawy, byliny, kwiaty i zioła. Teraz 20% taniej. Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Unipea. Piękne rośliny do Twojego ogrodu.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
4: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
3: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
4: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
3: Ulica Żagańska 68. Żary.
4: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
9: W Żarach popołudnie zapowiada się pochmurnie z temperaturą około 17 kresek. Gęste chmury będą dominować na niebie, ale deszcz nie jest przewidywany. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Cieszmy się tym spokojnym dniem.
10: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
6: Sponsorem programu jest producentów Elektrowit.
11: Już prawie 15. Agata Chruściak, zapraszam. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
12: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
11: A kandydaturę Moniki Piątkowskiej zachwalali liderzy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Jest kandydatką wyśmienitą.
14: Wspólnie wygraliśmy wybory z Moniką Piątkowską, jako pakt senacki kilkanaście miesięcy temu i teraz wierzę, że wygramy wspólnie poważny i odważny Kraków.
11: Data głosowania nie jest jeszcze znana. Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest decyzja sądu w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który miał zabić 4-letnią córkę i zaatakować żonę, teściów i syna. O 4-tygodniową obserwację Piotra K. wnioskowała prokuratura, a przypomnijmy, do dramatu doszło w styczniu. 44-letni funkcjonariusz z żoną i dziećmi spędzał u teściów urlop w Ustce. Jednego z wieczorów nagle zaatakował nożem rodzinę. 4-letnia córka zmarła po kilkudziesięciominutowej reanimacji. Turcja wciąż liderem, to ulubiony wakacyjny kierunek Polaków, a na kolejnych miejscach podium...
15: W tym roku wyjątkowo Hiszpania i Cypr mocno wybiły się też nam w górę, no ale nie możemy zapomnieć o Grecji, która od wielu, wielu lat wciąż na tym podium króluje.
11: Mówi Izabela Stawowszczyk z Biura Podróży w Bełchatowie. Zainteresowaniem cieszą się też takie kierunki jak Egipt, Zanzibar, czekania.
16: SK Żary News.
17: Aleksandra Kanoniak, już jutro będziecie mieli okazję uratować 3 życia. W Zielonej Górze odbędzie się akcja krwiodawcza. Całość przy ulicy Bohaterów Westerplatte 15 od godziny 9.
18: Trzeba być wypoczętym, przed dzień wypić około 2 litrów płynu.
17: Powiedział nam Krzysztof Piwowarczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Megatrendy rynku pracy. 18 czerwca w naszym mieście spotkanie dla liderów, menadżerów i przedsiębiorców z regionu. Zapisy prowadzi Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.
19: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
20: Radio SK!
21: Dzień dobry. Za chwilę zagramy wam hit pod tytułem Heroes i tak pomyślałem, że bohaterami są wszyscy ci, którzy dzisiaj w pracy zrobili więcej niż wczoraj.
22: I bohaterami są w ogóle ci, którym jeszcze się na 2 minuty po godzinie 15, moim zdaniem, cokolwiek chce, patrząc na temperaturę za oknem i na pogodę. Kasia Węsierska,
21: Michał,
22: to mi się chce?
21: Michał Hanczak, mi się chce wrzucić na luz.
22: To robimy to razem. Manzem Low, za chwilę Radio SK.

0: Jezu, jak się wyprowadziła do tego domku na bagnach. I'm a believer, Smash Mouth, Radio SK, 13 minut po 15.
1: A ja w kontekście pracy zapytałbym jak osioł, daleko jeszcze do końca dzisiejszego dnia. Słuchajcie, jeszcze trochę, ale
0: bliżej
1: my już rzucamy na luz.
0: Bliżej niż dalej podobno, to znaczy trzymamy za to kciuki, żebyście byli bliżej niż dalej, nawet jeżeli nie chodzi o liczbę zadań wykonanych, to chociaż o liczbę godzin, które wam zostały do końca pracy.
1: I nie odbierajcie dziwnych telefonów. Maja Chwalińska, która wróciła do Polski, została zapytana o to, czy dzwonił do niej w czasie tego finału French Open, jakoś przed meczem, na przykład prezydent naszego kraju z jakimiś gratulacjami albo słowami otuchy. No i Maja podczas konferencji odpowiedziała, że no ona nie wie w sumie, czy ktoś dzwonił, czy nie, bo ona generalnie nie odbiera od nieznajomych. Może tak było, że dzwonił prezydent, ale nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo odbieram tylko od taty, mamy i trenera.
0: I ja ją doskonale rozumiem, dużo osób ją rozumie. Czytałam ostatnio takie badania, które wskazują na to, że duża część pokolenia Gen Z, ale i milenialsów, nie odbiera telefonów, bo woli pisać SMS-y albo komunikatory
1: tekstowe. Ej, to jestem Gen Z w takim razie.
0: Wszyscy jesteśmy Gen Z w tym kontekście.
1: Ale słuchajcie, no czasami się zdarza odebrać jakiś telefon z numeru, którego nie znamy. Czasami są to pomyłki. I bardzo jesteśmy ciekawi waszych historii, takich najdziwniejszych

0: telefonów, najdziwniejszych spraw, jakie odebraliście, naciskając jednak tę zieloną słuchawkę.
1: Co tam po tej drugiej stronie zaszło? Co usłyszeliście? Do kogo ktoś się chciał dodzwonić, a dodzwonił się do was? Jeżeli macie taką historię, to głosówki na SK-owym Messengerze mile widziane. Tam się nie pomylicie raczej.
2: Radio SK. Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo, aktywnie i z klimatem.
11: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
10: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: I po reklamie.

0: może mieć.
1: Pytanie jak w dowodzie i pytanie co panie w urzędzie tam wpisały.
0: Dobrze, ale zajmijmy się może nie Dua Lipą, tylko telefonami, które czasami odbieramy, nawet jak nie znamy numeru i wiążą się z tym różne historie.
1: No i historii macie naprawdę bardzo dużo.
0: Bardzo
1: jesteśmy
0: dużo.
1: Pod wrażeniem.
0: Tak.
1: Dominika?
0: Dajemy.
2: Do mnie ostatnio dzwoniła pani, która próbowała mi wmówić, krzycząc na mnie, że ja sprzedaję kolorowanki i ona musi te kolorowanki dostać do środy, bo inaczej będzie dzwonić do mnie i przyjedzie do mnie do domu.
0: A mówią, że kolorowanki uspokajają.
1: Nie, to była ta jedna mama, która zapomniała, że jest ten piknik, na który ona miała przynieść kolorowanki dla całej klasy. No i dziękuję, tak to się wydarzyło.
0: I jeszcze w takim razie historia Moniki.
3: Sytuacja akurat nie moja, ale moja kuzynka jakieś 20 lat temu wybrała sobie pierwszy lepszy numer, zadzwoniła. Okazało się, że dzieli ich jakieś 200 km, odebrał facet i wzięli ślub. I oczywiście jest już po rozwodzie, ale przeżyli tam ze sobą za jakieś 10 lat, dwójkę dzieci mieli.
1: Jak ta koleżanka czy kuzynka jest taka dobra w numerki, to niech ona parę podyktuje, ja obstawię, może kilka milionów na koncie potem się znajdzie.
0: Ale to jednak są numerki randkowe, słuchaj. Ale mam wrażenie, że ona zrobiła dużo lepszą robotę niż udział w jakimś programie typu Ślub od pierwszego wejrzenia albo Love is Blind.

0: takie okrzyki. Tego bym się spodziewała, jak wychodzicie dzisiaj z pracy. Ale, nareszcie do domu.
1: Mi się bardzo piłkarsko ten numer kojarzy, a przecież pojutrze mundial się zaczyna. 15:36.
0: Bez Polaków to chciałeś powiedzieć, więc myślę, że dla większości się jednak nie zaczyna.
1: Ale myślę, że i tak są tacy, którzy zalegną na kanapach i będą oglądali i będzie walka o pilota w domu. Wrzucamy na luz. Kasia Męsierska, Michał Hanczak. Pytamy was o wasze dziwne telefony, które zdarzyło wam się ostatnio odebrać.
0: A najwyraźniej odbieracie telefony, skoro takie historie miały miejsce. Magda.
2: Cześć, Jaśka. Wczoraj dzwonił do mnie obcy numer, to odebrałam pierwszy raz w życiu. I pan się pyta w sprawie naprawy sprzęgła. I teraz nie wiem, czy on dzwonił, żebym ja mu to sprzęgło naprawiła, czy on chciał mnie to sprzęgło naprawić. Nie wiem, pozdrawiam, pa.
0: Magda, jak pan, to się na to nie guć. Ale jak ty byś miała panu naprawić, to bierz w ciemno, bo wiecie, ile naprawa sprzęgła kosztuje, to tam kilka tysięcy ma jesteś w stanie za to przytulić.
3: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku.

0: Kasztora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
16: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
15: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
16: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
15: Ulica Żagańska 68. Żary.
16: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
17: I po reklamie.

0: sorry, to kto? Ale Farben i René Miller, tu jestem.
1: Poczekaj, ja ci włącznie włączyłam ci mikrofon, to nie było specjalnie.
2: Włączyłaś mnie ten. Słuchajcie, my w studiu mamy bardzo dużo mikrofonów i po prostu co kawałek zmieniamy te mikrofony.
1: Ale nie, ludziom nie może być przykro, że masz więcej czegoś, czego oni nie mają.
2: No słuchaj, no rzeczywiście pewnie mam więcej mikrofonów niż każdy statystyczny obywatel tego kraju.
1: Ale
2: prawda.
1: Wy macie więcej historii dotyczących telefonów, które do was zadzwoniły, a się w ogóle nie spodziewaliście. Do Asi, jak przyznała, regularnie dzwoniono, twierdząc, że ona jest gabinetem lekarskim.
2: O.
3: Generalnie na początku mówiłam, że pomyłka, że pod prywatny numer się dodzwonili i tak dalej, ale już za którymś razem po prostu zaczęłam umawiać ludzi do lekarza. I proponowałam, na wtorek, na 16, nie pasuje pani, to poszukam innego terminu. No i jestem ciekawa, jak ci ludzie zapisani do lekarza później tam do niego trafili. Pozdrawiam.
2: Dla mnie ta sytuacja już by była podejrzana, gdybym był takim pacjentem po drugiej stronie. Jak to na wtorek na 16? Już?
1: Przecież wiem, że w NFZ-cie to takie 2,5 roku lekką ręką czekania. Po 16 wrzucamy na luz, gramy hity i wysyłamy was
2: pod
1: tropiki.
2: Palmę.
4: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Castorama.
6: Teoria.
5: I praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Uwaga, uwaga! 8 czerwca rusza największa koncertowa impreza w Zielonej Górze. Wielkie grillowanie, food truck festival i tydzień niekończącej się zabawy. Na naszej scenie zagrają Problem, Kukę 2115, Artur Rojek, Zalia, DJ Sojna i inni. Szczegóły na bachanalia.pl. Na koncert

0: Kwiaty zaprasza Uniwersytet Zielonogórski oraz marka Sawicki Biżuteria. Sponsor główny Bachanaliów.
1: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
2: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: W Żarach popołudnie zapowiada się pochmurno, z niebem szczelnie zasłoniętym chmurami. Temperatura utrzyma się na poziomie około 18 kresek, więc będzie dość łagodnie. Wiatr nie powinien być uciążliwy, a jakość

Żarach popołudnie zapowiada się pochmurno, z niebem szczelnie zasłoniętym chmurami. Temperatura utrzyma się na poziomie około 18 kresek, więc będzie dość łagodnie. Wiatr nie powinien być uciążliwy, a jakość

0: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura z wyroku zadowolona, obrona na razie go nie komentuje. 25 lat więzienia, taki wyrok usłyszał główny oskarżony w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. A przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Na nagraniach z monitoringu widać, jak Mirkowski zadaje 6 śmiertelnych ciosów. Sprawca według sądu działał z zamiarem bezpośrednim. Po zbrodni uciekł za granicę.
1: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. No i też wskazuje chyba społeczeństwu, że nie ma taryfy ulgowej.
0: Mówi Michał Gołda z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny. Niemal cała Polska w alertach przed burzami. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach. Mieszkańcy tych regionów dostali też SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
2: Aktualnie najmocniej grzmi na południu kraju, między innymi w Małopolsce i w województwie śląskim. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia i tam może spaść miejscami do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Z ostrzeżeniami, ale już pierwszego stopnia, cały pas od południa przez centrum po północ Polski. Do tego pomoże zachodniej do

0: Ediția.
1: SK Żary News.
2: Aleksandra Kanoniak. Już pod koniec czerwca teren Zielonogórskiego Amfiteatru zmieni się w plac budowy. Na początek rozbiórka, a wszystkie prace potrwają do 2028 roku. Po wczorajszej wygranej Zastal prowadzi w batalii o złoto Orlen Basket Ligi. Kolejny mecz z Legią Warszawa już jutro w stolicy, początek o 20:15. Koncerty na scenie, ponadto pokazy, wynalazki, gry i zabawy w najbliższą sobotę na Placu Teatralnym w Zielonej Górze Festiwal Nauki.
1: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
4: W Radiu SK!
5: Pod palmami to by było teraz miło.
6: Mamy w studiu sztuczne palmy, jakbyś chciała.
5: Ja nie takie palmy miałam na myśli, chociaż te są też super, bo pod takie was będziemy w tej godzinie wysyłać.
6: Ale to będą
5: nie,
6: rzeczywiście
5: tam są prawdziwe.
6: Zupełnie
5: tam są prawdziwe.
6: Inne palmy, oczywiście. Szczegóły na SK.pl za kilka chwil na naszej antenie. Kasia Węsierska.
5: Michał Hanczak, wrzucamy na luz.

0: dzwonek na telefonie, to mi się tak dobrze kojarzy.
1: To jest sztos, nie?
0: Z
1: to
0: jest początkiem niesamowite. Dobrego czasu łamany na weekend w moim
1: który
0: życiu.
1: Który cały czas trwa, dobry czas. Usher, Ludacris je, jeżeli ktoś teraz je obiad, to smacznego oczywiście, a jeżeli ktoś wraca z pracy razem z nami, no to my mówimy je, bardzo fajnie.
0: Ale złe są informacje a propos jedzenia tego, co jemy ostatnio bardzo często, czyli po prostu grilla.
1: Oho.
0: Czy przepraszam, wiesz o tym, że zarówno kiełbasa z grilla, jak i bekon z grilla, jak i karkówka z grilla.
1: Wszystko, co lubię.
0: Znalazły się oficjalnie na tej samej liście, co papierosy, jeżeli chodzi o ryzyko powodowania różnych chorób w naszym organizmie.
1: Nie, na pewno to jest jakieś tutaj...
0: To jacyś złośliwi naukowcy robili te badania.
1: I co, i myślisz, że teraz na opakowaniu na przykład kiełbasy będą też takie straszne obrazki, jak na papierosach, na paczkach?
0: No, chyba niedopieczona kiełbasa jest dla mnie najstraszniejszym obrazkiem, który mógłby się
1: albo
0: tam pojawić.
1: Spalona.
0: Albo spalona. A propos tego, że wy... No tam się też opalicie.
1: Opalicie się zdrowo?
0: Obyście się nie spalili. Wysyłamy was do miejsca, w którym lato trwa cały rok i wy się o tym przekonacie.
1: Można się tam kąpać, można się świetnie bawić, można poleżeć po prostu i odpocząć, a z nami jeszcze 20 czerwca można rozpocząć lato i w dodatku na przykład spotkać się z naszą ekipą, zgarnąć gadżety, a do tego jeszcze być
0: koncert
1: na koncercie Messiah.
0: Tam będzie,
1: dokładnie.
0: Wszystko tam będzie. Lato w pełni, bo my takie rozpoczęcie lata lubimy najbardziej. Wysyłamy was do Santago, czyli największego zadaszonego parku wodnego w Europie.
1: Zgłoszenie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo dzwonimy za chwilę.
2: Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
4: Żyj na pełnych obrotach. Szczęściem jest w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielką wakacyjną promocję. Tylko w czerwcu w Marszowie wszystkie rośliny aż 20% taniej. Tego jeszcze nie było. Wszystkie drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, trawy, byliny, kwiaty i zioła. Teraz 20% taniej. Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Unipea. Piękne rośliny do Twojego ogrodu.
9: 6, 5, 4. Odliczamy do Dni Żar.
10: Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Dęta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, INGOS, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
13: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
12: O, to może też się wybiorę.
13: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
14: I po reklamie.

0: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
1: I tam was zabieramy, podpalmy, żeby dobrze uczcić początek lata.
2: Chociaż tak sobie myślę, Adrian, witamy cię serdecznie na antenie Radia SK.
1: Ty to masz tam wakacje codziennie.
2: No stop się czujesz jak na wakacjach, ciągłe odloty w jakieś ładne miejsca. Adrian, jesteś z nami? A, jest.
3: Jestem. No, nie do końca to też jest fajne.
1: No dobra, pytanie, czy ciebie bardzo to wkurza, kiedy ty codziennie pracując na lotnisku widzisz tych wszystkich ludzi, którzy w dużej mierze lecą sobie na wakacje i są tacy szczęśliwi, bo dopiero te wakacje zaczynają, a ty jesteś, no właśnie, w pracy.
3: Wkurza tym bardziej, że jestem już po wakacjach.
2: A, okej. Okay. A poczekaj, jak ty na tym lotnisku pracujesz, to ty grzebiesz ludziom, znaczy zaglądasz tym ludziom do bagaży na przykład?
3: Tak. A akurat składa się, że...
1: Nie, dobrze, że ja mam zawsze tak uporządkowane w tym bagażu, że tak ładnie to wygląda. Jakbyś mi zajrzał, to nie byś był...
2: Jak prześwietlą, to od razu wiedzą. A co najdziwniejszego znalazłeś w bagażu kiedyś komuś?
3: Jakieś płyny niedozwolone chyba.
2: A, płyny. No, okay.
1: Nie chcę wiedzieć, jak tam testowaliście.
2: Ja myślę, że Adrian znalazł różne inne dziwne przedmioty, ale wstydzi się powiedzieć o tej porze na antenie. Słuchaj, no, ty będziesz mógł się spakować tak, że nikt ci do bagażu zaglądać nie będzie. Obiecujemy ci, że nie będziemy ci sprawdzali
1: kontroli
2: walizki.
1: Kontroli bezpieczeństwa też nie będzie, bo tam się nie leci samolotem, tam się jedzie. Ale gwarantuję ci, że podróż jest taka, jakbyś wylądował w tropikach.
3: No...
1: A, za nie mówił, aż Adrian.
2: Słuchaj, Adrian czeka, jak my dokończymy całą tę historię. Dobra, to słuchaj, to zapraszamy ciebie, ale też całą twoją ekipę na rozpoczęcie lata w Santago 20 czerwca. Fundujemy nocleg i jeszcze do tego 5 stówek kieszonkowego.
1: I dobra zabawa.
3: Super, jesteśmy szczęśliwi.
1: Ty?
2: Żona.
3: Chciałem to zrobić z żoną, jeśli można.
1: Proszę bardzo, a żona jest już na liście tych osób zaproszonych, a kto jeszcze zajmie te pozostałe dwa miejsca?
2: Ona dostaje pozdrowienia tylko.
3: Właśnie w tym momencie zapraszam.
2: A, okej. Żona
3: nie o niczym nie wie.
2: Dobrze.
1: No to będzie miała
2: miłą jeszcze dwie osoby tam znajdziesz i bawcie się doskonale. Będzie tam nasza ekipa, będzie koncert Messiah, będą konkursy z nagrodami. No i przede wszystkim będziesz mógł się kąpać do woli.
3: Dziękujemy bardzo.
1: A gdybyśmy kiedyś się tak zupełnie przypadkiem, Adrian, spotkali na lotnisku i ktoś z nas miałby więcej płynów niż tam można byłoby, to pamiętaj, kto ci tutaj wyjazd do tego Santago wręczył.
0: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu.

0: Ja chciałem pozdrowić wszystkie te mamy, którym wystygła kawa na przykład na balkonie, bo sobie zrobiły kawę, ale potem zajęły się dziećmi, bo dzieci wiadomo.
1: O, podobnie jest
0: wystygła.
1: Takie przysłowie w internecie, prawdziwa mama nie ma czasu wypić ciepłej kawy.
0: No właśnie, właśnie. Pozdrawiamy wszystkie mamy. Dawno już temu był dzień mamy, ale my mamy go codziennie.
1: Wydaje mi się, że powinniśmy iść na trening.
0: Nie,
1: i to,
0: dobra,
1: i to
0: a
1: razem.
0: Możemy skończyć już to wejście?
1: Nie, bo są badania, którymi muszę się teraz podzielić.
0: Słucham.
1: Otóż pary, niezależnie jakie, po prostu pary, które chodzą ze sobą na trening, mają mniejsze szanse na to, żeby się rozstać, aż o 30%. Wspólny trening zmniejsza szanse na rozstanie o 30% aż.
0: Czyli jak będziemy chodzili ze sobą razem na siłownię, to będziemy dłużej prowadzili program w duecie?
1: Tak, ale nie wiem, czy dłużej, że do 22, czy dłużej, że przez kolejnych 10 lat.
0: Ja będę na pewno potrzebował jakichś odżywek.
2: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który...

0: Powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
0: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
2: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
3: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
5: Wszyscy tutaj do zabawki.
6: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
4: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
7: Eska Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia Eska, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara.
9: Tylko w kinach od 17 czerwca.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
13: I po reklamie.

0: nowość od tego pana.
1: Hity zaczynają się Westę i dlatego już wam gramy. Ty masz gips i kukon przed 17 Westę.
0: No ale powiedzieliśmy o tym, że mniej par się rozstaje, jak chodzą na wspólne treningi, bo wspólny trening zmniejsza ryzyko rozstania o 30% i odezwała się ona, czyli Olga.
2: Ja wychodziłam na siłownię tylko po to, żeby na niego nie patrzeć, więc nie wiem, czy to 30% to idzie w dobrą stronę.
0: No, może po prostu chodzi o to, żeby robić trening w tym samym czasie, ale niekoniecznie razem.
3: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
2: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
1: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
2: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
1: Ulica Żagańska 68, Żary.
2: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny, Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: I po reklamie programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
11: Wieczorem w Żarach temperatura ustabilizuje się na poziomie 18 kresek. Niebo zasnują gęste chmury, więc słońca raczej nie zobaczymy. Ciśnienie będzie stabilne, co powinno zapewnić spokojną aurę. Wiatr nie przysporzy nam problemów, bo pozostanie słaby i nieodczuwalny.
12: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa.
15: Idę do Krakowa, jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
14: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk.
16: Zawsze imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
14: A z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się prawdopodobnie we wrześniu. Prokuratura walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu. Dziewczynka kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze w ciężkim stanie, przebywa w szpitalu. 21-letnia matka nie trafiła do tymczasowego aresztu.
17: To charakter zarzuconego tutaj podejrzanej czynu wymaga tutaj w naszej ocenie zastosowania chociażby wolnościowych środków zapobiegawczych.
14: Mówi Martyna Wojtczak z prokuratury rejonowej we Włocławku.

0: Wiktoria D. odpowie za narażenie córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także za posiadanie marihuany. Jest przełom w sprawie karabinka Grot A3. Najnowsza wersja broni już z zielonym światłem od Agencji Uzbrojenia. To otwiera drogę do seryjnej produkcji i wdrożenia broni w wyposażenie polskiej armii. Jak podkreśla fabryka broni Łucznik Radom, spółka jest już przygotowana do rozpoczęcia produkcji po otrzymaniu zamówień od Ministerstwa Obrony Narodowej. A więcej o tym na portal obronny SA.pl.
1: SK Żary News.
2: Aleksandra Kanoniak, zbliża się maraton nauki. Czerwiec oznacza nadchodzącą sesję egzaminacyjną. Pytamy studentów UZ-u, czy chwycili już za notatki.
3: Raczej bez żadnego stresu, a jeżeli o zapamiętywanie, to jak coś jest ciężkiego, tak się mnemotechniki, jakieś tam pałace myśli.
4: Delikatnie, powolutku. Powoli, żeby się nie przemęczać na jeden wieczór.
2: A sesja rusza 20 czerwca. Na oddanie głosu już tylko kilka godzin. To ostatni moment na wskazanie wybranych zadań w budżecie obywatelskim Zielonej Góry.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
5: Oczywiście pewnie, to jest dowód
6: pewnie,
5: na to.
6: Pewnie, że tak, że hity się zaczynają w Esce. Na przykład o godzinie której?
5: O 17:02, międzynarodowa godzina szczęścia, tak. O której to wrzucamy z wami na luz.
6: Wychodźcie z pracy, jeżeli już ją kończycie i wracajcie z nami do domu, a za chwilę opowiedzcie nam o swoich planach na wieczór, rapując.
5: My też to zrobimy, więc zróbcie głośniej, zaryzykuję to stwierdzenie. Kasia Węsierska.
6: Michał Hanczak, witajcie.

0: to you. Outro 54 Ultra, 15 po 17.
1: Zabrzmiało.
0: Weekend to jest stan umysłu.
1: To prawda, może niektórzy zaczynają. No słuchajcie, za chwilę zresztą sprawdzimy, bo z reguły w piątki rapujemy o tym, co nas czeka w weekend, ale skoro jesteśmy prawie w środku tygodnia, to dzisiaj porapujemy o tym, co nas czeka dziś wieczorem.
0: Najpierw my, potem wy. Plany można mieć, a można ich nie mieć i tak można o nich rapować, więc to zróbcie, my wam pokażemy jak, a potem przyjdzie wasza kolej, nagrywacie głosówki na SKW Messenger.
1: To może być po prostu bardzo łatwy rym, jedna, druga linijka, nagrywacie, leci do nas. To co, próbujemy?
0: Proszę bardzo.
1: My zaczynamy, kto pierwszy?
0: Możesz zacząć.
1: Okej. Okay. Uwaga, dzisiaj nie zdążyłem zrobić próby, bo na ostatnią chwilę pisałem. No dobra, ale spróbuję. Czeka mnie dzisiaj wieczór dla ducha, bo pędzę Sochackiej koncertu posłuchać.
0: Piękny plan.
1: Piękny.
0: Ja mam, nie chcę powiedzieć, że gorszy, ale po prostu inny.
1: Dawaj.
0: Zakupy, pranie, sprzątanie, bo pełna komoda, taka to właśnie po 30 środa.
1: Ale dzisiaj jest wtorek, Kasiu.
0: No ale ja już jestem myślami w środzie, tak mi się bardziej rymowało. Myślę,
1: dobrze,
0: że będę robić to do północy, więc zostanie mnie środa.
1: Nie ma problemu. Słuchajcie, wolność twórcza tu obowiązuje, także teraz nagrywajcie swoje głosówki a cappella mniej więcej w tym rytmie, a my za chwilę to miksujemy i puszczamy w świat.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
11: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Daria Zawiałow, Taco Hemingway, Supro w Radiu SK. Znowu nie ten.
1: Nie, spokojnie, nic nie mówię, tylko ci pokazuję, że nie ten.
0: Ja dzisiaj nie trafiam w ten mikrofon. Zgubiłam twój mikrofon, on po prostu nie istnieje, jest mi przykro tym mówić.
2: Żaden guzik nie działa, nikt nie chce mnie słuchać. Ej, w ogóle, ale mam wrażenie, że w ogóle teraz się coś
0: już
2: wydarzyło
0: teraz,
2: tutaj.
0: Już jest,
2: nie, już jest
0: okej,
2: pod kontrolą, ten samolot wyląduje.
0: Wtorek, 17:30, to już jest moment, kiedy ludzie nie są w pracy. Ale my jesteśmy i wrzucamy z wami na luz.
2: Ale teraz posłuchamy, jakie macie plany na dzisiejszy wieczór, chyba aktywne. Za chwilę dwie dziewczyny będą

0: Rapować na antenie Radia SK. Mamy naprawdę fantastyczne raperki w naszym gronie.
1: No to posłuchajmy w takim razie.
0: Na dobry początek rusza Halinka. DJ-ka Halinka. MC Halina też może być. Prosimy.
1: Jak

0: Mirka.
1: Plany na wieczór mam bardzo ambitne. Mam nadzieję, że 5 kilometrów na bieżni styknie.
0: Jezu, same sportowe dziewczyny.
2: O, ale bardzo aktywne dziewczyny nam się dzisiaj trafiły. Trzymamy kciuki. Polecam do biegania, słuchania Radia SK, bo gramy takie hity, że od razu kardio samo lepiej wchodzi.
0: Ja to bym głównie polecała sobie pobiegać albo po centrach handlowych w poszukiwaniu kostiumów kąpielowych na te wakacje, albo taki bieg czasami między kanapą a lodówką podczas maratonu serialowego, to też jest bardzo dobre
2: bieganie. No to do biegu gotowi. Start. Przed nami nowość w Radiu SK, to Fire Shimza.

0: Glass Animals na antenie Radia SK. Kasia Męsierska, Michał Hanczak. Wrzucamy razem na luz 23 minuty do 18.
1: A jeżeli macie ochotę przenieść się do czasów dzieciństwa, za którym tęsknimy, zwłaszcza za leżakowaniem w ciągu dnia, to mamy na to rozwiązanie pewne.
0: Możecie włączyć sobie SK, to jest Tory Radio. To jest radio, które uruchomiliśmy w okolicach Dnia Dziecka, ale ono cały czas gra i rzeczywiście przywołuje wspomnienia z dzieciństwa, chociażby hitami z filmów Disneya.
1: Ale też są specjalne na przykład serwisy informacyjne.
2: SK to Story Radio.
3: Współtowarzysze, trudny dzień przed nami. Dziadkowie przyjeżdżają z tropikalnych wakacji i na pewno znów przywiozą nam zagranicznych towarzyszy. Wiemy, jak będzie. Kilka dni zachwytu nowymi, a potem my znów będziemy na pierwszym planie.
1: No, konkurencja napędza, ale konkurencja też martwi zazwyczaj.
0: Jeżeli chcecie sprawdzić, jak zabawki prowadzą program prosto z pokoju dziecinnego albo dziecięcego, to włączajcie sobie SK to Story Radio w naszej mobilnej apce. No i tam usłyszycie też nas, ale w zupełnie innym wydaniu. Też jesteśmy zabawkami.
1: I jeżeli jesteście nieco starszymi dziećmi, to będziecie się świetnie bawić. Potwierdzone info, sami sprawdziliśmy.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
9: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
12: I po reklamie.

0: Zabrzmiało, jakbyśmy szli na imprezę. I to jest może jakiś
1: można
0: plan na wtorek.
1: Przecież. Dlaczego by nie? Wtorek to jest dobry dzień na imprezę. 9 dzień czerwca, swoją drogą, ja przed chwilą odkryłem.
0: Jest dzień księgowego. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich księgowych, żebyście nam dobrze
1: pozdrawiam.
0: Wszystko liczyli.
1: Oj, tak.
0: Tak najlepiej jak się da.
1: Kreatywność to jest bardzo ważna cecha dla księgowych. Ale dzisiaj też jest dzień przyjaciela. No, dobry księgowy to dobry przyjaciel.
0: Najlepszy. Dobry przyjaciel to dobry księgowy. W Polsce.
1: A my jesteśmy przyjaciółmi swoją drogą?
0: Oczywiście.
1: A masz pożyczyć do pierwszego 200?
0: Jezu, nie słyszałam. W ogóle tutaj z mojej perspektywy to już nic nie słychać z tego,
1: czekaj,
0: co ty mówisz.
1: Poczekaj, poczekaj. Ja nie wierzę. Poczekaj, ja muszę sprawdzić.
0: Idę... Michał!
2: Ja idę zobaczyć.
0: Będziesz do końca roku ty realizował już tylko programy?
2: Faktycznie,
0: rzeczywiście nic nie było słychać.
2: Nie słychać.
0: No, mówiłam. Jutro? Jutro będziemy, a za
1: jutro
0: chwilę
1: będzie
0: imprezka.
1: Matki puczyło za chwilę.
3: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
1: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
2: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielką wakacyjną promocję. Tylko w czerwcu w Marszowie wszystkie rośliny aż 20% taniej. Tego jeszcze nie było. Wszystkie drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, trawy, byliny, kwiaty i zioła. Teraz 20% taniej. Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Unipea. Piękne rośliny do Twojego ogrodu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
5: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
4: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
5: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
4: Ulica Żagańska 68. Żary.
5: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Wieczorem w Żarach czeka nas ciepła aura. Termometry pokażą 19 kresek. Niebo zasnują ciemne chmury, ale deszczu nie przewidujemy. Wiatr będzie wiał z zachodu, ale na szczęście lekko, więc nie musimy się obawiać porywów. Idealna pogoda na wieczorny relaks w domu.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczna akcja ratunkowa nad jeziorem Przywickim na Pomorzu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. To po tym, jak strażacy otrzymali zgłoszenie o 12-latku, który zniknął pod wodą. Grupa rówieśników szybko wezwała pomoc. Policja ustala teraz okoliczności zdarzenia. 4950 zł brutto. Takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd. To o 144 zł więcej niż obecnie. W planie jest także podwyżka minimalnej stawki godzinowej o 90 groszy.
10: SK Sport News.
9: Startuje Liga Narodów Mężczyzn. Jutro mecz otwarcia w Chinach. Polska zmierzy się z Kubą. Start o 7 polskiego czasu. Walka o trzecie miejsce już za godzinę. Arka Gdynia podejmie Dziki Warszawa. To w ramach Orlen Basket Ligi. A przypomnę, wczoraj w pierwszym meczu finału za Stal Zielona Góra wygrała z Legią Warszawa.
10: SK Żary News.
11: Aleksandra Kanoniak, tu głos będzie należał do kobiet. Powstanie Zielonogórska Rada Kobiet. Trwają zgłoszenia.
12: Będą same wychodziły z inicjatywą na przykład wszelkich działań edukacyjnych dotyczących równości, ale także zdrowotnych.
11: Mówi radna

0: Krystyna Magdziarek. Zgłoszenia pań potrwają do 22 czerwca. Już pod koniec tego miesiąca teren Zielonogórskiego Amfiteatru zamieni się w plac budowy. Na początek rozbiórka.
1: Imprezka. Przeczytałem dziś o panu z USA, do którego poczta przywiozła paczkę po 18 latach. Widzicie? Imprezka się nie spóźniła, ja się do pracy nie spóźniłem, wszystko jest na swoim miejscu. Mati Buczyło, zaczynamy już teraz.
2: I on też się nie spóźnił. Alex Warren i Fever Dream.

nie wracasz. PZ, Mata, Kasba Łagana i Plan B. I imprezka, 10 minut po 18 już. Ja wspominałem przed chwilą o tym, że w Stanach Zjednoczonych pewien pan dostał swoją paczkę po 19 latach. No to może rozwiniemy tę historię, bo to jest naprawdę, naprawdę niezłe. Chodzi o to, że ten pan Paul, miał 33 lata i był świeżo upieczonym rodzicem. Zgadza się, wtedy, 19 lat temu. Dlatego postanowił zamówić sobie gazetę o byciu rodzicem z poradami. No i paczka dotarła tylko, że po 19 latach, z dopiskiem od poczty, że przepraszają za opóźnienie. Jak powiedział potem pan Paul, fajnie, że paczka dotarła, tylko problem jest taki, że jego dzieci zdążyły już wyprowadzić się z domu, czyli no w sumie to była bardziej kapsuła czasu niż paczka. Radio SK. No tak się zdarza, ale my też wskoczmy teraz do kapsuły czasu i posłuchajmy. Sugar Babes, Push the Button już teraz, 11 minut po 18, ale mam też nowsze hity. Będzie The Weeknd zaraz i Kygo, to też.

0: Kygo, Kalis i Griffin, Save My Love. 21 minut już po 18. To jest SK, to jest imprezka. I ten kawałek brzmi troszkę jak słońce, prawda? A jeżeli chodzi o słońce, to jego troszkę ostatnio brakuje. To prawda, prawda? Moim zdaniem naprawdę nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o to. Widziałem prognozy i widziałem każdego dnia znaczki sugerujące to, że przed nami deszcz i deszcz i deszcz i deszcz i jeszcze troszkę deszczu. Ale jeżeli wy macie ochotę na słońce, to my jesteśmy w stanie wam je załatwić. Jest tylko takie jedno bardzo ważne pytanie. Musicie nam opowiedzieć o tym, jaki jest wasz sposób na najgorętsze lato przez cały rok. No i jak wrzucacie na luz? SK.pl, tam się zgłaszacie, a do zgarnięcia jest zaproszenie dla całej ekipy na SK in the Sun, czyli rozpoczęcie lata z SK w Parku Wodnym Santago do 20 czerwca z noclegiem, do tego też 5 stówek kieszonkowego. Będzie też koncert Messiaha, więc będzie przyjemnie, będzie też SK-owa ekipa. Musicie tam być, wszystko zależy od was. SK.pl, tam się zgłaszacie. Radio
1: SK. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Żyj na pełnych obrotach. Szczęściem jest w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, EcoBike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3, Przymoście.
4: 6, 5, 4.
3: Odliczamy do Dni Żar. Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
5: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
6: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.

0: to może też się wybiorę.
1: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej velo.
0: To będzie ostatnia reklama.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

0: to Joe. I End of Beginning, Freddy Łezka i kawałek o końcu początku. A wy już na końcu pracy? Mam nadzieję, że tak i że słuchacie mnie albo już po pracy, albo wracając z pracy, a nawet jeżeli nie, to że czekają was już wyłącznie takie miłe obowiązki. Bo jeżeli chodzi o pracę, to my jako Polacy jesteśmy w tym całkiem nieźli. I według badań to wcale niekoniecznie dobrze. Chodzi o to, że Polacy zajmują 5. miejsce w Unii Europejskiej pod względem tego, ile pracujemy. A przez to częściej podobno jesteśmy przemęczeni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przeczytałem nawet, że według niektórych badań krótszy tydzień pracy ma sprawić, że będziemy bardziej wydajni. No to tak tylko mówię, gdyby zbliżała wam się jakaś rozmowa z szefem i chcielibyście coś zaproponować. Radio SK. Ed Sheeran, Shape of You, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
3: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
2: Vito. Twój dom. Twój styl.
3: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
2: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
3: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Uwaga, uwaga! 8 czerwca rusza największa koncertowa impreza w Zielonej Górze. Wielkie grillowanie, Food Truck Festival i tydzień niekończącej się zabawy. Na naszej scenie zagrają Problem, Kukę 2115, Artur Rojek, Zalia, DJ Sojna i inni. Szczegóły na bachanalia.pl. Na koncerty zaprasza Uniwersytet Zielonogórski oraz marka Sawicki Biżuteria, sponsor główny Bachanaliów.

0: od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18,47,12.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24,30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: 6 minut przed 19 to Flora i Maciej Musiałowski w Esce, ale tak się składa, że czeka na Was też ESK to History Radio, czyli rozgłośnia, w której audycje, newsy i tak dalej prowadzą zabawki. W końcu zbliża się premiera filmu Toy Story 5, to 17 czerwca. A jak brzmi ESK to History Radio?
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: ESK to History Radio.
3: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
4: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
3: Pluszaki oskarżają resoraki o nocne hałasy.
5: A, ktoś idzie!
6: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
7: Drużyna baczność, na trzy. Raz, dwa,
5: trzy!
8: ESK to History Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia ESK.
0: No i tak, zaglądajcie w takim razie do apki Radia ESK. Tam ESK to History Radio gra dla Was przez całą dobę.

0: Reklama.
1: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman. Żary, ulica Podchorążych 21.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł.

0: zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
2: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
2: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. I porek. Żary na czasie.
5: Aleksandra Kananiak w żarach. Cześć, sezon powoli się kończy, ale jeszcze sprawdzimy, co w repertuarze Lubuskiego Teatru w najbliższych dniach, między innymi 11 czerwca i 12 również. O tym można rozmawiać tylko z królikami, poza tym 12 i 13 słodkie lata 20, 30. No a 20 czerwca gala finałowa Leony 2026.
6: Muzyka się żyje.
7: California Love, numerem 1 rap 20. Dzięki waszym głosom to właśnie White 2115 wskoczył na szczyt tej eskowej. Czujecie na sk.pl, tam też całe wczorajsze notowanie. Na podium pojawili się jeszcze Chivas z kawałkiem To Nieodpowiedzialne na drugim miejscu oraz Gibbs i Kukon z numerem Ty Masz na miejscu trzecim. W rap 20 pojawiło się też kilka nowości, między innymi od Fukaja i Livki, Mightisa i Aliena czy Okiego, który nagrał kawałek z O Co Chodzi, Yankee Gim i Ewą Farną. Listę mamy dla was w SC w każdy poniedziałek o 23. Zapraszam. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna udostępniła kilkunastominutowe wideo, które zapowiada jej nadchodzący album. Możemy usłyszeć w nim fragmenty kilku piosenek i zobaczyć m.in. Sabrina Carpenter czy Kate Moss. Madonna szykuje się do premiery płyty, która będzie poniekąd kontynuacją jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor sprzed ponad dwóch dekad, a krążek ukaże się już 3 lipca.
8: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
7: Czy ktoś z was chciałby zobaczyć zespół The Black Eyed Peas na żywo? Zaraz zadzwonię do kogoś z was z biletami na ich koncerty w Polsce. SK.pl, tam można się jeszcze tak szybciutko zgłosić, a to jest imprezka, ja to Mati Fuczyło, cześć. Somber Back to Friends.

0: Marshmallow, Ellie Goulding i Avion Save My Love, 12 minut po 19. A kojarzycie tę melodię? Wiecie, że 17 czerwca w Warszawie ta ekipa wystąpi w ramach Warsaw Music Festival? Ta ekipa, The Black Eyed Peas, przyjadą na to wydarzenie, a my mamy dla was bilety i codziennie można je u nas zgarnąć. Zgłoszenia cały czas czekają na sk.pl, a na mnie czeka Michał, który też się zgłosił. Siemanko, cześć.
1: Cześć wszystkim.
0: Napisałeś, że ty uczyłeś się angielskiego nie w szkole, a słuchając Black Eyed Peas. To wytłumacz mi, o co chodzi. Jak można uczyć się angielskiego z Black Eyed Peas?
1: No szczerze powiedziawszy, to wyglądało to tak, że kazałem mnie po prostu czytać i sobie zapytywałem po polsku, jak to wygląda.
0: Trochę mi ciebie przerywa, wiesz co, Michał? Słyszę, że zacząłeś sobie zapisywać, ale chyba mikrofon musisz gdzieś bliżej przyłożyć, albo nie wiem, włączyć głośnik.
1: Okej, słychać mnie teraz lepiej?
0: Słyszę cię chyba lepiej.
1: No to wyglądało to tak, że po prostu mama czytała tą angielską wersję, a ja sobie po polsku zapisywałem, jak to powinno brzmieć.
0: Okej, no dobra, piękna sprawa, ale po jakim czasie zacząłeś rozumieć, o czym tak naprawdę rapujesz albo czytasz?
1: Dopiero chyba w wieku 9 lat tak naprawdę.
0: Okej, czyli na początku było po omacku, nie było wiadomo, o co chodzi. Pytanie tylko, czy ty jeszcze do dzisiaj pamiętasz te teksty The Black Eyed Peas?
1: No na pewno coś chodzi.
0: No dobra, Michał, słuchaj, to w takim razie swoją pamięć będziesz mógł poćwiczyć 17 czerwca na Warsaw Music Festival, bo dwa zaproszenia na cały dzień tej imprezy są twoje. Co ty na to?
1: Super, dziękuję.
0: No to pięknie, no to mamy to, a tego dnia na scenie też bracia Kasperczyk, Trips czy Calvi i Remi. My mamy jeszcze bilety sk.pl, zgłaszajcie się i czekajcie na telefon od nas, tak jak Michał.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam piersionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: To Bauza i Magneryk. I ja od razu uśmiecham się, kiedy słyszę ten hit. A wiecie, że ktoś sprawdził, ile gotówki używamy? A raczej, ile monet i banknotów jest w obiegu? Czyli krąży z miejsca do miejsca, z naszych portfeli, do kas w sklepach i tak dalej. Okazuje się, że padł nowy rekord. Pod koniec maja było to ponad, uwaga, 496 miliardów złotych. To jest bardzo dużo i tej gotówki jest coraz więcej. Mnie tylko jedno teraz zastanawia, skoro mamy coraz więcej pieniędzy, to gdzie one są? Bo ja przeszukałem swój portfel i nic się tam nie rozmnożyło. Radio SK. Przynajmniej hitów mam dużo. Andy Dust i Zokaria zaraz w imprezce.
1: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
3: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
4: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
3: Vito. Twój dom. Twój styl.
4: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
3: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
4: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6.

0: Warszawskiej obwodnicy kierunek Olbrachtów.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
1: Eska.

To nowość od tego polsko-czeskiego duetu Mikolas i Trips. Hard to be humble. W ostatnich dniach było głośno o Maji Chwalińskiej i jej sukcesie i bardzo dobrze, ale teraz głośno zrobiło się o Robercie Lewandowskim i to nie tylko w Polsce, ale też w Turcji. Chodzi o to, że były przypuszczenia, że Lewy miałby zostać zawodnikiem Fenerbahçe. Z tym, że wiemy już, że jednak na pewno nim nie zostanie, bo w klubie były wybory na nowego prezydenta tej drużyny. Jedna z osób, która walczyła o zostanie szefem, mówiła, że ściągnie Roberta do klubu, ale wygrał ktoś inny. No i pan, który wybory wygrał, powiedział, że no dość jasno, nie dam 20 milionów euro rocznie 38-latkowi, a ja bym dał, tylko problem polega na tym, że ich nie mam. Radio SK. Ale gdybym miał, to życie bym sobie inaczej poukładał. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to jest imprezka i 16 minut przed 20.

w zeszły piątek to była zupełna nowość w gorącej dwudziestce i zadebiutowała na 12 miejscu. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Do kolejnego notowania zostały już tylko 3 dni. W piątek Michu Sapkowski razem z wami odliczy 20 waszych ulubionych hitów z Polski i ze świata, ale ja też odliczę zaraz kolejne. Będzie Kuba i Kuba, będzie też Justin Bieber i Nicki Minaj, Biorę na Beat, a więc hit, który wrócił po latach. Więc wy nie uciekajcie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
1: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Do Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
9: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielką wakacyjną promocję. Tylko w czerwcu w Marszowie wszystkie rośliny aż 20% taniej. Tego jeszcze nie było. Wszystkie drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, trawy, byliny, kwiaty i zioła. Teraz 20% taniej. Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Unipea. Piękne rośliny do Twojego ogrodu.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
11: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
10: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
11: Po co przypłacać za nowy? Lux

0: czasie.
1: Aleksandra Kalaniak, cześć. W Żarach zabieram Was teraz do Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie, bo wielkimi krokami zbliża się piknik czołgisty, całość 21 czerwca. No i co w programie? Między innymi będzie czekać nowoczesny i historyczny sprzęt wojskowy. Poza tym dynamiczne pokazy sprzętu wojskowego są zaplanowane, no i sporo różnych innych atrakcji.
2: Muzyką się żyje.
3: To ikony polskiego rapu. Molesta Evenement świętują 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert 27 czerwca na letniej scenie progresji w Warszawie będą kultowe kawałki i specjalni goście, między innymi OSTR. Pojutrze zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i choć to jest sportowa impreza, to ma też swój muzyczny akcent, a w sumie to nawet nie jeden. Tym razem mundial odbywa się w trzech krajach i praktycznie każdy z nich będzie miał swoje otwarcie zawodów razem z koncertami. Pojutrze w Meksyku mistrzostwa rozpocznie m.in. Shakira, która razem z Burna Boyem nagrała hit tego mundialu, czyli piosenkę Die Die. Oprócz nich na stadionie wystąpi wiele innych latynoskich gwiazd, m.in. J Balvin czy Tyla. 12 czerwca pierwsze mecze w USA i Kanadzie i tu

Jutrze w Meksyku mistrzostwa rozpocznie m.in. Shakira, która razem z Burna Boyem nagrała hit tego mundialu, czyli piosenkę Die Die. Oprócz nich na stadionie wystąpi wiele innych latynoskich gwiazd, m.in. J Balvin czy Tyla. 12 czerwca pierwsze mecze w USA i Kanadzie i tu

0: Ten pan od dłuższego czasu nie dodawał nowych postów, a to, miejmy nadzieję, może oznaczać, że pracuje nad nowościami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A skoro o nowościach mowa, to było Damiano Dabiti, The First Time, 15 minut po 20. Teraz czas na duet, który może się wam bardzo, bardzo, bardzo spodobać, bo chociaż pogoda u nas taka niezbyt ładna i niezbyt przyjemna, to ten utwór lato przyniesie do waszych głośników już teraz. Fukaj i Liwka postanowili połączyć swoje siły i przygotowali utwór, który nazywa się Chcę Więcej, a ja chcę wam go zagrać, bo to nowość. Radio SK. A także dlatego, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gramy!
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bledka i tańcz. Jak miło tak zatańczyć we wtorek, prawda? A gdyby zawsze można było sobie taką imprezkę urządzać. Haha, byłoby fajnie, prawda? Ale nie zawsze to się da zrobić. No, w samochodzie ewentualnie można sobie pobujać głową, ewentualnie nogą, ewentualnie ręką albo czym tylko chcecie. 28 minut do 21 to jest imprezka we wtorek w SC, a ja sprawdzam, jak się dzisiaj macie. W końcu przetrwaliśmy razem poniedziałek, dziś już prawie przetrwaliśmy wtorek, ale u niektórych walka cały czas trwa. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: No, ja z tej strony Paulina. Nie wiem, czy tak dobrze, bo jestem w pracy do 23. Strasznie duszno tutaj w środku, oby do 11. Pozdrawiam.
0: Duszno i głośno tam u ciebie, Paula, ale jesteśmy w tym razem, bo coś mi mówi, że nie tylko ty dzisiaj masz podejście byle do 11. No to żeby tobie tak milej się troszkę odliczało, to przysyłamy skowe nagrody. Torba będzie, butelka, no to w sam raz na tę duchotę. Trzeba się nawadniać w końcu, pamiętajcie. Chociaż patrząc na zapowiedzi burz, to natura też nas nawodni i podleje niedługo.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po

Kesza i TikTok. Ten inny TikTok. Bo tego nowego jeszcze wtedy nie było. 15 minut do 21 to jest imprezka. To, że pogoda się na nas obraziła, to już wiemy, ale nie można się łatwo poddawać, prawda? My wesce jesteśmy nieźli w odwoływaniu zimy i nieźli jesteśmy też w przywracaniu lata. Tym razem w ramach rozpoczęcia lata. We Wrzuć na Luz codziennie sprawdzamy, jaki wy macie sposób na to, aby lato było dla was gorące przez cały rok i jak wy wrzucacie na luz. Na sk.pl można cały czas się zgłaszać, a do wygrania o, fajne mamy nagrodę za proszenie dla was i waszej ekipy na rozpoczęcie lata w Parku Wodnym Santago 20 czerwca z noclegiem i z 5 stówkami kieszonkowego i z koncertem Messiah. Będzie można tam wrzucić na luz na pewno, no tylko trzeba wrzucić zgłoszenie za darmo na sk.pl. A ja wrzucam hity 21 Pilots Heathens.

W zeszłym roku wystąpiła w Polsce. Miejmy nadzieję, że jeszcze to powtórzy. Katy Perry, Legendary Lovers w Esce. Katy jakiś czas temu miała też okazję wznieść się rakietą w kosmos. No a wszystko to trwało razem 11 minut. Ona 11 minut przeżyła tyle, ile ja pewnie w dekadę. Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Zaraz nareszcie, czyli hymn męskiego grania. Nie, że nareszcie uciekam. Pa, pa!

0: Reklama. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Do Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18,47, 12.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Żary na czasie.
6: Aleksandra Kanoniak, cześć. We wtorek po raz kolejny w żarach. Przypomnę, że w najlepsze trwają bachanalia, a w piątek i w sobotę bachanaliowe koncerty. Całość na kampusie BUZ-u przy Alei Wojska Polskiego. No i tak w piątek wystąpią Rojek, Kukę 2115 i oczywiście Supporty. A w sobotę Zalia Problem i DJ Soina, także sporo się dzieje.

0: SK Żary News.
1: Aleksandra Kananiak to jest magazyn reporterów Eski Żary. Muzyka to dla niej pasja i sposób na życie. Małgorzata Paciejewska to wokalistka w kilku projektach muzycznych, członkini Koła Gospodyń Wiejskich Babi Mojszczanki, a także osoba, która łączy ludzi przez dźwięki. O muzycznych ścieżkach, inspiracjach oraz sesjach z misami i gongami w rozmowie z Klaudią Mazurek.
0: Eska 106.6.
2: Dzisiaj troszkę o emocjach, troszkę o muzyce, nawet o gongach i misach, tak? Tak. Ja myślę, że warto zacząć od tego, jaki to był moment, kiedy pani po raz pierwszy stanęła na scenie.
3: Tą pierwszą sceną, na której stanęłam, to był pociąg piętrowy. I miałam wtedy 4 lata. To była pierwsza scena, na której stanęłam. Niestety nie pamiętam tego za bardzo, to są tylko opowieści moich rodziców, kiedy jechaliśmy gdzieś w podróż, a ja pozwiedzałam cały pociąg,

0: wszystkim uczestnikom podróży. Zuzia Lalka Nieduża, no bo to był ten repertuar taki nawiązujący do wieku. A zatem to była moja pierwsza scena, ale tak już zupełnie serio, kiedy poczułam taką chęć, nawet nie wiem wtedy, czy wyrażania emocji, ale spróbowania swoich sił jako wokalistka, a nawet wtedy nie wokalistka, po prostu chciałam pośpiewać. To był moment, kiedy byłam w 8 klasie i w szkole odbywał się konkurs wokalny, no i ja postanowiłam wystąpić. Natomiast zabrakło mi siły i odwagi, żeby wystąpić samą, więc poprosiłam do tego moją koleżankę i obie zaśpiewałyśmy przepiękny utwór, natomiast utwór, który zupełnie nie jest dedykowany młodzieży. 10 przykazań Bajmu. Odbiór był bardzo pozytywny, dostałyśmy wyróżnienie, więc to dodało mi takich skrzydeł i takiej wiary, że może spróbuję sama. I rok później trafiłam do takiej szkoły, w której był zespół i chór. Zapisałam się do tego chóru, zapisałam się również do zespołu i tam stanęłam na takiej prawdziwej scenie, bo tak wtedy uważałam, że to była taka prawdziwa scena, gdzie jest duża publiczność, jest giełda piosenki. No i tak się zdarzyło, że wygrałam ten konkurs. Więc to już zupełnie dodało mi skrzydeł i pomyślałam, dobrze iść tą drogą, dobrze się w niej czuję, chcę tego. No i od tego czasu tak naprawdę do dzisiaj, po dziś dzień, piosenka towarzyszy mi każdego dnia.
1: Czyli przygoda trwa nadal. Może powiemy o projekcie Kobieta w muzycznych tak, tak i nie tak, tak. No właśnie, co stoi za tym pomysłem, co się pod takim hasłem kryje?
0: Do tego projektu przygotowywałam się, można powiedzieć, całe życie, bo Hanna Banaszak z jej repertuarem pojawiła się w moim życiu mniej więcej pod koniec średniej szkoły i na początku studiów. To jest repertuar, który bardzo trafia do mnie, jeśli chodzi o tekst i muzykę, bo teksty są przepiękne, takie nawiązujące do dzisiejszych czasów, są bardzo takie neutralne, w sensie takim pokoleniowym, mogłabym powiedzieć. Natomiast wtedy zupełnie nie wiedziałam, o czym są te teksty. Wiedziałam, że są piękne, bo były pięknie skonstruowane, natomiast doświadczeniowo nie byłam w stanie oddać emocji, nie byłam w stanie ich zinterpretować, dlatego że po prostu nie przeżyłam tego, co jest w tych tekstach. Dopiero po 20 latach, kiedy trochę mojego życia upłynęło i kiedy na moim koncie pojawiło się wiele doświadczeń takich życiowych w relacjach damsko-męskich, uznałam, że to jest moment, w którym jestem w stanie się wyrazić i też przekazać emocje, odpowiednio zinterpretować te teksty. Tak naprawdę to jest jeszcze wiele innych rzeczy, które stoją za tym projektem. To jest też taka, oprócz tego, że ta potrzeba wyrażania się, to też takie marzenie niespełnione, gdzie chciałam bardzo mieć swój jakiś recital, ale nigdy nie miałam na to odwagi, tyle żeby z tym wyjść do ludzi, bo zawsze sobie myślałam, no nie wiem, kim ja jestem, no taka tam Małgosia Paciejewska, kto ją będzie chciał słuchać i po co właściwie. I generalnie, gdyby nie ta potrzeba wyrażania się, to chyba nadal nie wyszłabym z tym projektem. Jakkolwiek, później gdzieś tam pojawił się też taki koncert, w którym uczestniczyłam, i szalenie spodobał mi się skład, taki, który obecnie pracuje ze mną, czyli jest to pianista, kontrabasista i perkusista i to jest taki maleńki składzik, ale on jest wystarczający i taki, który gdzieś tam cały czas we mnie był, no i się realizuje.
1: To jakie gatunki tutaj możemy usłyszeć?
0: Jest tutaj trochę swingu, bossanowy, jazzu, generalnie rozrywki.
1: No ale właśnie.

0: w KGW Babi Mojszczanki. To jest takie połączenie troszkę folkloru i nowoczesności, tak?
1: No właśnie tak nie do końca chyba jest, dlatego że to nasze koło gospodyń Babi Mojszczanki, ponieważ pochodzimy z Babimostu i stąd ta nazwa, jest bardzo współczesnym kołem. Folkloru aż tam tak za wiele nie ma, aczkolwiek jakby idea samego koła gospodyń nawiązuje do folkloru również, a przynajmniej do tradycji takiej lokalnej, więc na pewno tutaj krzewimy tą kulturę i tradycję. Natomiast bardziej tutaj idziemy w stronę kulinarną, aniżeli takiego folkloru, nie wiem, jakiegoś estradowego, tak? To jakby nie ten dział. Mamy sekcję rękodzielniczą, ale generalnie skupiamy się na gotowaniu, no i trochę organizowaniu różnego rodzaju wydarzeń, takich kulturalnych również, ale ten folklor jest tak delikatnie poruszany.
0: No właśnie, jak Pani to łączy w ogóle?
1: No tak, przez ten rok czasu to było dla mnie takie wyzwanie. Generalnie wszystkie projekty, które robię, są pewnego rodzaju wyzwaniem i są jakby moją taką terapią walki z lękami i ze stresem. I to wszystko, co robię, robię po to, żeby walczyć z tymi elementami, które bardzo często ludzie mają. I ja po prostu już nie chcę sobie być gdzieś tam w cieniu, bo wiem, że mam potencjał do robienia różnego rodzaju rzeczy, tylko jakby nigdy odwagi mi na to nie wystarczało. No a koło gospodyń wiejskich powstało dlatego, że wiedziałam o tym, że są kobiety podobne do mnie, które też pragną wyjść z tej swojej przysłowiowej szafy w domu i po prostu wyjść do ludzi i pokazać, co potrafią. I właśnie taka była idea. No i okazało się, że najwięcej tych kobiet jest takie, które świetnie gotują, które świetnie pieką różnego rodzaju ciasta i w ten sposób się realizują. Być może w domu nie były tak bardzo doceniane, jak są przez nas i lokalną społeczność doceniane, więc w ten sposób się mogą realizować. Ale też okazuje się, że zaczynają wykazywać organizatorskie umiejętności, więc same zaczynają organizować różnego rodzaju wydarzenia, co mnie bardzo, bardzo cieszy. No bo na początku nie ukrywam, że bardzo dużo obowiązków miałam, natomiast w tej chwili te obowiązki zostały podzielone pomiędzy dziewczyny i tak naprawdę to nie zabiera mi aż tak wiele czasu, jakby się wydawało, że zabiera. Trochę jest tak, że każdy ma swoje zadania do zrealizowania i na nich się koncentruje. Bardzo fajnie się uzupełniamy. Jestem bardzo dumna z tego, że udało mi się... Nie udało mi się, że w ogóle postanowiłam zorganizować takie dziewczyny i, no i żeby takie koło powstało.
0: I żeby też wspólnie jakoś dzielić się pasją nawet.
1: Też myślę, że to jest takie bardzo wspierające, bo my dodajemy sobie w skrzydło po prostu. Jeżeli ktoś nie jest w stanie zrobić czegoś sam, to zawsze się pojawia jakaś inna osoba, która wspomoże w jakikolwiek sposób. Jeszcze nie zdarzyło się tak, żeby pomysł taki rzucony na forum, bo gdzieś tam mamy swoją grupę, na której dyskutujemy, to zawsze jak został rzucony jakiś pomysł, to zawsze ktoś podciągnął go i się okazywało, że jest grupa osób, która to rozwinęła, więc myślę, że to jest dobre miejsce i dla mnie, i dla koleżanek również. Aha, nie tylko koleżanek, bo okazuje się, że są też mężczyźni u nas.
0: Tak?
1: Tak.
0: No, proszę. No właśnie, ale to jeszcze nie wszystko, bo tutaj kieruję się w stronę tego zainteresowania gongami i misami, bo to jest dosyć ciekawe. Pani prowadzi sesję. Jak one wyglądają, na czym to polega i w ogóle jak te dźwięki wpływają na nas?
1: Tak, no to jest kolejny projekt, z którym chciałam wyjść do ludzi, dlatego że uważam, że dźwięki mają bardzo duży wpływ na nasze samopoczucie i na nasze ciało. I gdybym tak nie myślała, to pewnie tym bym się nie zajęła.

i to doświadczyłam na własnej skórze. Wielokrotnie uczestniczyłam w takiego rodzaju kąpielach w dźwiękach. No a później postanowiłam, że sama się tego nauczę, bo chciałam to dobro przekazywać dalej, bo czułam, że to jest coś fajnego, z czego ludzie mogą skorzystać, jest to takie dość dostępne i no i rzeczywiście skuteczne. No ale jeszcze z tą skutecznością to też nie ma co generalizować, bo jest tyle, ile jest ludzi, tyle osób powie, że było tak lub inaczej. Więc też nie można zakładać, że na każdego dźwięki będą działały tak samo, a przynajmniej w taki sposób, jaki ja zakładam. Moim celem jest zredukowanie napięć mięśniowych. To jest taki jeden z celów. Uspokojenie systemu nerwowego, wyciszenie, relaks. To jest to, z czym pracuję, bo to są te tematy, które mnie dotykały, z którymi sobie nie radziłam i uważam, że skoro się nauczyłam, czy może inaczej, że dostałam narzędzie, nauczyłam się nim operować, to mogę to przekazywać po prostu dalej. No to tak wyglądają sesje dźwiękowe. No i to jest taka moja przestrzeń, którą nazwałam sobie, że jest to przestrzeń redukcji stresu. I jest to też taka przestrzeń, która się cały czas rozwija. W tej chwili studiuję muzykoterapię, którą chciałabym podłączyć pod ten projekt Dźwiękoczule. Tu w tym zakresie też dołączyłam taniec w kręgu, który jest również odstresowujący. I myślę, że pewnie trochę różnych rzeczy się tam jeszcze pojawi, bo gdzieś tam

aktywności w zakresie ćwiczeń oddechowych, które też są, właściwie to uważam, że najbardziej pomagają w redukcji stresu. No i to pewnie będzie kolejna jakaś rzecz, która, jeśli będę miała już jakiś certyfikat na to, bo nie chcę być samozwańczym instruktorem, czy nauczycielem, czy też osobą, która prowadzi coś, na czym się nie zna.

dwie opcje. Jedna opcja to jest, to są kąpiele w dźwiękach grupowe. Grupowe co oznacza, że może być tych osób 15, może być 8, a mogą być to dwie osoby, czy trzy. Jakkolwiek wtedy to jest troszkę na zasadzie tak jakby koncertu, że dźwięki, może inaczej, osoby sobie leżą wygodnie, ja uderzam w instrumenty, dźwięki dopływają wibracjami, ale też poprzez aparat słuchowy do osób. No i zasada jest taka, że może nie będę jakichś tam tajników zdradzała, natomiast generalnie chodzi o to, żeby po prostu pobyć w sobie i doświadczać, co te dźwięki w nas uruchamiają, czy też, nie wiem, łagodzą. No co się robią? I teraz pytanie, co robią? Mam nadzieję, że relaksują. No na pewno to jest coś takiego, gdzie po pewnym okresie czasu, to jest zwykle 10-15 minut, ten system nerwowy zaczyna się uspokajać, fale mózgowe przechodzą z tego stanu beta do alfa, a następnie do teta. I w tym stanie alfa lub teta człowiek się relaksuje. Po prostu to jest taki stan, który gdzieś tam w kolejności prowadzi do takiego wyciszenia, w którym gdzieś tam potrafimy nawet zasnąć. No i to jest taki moment, w którym się rzeczywiście relaksujemy, a dźwięki mają też taką właściwość, że wibracjami masują ciało. No i jest to bardzo, bardzo relaksujące takie masowanie ciała. No i to jest ta jedna opcja. Ta druga opcja to jest masaż dźwiękiem. I to są zajęcia już indywidualne, gdzie miejsce stawia się na ciele,

0: i wykonuje się pewną sekwencję uderzeń w konkretne misy, które stoją właśnie ułożone na ciele w odpowiednich miejscach. No i znów tymi wibracjami poruszamy różne miejsca w ciele. Są takie teorie, które mówią, że misy dostrajają organy do swoich wibracji, że każdy organ ma swoją wibrację i misy odpowiednio ułożone, wibrując, dostrajają ciało do tych wibracji zdrowych. W ten sposób uzdrawiają. Ja nigdy nie mówię o tym, że uzdrawiam kogokolwiek. Moim celem jest relaks.
1: Mhm. Możemy powiedzieć, że te dźwięki mają też taką formę terapeutyczną?
0: No właśnie, gdybyśmy się

0: proces, który zaczyna się od punktu wyjścia, zakładamy sobie jakiś cel, terapia trwa, na koniec mierzymy, co się zadziało w trakcie i czy cel został osiągnięty, wtedy mówimy o terapii.
1: Tak pytam, bo już gdzieś tam z tym stwierdzeniem się spotkałam.
0: Tak, bardzo często mówi się o dźwiękoterapii, myślę, że to jest przekłamany termin. Tak, no tak to wygląda. Po prostu terapia to jest proces. Jedna sesja dźwiękowa nie jest dźwiękoterapią.
1: No właśnie, ale to jest też jakieś doświadczenie chyba nie tylko dla uczestników, ale też dla Pani.
0: No, na początku było to bardzo stresujące doświadczenie dla mnie, kiedy robiłam to pierwszy raz. Inaczej dźwięki wpływają na mnie, a inaczej na uczestników. Ja muszę być skoncentrowana, ja muszę wiedzieć, co zaplanowałam, albo też co się zadzieje w danym momencie, więc generalnie nie mam takiego samego odbioru jak uczestnicy. Tak jak mówiłam, tym celem jest wprowadzenie uczestnika w stan relaksu, a ja nie mogę być w relaksie takim zupełnie. Jestem w spokoju, bo rzeczywiście te dźwięki przecież do mnie też docierają i kiedy oddycham właściwie i wiem, co chcę zrobić, to zupełnie jest to takie płynne i przyjemne. Natomiast zupełnie jest to inne doświadczenie dla mnie, a inne dla uczestników. Inaczej jest, kiedy robię sobie sesję dla siebie, kiedy sobie siadam i chcę również się zrelaksować i robię to tylko dla siebie. Ale to nie jest nadal to samo, co ktoś robi komuś, tak? Mm-hmm. Tego nie da się. To tak jakby masażysta sam sobie masował. No można trochę pomasować, ale wszystkiego nie zrobi, nie? No to tak też to działa w tych sesjach dźwiękowych. Mm-hmm.
1: Czyli tutaj w dużej ilości aspektów ta muzyka Pani towarzyszy w życiu.
0: No tak, właściwie to ta dźwiękoterapia, kiedyś sobie tak zastanawiałam się nad tym, dlaczego ona się pojawiła w ogóle w moim życiu i tak sobie odpowiedziałam na to pytanie. Nie wiem, czy to jest rzeczywiście prawda, czy tylko tak sobie to wymyśliłam, ale gdzieś tam zawsze moja droga życiowa kręciła się wokół muzyki, śpiewu i to jest takie trochę moje niespełnione marzenie, bycie muzykiem. No ale tak się potoczyło moje życie. Nikt mnie w dzieciństwie nie wspierał w tym, co robiłam, więc też nie był w stanie mnie pokierować, a sama gdzieś nie czułam siły, mocy, żeby tą drogą pójść. I kiedy te dźwięki się pojawiły w moim życiu, to był to jakiś taki punkt zaczepienia. Teraz trochę się sytuacja zmienia, bo uważam, że nigdy nie jest za późno na różne rzeczy. I rzeczywiście zaczęłam się uczyć tyle na instrumencie.
1: Ale to jest też ważne, żeby gdzieś tam żyć w zgodzie ze sobą, no i tym bardziej jak ma się pasję, no to już jest inaczej.
0: Tak, tak. To wszystko jest z ciekawością robione i z wielką pasją. Nie ma takich rzeczy chyba, które robię. No dobrze, może jest jedna rzecz, którą robię z zobowiązania, ale generalnie jak już coś robię, to dlatego, że mnie to ciekawi. A ciekawi mnie wiele rzeczy i myślę, że to nie będą ostatnie rzeczy, które spróbuję i które będę jeszcze robiła. No chyba, że mi życie na to nie pozwoli, więc czerpię z każdego dnia, który mi przychodzi, przeżyć.
1: Mhm. A takie plany muzyczne? Cele, może marzenia? Mhm.
0: Tak, oczywiście, że są. Znaczy takim pierwszym planem będziemy grali koncert właśnie z kobietą muzyczną Tak, Tak i Nie Tak, Tak.
1: Właśnie mówimy tak długoterminowo.
0: A długoterminowo tak. Jest jeszcze jeden w moim

0: realizować. Mam nadzieję tylko, że wszyscy moi koledzy obecni z tego składu Kobieta w muzycznych tak, również się na niego zdecydują. Pierwsze rozmowy były, są na tak. No ale może na razie nie będę zdradzała, co to za pomysł, bo gdybyś... Nie, no dojdzie do skutku przecież. Jak już sobie go wymyśliłam, to dojdzie.
1: A jeśli chodzi właśnie o gongi i misy, no to można odwiedzić stronę Dźwięku Czule, tak?
0: Tak, bardzo zapraszam oczywiście do zajrzenia na mój profil na Facebooku, aczkolwiek tam za wiele się tak nie dzieje. Ja nie jestem medialną osobą i gdzieś nie dbam za bardzo o to.
2: Eska Żary News.

0: diabłą osobą i gdzieś nie dbam za bardzo o to.
1: SK Żary News.

0: zima, lato, są różne pory roku. Pytanie, czy zawsze te potrzeby zwierząt są dokładnie takie same, jeśli chodzi o dokarmianie. Mówimy tutaj głównie o tych zwierzętach, które no, są poza naszym domem. Takie dzikie zwierzęta. Jak to robić z głową i czy w ogóle to robić?
1: To jest doskonałe pytanie, czy w ogóle robić, ponieważ kierując się często empatią, mówimy robić. Tylko, że często to robić powoduje, że bardziej szkodzimy. Nie dlatego, że nawet podejmujemy się tej akcji, tylko jak podejmujemy się tej akcji. Więc jest sporo argumentów za tym, żeby robić, sporo argumentów, żeby nie robić. Ja w ciągu tych 2 lat zrobiłem w kilkunastu miejscach rozmaite szkolenia na ten temat, od bibliotek na przykład, poprzez różne fundacje i szkoły. I zawsze wytłuszczam argumenty za i przeciw, ponieważ nigdy nie odpowiem na pytanie, czy robić, czy nie robić. Każdy w oparciu o fakty, o wiedzę powinien dojść do tego sam, czy podoła na przykład. Ponieważ jeżeli podejmiemy teraz decyzję o dokarmieniu ptaków, największy klasyk, to jest nasza odpowiedzialność. Skoro jest to nasza odpowiedzialność, przyzwyczajamy ptaki do tego, że one no, przelatują do miejsca, które wyznaczyliśmy my, arbitralnie. Umieściliśmy gdzieś karmnik. To my za ten karmnik jesteśmy odpowiedzialni, to po pierwsze, a po drugie za sam fakt dokarmiania tych ptaków, czyli czym dokarmiamy, w jaki sposób, jak często i przede wszystkim, czy konsekwentnie, ponieważ nie może nam się znudzić. Jeżeli my dzisiaj podjęliśmy decyzję, że dokarmiamy ptaki, to nie ma, absolutnie jest to niedopuszczalne, że my się nagle znudzimy, przestaniemy, stracimy dyscyplinę. Bo my właśnie ptaki przyzwyczailiśmy do tego, że one przelatują do tego miejsca. Jakie to ma konsekwencje? Otóż zimą ciężko o pokarm. Więc co trzeba zrobić? No, trzeba go poszukać. Jeżeli go poszukać, to musimy zainwestować czas, energię. Latanie jest bardzo kosztowne. Musimy w razie czego mieć z tyłu głowy, że nas ktoś może zaatakować i zjeść, bo on też szuka jedzenia. Czyli my w tym momencie bardzo mocno ingerujemy w pewne zachowania, cykle zachowań, tryb dnia, na przykład ptaków. Jeżeli my przyzwyczajimy przez 2 tygodnie, 3 tygodnie, miesiąc, tu jest stołówka za darmo i nagle nam się odwidzi, no to ptaki i tak będą tu przylatywać. A być może w tym czasie zmarnują ten po prostu nakład pracy własnej, czyli tego przylatywania, czyli tego zaangażowania, poświęcenia pewnego ryzyka, że ktoś mnie zje i nie znajdą nic. Czyli tak naprawdę zachowamy się bardzo wtedy nieodpowiedzialnie. Więc jeżeli dokarmiamy, to konsekwentnie. To jest na pewno pierwsza sprawa. Druga. Bardzo często ludzie zapominają, że zwierzęta też mogą chorować. Więc jeżeli my dokarmiamy ptaki i je zapraszamy do karmnika, to siłą rzeczy tam będą nie tylko plewy, tam będą też odchody. I niektórzy ludzie mają tendencję, że zasypują kolejną warstwą jedzenia. No i no niby okej, na silnym mrozie wszystko jest spowolnione, rozkład mikrobiologiczny, infekcje, wszystko jest spowolnione, ale jednocześnie ten stan sanitarny jest tam po prostu taki, jaki jest, czyli bardzo słaby, niski. Więc my możemy dokarmiając w pewnym czasie spotęgować efekt infekcji, na przykład zatruć pokarmowych. Sanitarny, czyli po prostu musimy sprzątać. Zwyczajnie w świecie. O tym często zapominamy. Kolejna sprawa. Wielu ludzi żyje w przeświadczeniu, że czego człowiek nie zje, to zwierzęta zjedzą. I to jest bardzo nieodpowiedzialne podejście, bo to się wiąże z tym, że albo lądują tam resztki i o ile jeszcze to są resztki jakieś, które są rzeczywiście strawne i nieszkodliwe, no to jeszcze powiedzmy pół biedy, ale jeżeli to są jakieś przekąski, solone jedzenie, przetworzone, albo znowu klasyka tematu, chleb, pieczywo, no to generujemy też problem, bo pieczywo współcześnie ma bardzo rozmaitą jakość i wartość. I zawsze tam jakieś ziarno jest, ale poza tym jest albo po prostu masa polepszaczy, spulchniaczy itd., itd., albo jest tam część składników, która może realnie szkodzić. I teraz to, że ptaki chleb, to jak niektórzy tłumaczą, bo zawsze jadłem. No owszem, zawsze jadłem, bo jest to jedynie za darmo, no to za darmo się nie odmawia, prawda? I to, że że ptak się naje tam chleba chwilę, no to też nie szkodzi, ale konsekwentne dokarmienie chlebem powoduje, że ptak jest najedzony, więc ma efekt sytości, no nie potrzebuje więcej szukać. No i teraz, czy ten chleb jest na tyle treściwym jedzeniem, już nawet jeżeli pominiemy kwestię jakichś potencjalnych komplikacji zdrowotnych, to bo ostatnio też wychodzą pewne głosy, że jest to nieubłogomione itd., itd. To nie do końca o to chodzi, bo to też jest duże uproszczenie. Jeżeli my karmimy tak ubogim pożywieniem przez długi okres czasu, kogokolwiek, czy to będzie pies, czy to będzie nawet własne dziecko, no to wyobraźmy sobie w takiej prostej linii, co by było, gdyby dziecko jadło tylko popcorn. No, nie będzie go.

prawda? Będzie najedzone, ale czy będzie się prawidłowo rozwijać? No wątpliwe, bo popcorn zapewni energię, ale co z całą resztą substancji odżywczych, prawda? Więc podobnie będzie z chlebem. Czyli mamy kilka już elementów. Mamy tą odpowiedzialność, konsekwencje, mamy stan sanitarny karmnika, mamy czym dokarmiamy, czyli czym dokarmiać? No ziarnem najlepiej, otręby, ziarno. Ziarna są rozmaite, od bardzo drobnych po bardzo grube, typu kukurydza. Kukurydzę można śrutować, bo dużej kukurydzy rzeczywiście to tylko część ptaków będzie w stanie podołać. Orzechy, no to tu szczególnie śledzięcioły będą chętnie. Mamy taki styl często tej kulki tłuszczowej, tam kiedyś słoninowej, dzisiaj coraz częściej też jakieś elementy oleju kokosowego na przykład, czy tam palmowego są w tym, grunże jest to kulka tłuszczowa ponabijana ziarnami na przykład. No i zimy kiedyś były trwałymi zimami, czyli był ciągle mróz. I zapominamy jednocześnie, że tłuszcz też jełczeje, rozkłada się, no może pleśnieć na przykład. I kiedy mamy te różnice temperatur, czy zimno-ciepło, to my bardzo często mamy z tyłu głowy tak, powiesiliśmy kulkę tłuszczową, fajnie, patrzymy przez okienko, przelatuje się kora, je. No ale my tak naprawdę nie bardzo się interesujemy tym, że ta kulka, ona być może już nie do końca służy dobremu celowi, być może po prostu ptaki przelatują, bo za darmo jedzenie, to jest jednak jedzenie, a ptaki nie bardzo są dobre w kwestii oceny, czy sanitarnie to jest właściwe, czy nie. Więc jeżeli są nauczone w tym miejscu, bo jedzenie, to zjedzą, a konsekwencje będą takie, że nam się nie pokażą, bo też zapominamy, że zwierzę cierpiące to jednak nie bardzo chce się pokazać. Zwierzę cierpiące chce się schować, bo zwierzę cierpiące nie chce być zjedzone. Ono ma odruch, jeżeli jeszcze jest w ogóle w stanie to zrobić, to po prostu się chowam, tak? Nie wylatuję na przykład z kryjówki, nie wychodzę. No i tam bardzo często ten żywot zakończy. I my mamy na zasadzie, to są takie moje celowe, dlatego że czasami mamy, znaczy co roku mamy sytuację taką, że mówimy nie karmimy tym, karmimy tym. No i tak nadal ludzi, którzy są spotęgowani empatią własną, na zasadzie będę to karmiał, a co będziesz mi mówił i zawsze jadłem. No zawsze jadłem, ale czy się pokazały, jakie są konsekwencje? Nie. Uboga dieta powoduje u ptaków, szczególnie to widać u ptaków wodnych, przed kaczki, gęsi, czy łabędzie również, anielskie skrzydło. Trwała deformacja skrzydła. Młody ptak żywiony konsekwentnie ubogim jedzeniem, na ogół jest to właśnie pieczywo, no niestety, ale dostaje albo w jednym skrzydle,

0: zwykłej kuchni, patrzymy przez okno, tam ptaki przylatują, no i fantastycznie nagrywamy, tam rzucamy w media społecznościowe, się radujemy. No ale czy ten karmnik jest zainstalowany w miejscu bezpiecznym dla ptaków?
1: Mowa o wysokości, między innymi?
0: To jest wysokość, to jest kwestia dostępu dla drapieżników. Bo kogo my dokarmiamy? Ptaki? Czy na przykład kunę i kota? Bo jeżeli na przykład na szosie Kisielińskiej, przy szosie Kisielińskiej kilka lat temu widziałem taki karmnik między osiedlem Pomorskim, Żony Górze a Starym Wiesiennym, pewno z dobrej woli mieszkańców, gdzieś okolicznych osiedli, zainstalowany, ale na sośnie przy samej ścieżce po pierwsze, tak, przy ścieżce, czyli już niestety na wystarczy jeden człowiek na 1000, na 10 tysięcy, który trąci ten karmnik, coś zrobi krzywdę, to jest raz. Czyli też niestety ludzie są różni, bo też się różnimy bardzo mocno. Po drugie, karmnik zainstalowany na fikuśnej sośnie w ten sposób, że pień nie prosty, tylko pokrzywiony z licznymi gałęziami, czyli fantastyczne miejsce, że jestem na przykład jestem kotem, jestem kuną. Świetna sprawa, jak drabinka, więc mogę się fantastycznie bez problemu wspiąć i jeszcze mogę się zaprzeć łapami na którychś tam konarkach, gałęziach i wyciągać gości karmnika wedle woli, wedle tak naprawdę koloru, albo któregoś nie przyjdę, to takie mam znaczki. Więc tutaj mamy kolejny temat, że odpowiedzialność to już nie tylko jest stan sanitarny, nie tylko podjęcie decyzji, nie tylko czym karmimy, jak karmimy, ale również gdzie my karmimy i jak montujemy ten karmik. Jeżeli my weźmiemy pod uwagę te wszystkie elementy i mamy w sobie tę odpowiedzialność, to oczywiście dokarmianie jak najbardziej może być słuszne, bo czujemy się odpowiedzialni za stan środowiska, za to, że miasto się rozrosło, za to, że miasto odebrało siedliska wielu ptakom, za to, że rzeczywiście zima jest też trudniejsza dzięki nam, za to, że jest masa śmieci, które są łatwo zjadane przez ptaki, ale jednocześnie, no, nie oszukujmy się, niezbyt są wysokiej jakości pokarmem, no, ale ptaki jako oportuniści, szczególnie te, które zostają przecież na zimę, na przykład kosy na przykład, to będą sikory, mazurki na przykład, one nie odlatują, no to one będą korzystać z tego, co człowiek wokół siebie rozrzuca, tak samo gołębie, większość, przecież bo i gołąb miejski i sierpówka na przykład, większość licznościowo, bo część gołębie odlatuje, ale te miejskie gołębie czy sierpówki, które też już przestały migrować tak naprawdę, a przynajmniej na dalekie dystanse, część z nich przynajmniej, no to one korzystają z tego, co jest wokół nas, bo miasto jest ciepłe. I że jest ciepłe, jest masa kryjówek, to wiele ptaków, czy to obojętnie znamy, że ryzykuje, pozostanie na zimę, czy po prostu stwierdza, w cudzysłowie stwierdza biologicznie, że nie opłaca mi się migrować. Bo po co mam lecieć kilometry, kilometry na południe, ryzykować wszystko po drodze, skoro ja mogę tu zostać, mam jedzenie, mam kryjówkę, mam względnie ciepło, tak? A przynajmniej mogę się gdzieś schować, bo są przecież szyby ciepłego powietrza, są kominy wentylacyjne i znamy te przypadki, gdzie ptaki ewidentnie do rozwinionego komina po prostu wlatują. No i potem jest zdziwienie, prawda? Bo coś tam się szamoczy w kominie. Czasem to jest bocian wiosną, a czasami to jak teraz może być nawet sowa. Pewnie widziałem właśnie nagrania, że była sowa wyciągana. Nie? Więc no, ptaki też korzystają z tego, co wokół nich my stworzyliśmy. Więc to będzie i karmnik, ale cała ta infrastruktura. A miasto jest, jakie jest. Miasto dzisiaj czy jest bogatym siedliskiem? No nie bardzo z bogatym siedliskiem, bo my dużo mówimy o zazielenieniu miast, bo widać, jakie kontrowersje budzi w dyskusji społecznej, ogromne, prawda, że tam ekosie, ekologianie i tam tak dalej, tak dalej. Wszyscy na tym korzystamy. I ptaki korzystają i my, bo od kwestii środowiskowej, czy jakość powietrza, po prostu wizualne, estetyczne, jak naprawdę psychiczne, bo nam to pomaga, niż szkodzi, ale jeżeli my zadbamy na przykład o krzewy kwitnące, które dają owoce, które wiszą jesienią, a czasami i zimą wiszą, na przykład się po prostu marszczą. To mogą być kaliny, to mogą być różne jabłonie, to mogą być przecież różne inne głogi na przykład. Jeżeli my zadbamy o takie elementy, nawet wystroju, jako elementy wystroju miasta, to my jednocześnie pomagamy się odkarmić ptakom bez tych wszystkich błędów, które możemy popełnić. Więc jest też cała masa negatywnych stron do karmienia ptaków. I parafrazując poprzednie te argumenty, tylko w drugą stronę, można powiedzieć odwrotność tych poprzednich, czyli ten brak odpowiedzialności, brak konsekwencji, to są te negatywne elementy, ale też negatywnym elementem jest to, że my na przykład tworząc karmnik, budując go, zapraszamy masę ptaków w to miejsce. My tutaj w Zielonej Górze tak tego nie widzimy, ale na przykład na południu Wielkopolski, gdzie obecnie panuje paskudne choroby wirusowe ptaków, które dziesiątkują na przykład populację ptaków, no to my zapraszając ptaki do karmnika, zapraszamy i zdrowych, i chorych. A one wchodzą w kontakt. Czyli karmnik może stać się miejscem takim niestety, ale transmisji chorób. Jeżeli my do tego dorzucimy ten brak zadbania o elementy sanitarne, czyli nie sprzątamy, no

0: takie będą infekowane nie tylko wirusowo, poprzez kontakt bezpośredni, ale też będą się infekować przez wszystko to, co jest w odchodach. A w odchodach mogą być różne pasożyty, mogą być tam pierwotniaki, mogą tam być bakterie, rozmaite oczywiście różne mikroorganizmy.
1: Pozwól, że wejdę Ci w słowo, ale my chyba nie bardzo mamy wpływ na to, prawda, czy przylatują zdrowe zwierzęta, ptaki w tym przypadku, więc czy taka higiena tych karmników, nie wiem, zmniejsza szanse na to, że te choroby się będą roznosić, bo chyba tego nie unikniemy.
0: Jasne, możemy to tylko minimalizować, bo tych wirusowych chorób, czyli ptaki są zainfekowane bądź nie, one się kontaktują, tylko że karmi powoduje, że się jednak kontaktują częściej i szansa na to, że się skontaktują, też wzrasta, bo powiedzmy, że gdyby go nie było, to by gdzieś tam wokół siebie się, nie to, że unikały, być może unikały, być może po prostu by się nie spotykały w zwyczajnym świecie, prawda, by się unikały, ale w sensie nie celowym, tylko na zasadzie jestem tu, ty jesteś tam, nie widzimy się. Natomiast oczywiście ten element sanitarny jest bardzo ważny, bo też, tak powiedziałem wcześniej, cała masa mikroorganizmów może być przekazywana poprzez odchody. Więc jeżeli my te odchody gromadzimy w karmniku, no to to ryzyko infekcji wzrasta, prawda? No, my zawsze się boimy gdzieś tam tak przyzmat od wielu dziesiątek lat, zawsze, że to jest też ważne badanie, jak hodujemy kury, mamy jaja, no to salmonellozę na przykład, prawda? To są przecież bakterie. No i teraz odchodami fantastyczna sprawa. Więc podobnie tutaj, jeżeli ptaki byłyby zainfekowane, czy to bakteriami, czy to na przykład miałyby jakieś pasożyty pierwotniaki, no to w tych odchodach, czy to formy przetrwalnikowe, czy dokładnie te już stadia, które infekują, czy jakkolwiek po prostu te mikroorganizmy, one mogą być obecne, więc element zadbania o sanitarny stan karmika już jest bardzo odpowiedzialnym zajęciem, ale jednocześnie tym minimalizującym do pewnego, wykluczamy to, co możemy wykluczyć, tak? Natomiast jeżeli montujemy karmik, no to nie wykluczymy kontaktu, bo nie będziemy stać na straży karmika i pilnować, że teraz wchodzi 10, nie będziemy bramkarzami karmika, wchodzi 10 ptaków, więcej nie wchodzi, tak? One się będą kontaktować, ale to jest właśnie to, co jest przeciw. No i jeszcze to, co jest przeciw, to jest coś, co się bardzo kłóci z elementem, powiedzmy tak, pewnej

sztuczna, a wręcz na odwrót, to ludzie są elementem przyrody, więc nie bardzo powinniśmy narzucać swój pryzmat patrzenia przyrodzie, tylko wręcz powinniśmy na odwrót ponownie przyjąć pryzmat przyrody. Dlaczego? Już tłumaczę. Załóżmy, że to taki też często przykład daje. Załóżmy, że dzisiaj z jakiegoś powodu, nie wiem jakiego, po prostu jest pewien odsetek sikor w Zielonej Górze, nieważne których, która gorzej znosi zimę. Po prostu genetycznie ma to uwarunkowane. Z jakiegoś powodu. Czy to fizjologicznie, czy anatomicznie, nie ma to znaczenia teraz. No i my, dokarmiając ptaki, powodujemy, że zwiększamy szanse przeżycia wszystkich. Prawda? Niezależnie od tego, czy ktoś przetrwał z tego dokarmia, czy też nie. No i dzisiaj efektu tego postępowania nie zobaczymy. Widzimy tylko nasz dobry uczynek, pomogliśmy ptakom. Okej. Gdybyśmy tego nie zrobili, ja wiem, że to brzmi brutalnie, ale przyroda nie jest brutalna, nie jest okrutna i nie jest łagodna. To my tak definiujemy. To od milionów, a nawet więcej, bo miliardów lat życie ewoluuje. I czy komuś to podoba, czy nie, ewoluuje. I są adaptacje. I teraz, jeżeli my zwiększyliśmy przeżywalność ptaków absolutnie nieprzystosowanych do przeżycia zimy, to one wejdą w rozród zimą, wiosną, tak? Czyli w przyszłym roku wydadzą jedno, może pięć pokoleń ptaków i jest szansa na to, że ten odsetek populacji, która jest nieprzystosowana, zwiększy się, prawda? Bo będzie udział potomstwa z tymi cechami większy niż dziś. I tak powiedzmy, że będziemy je dokarmiać 5 lat i na przykład za 5 lat ten odsetek już nie będzie marginalny, to będzie bardzo wyraźny, na przykład 30%. I nagle z jakiegoś powodu nie będziemy dokarmiać, albo nie damy rady dokarmić. I wtedy zobaczymy masowy upadek ptaków, który jest nieprzystosowany i będzie wielkie larum. Co to się stało? No stało się to, że my podjęliśmy decyzję 5 lat temu, wpłynęliśmy na przeżywalność osobników i nagle kto powiedział, że ja, nieważne kto to będzie, będzie rok rocznie z konsekwencją dokarmiał te ptaki. Bo każdy może decyzję podjąć z innego powodu. Czasami go nie będzie po prostu postać, niekoniecznie finansowo. Czasem to jest kwestia obowiązków, życia codziennego, dopilnowania tego karmika, tak? I nagle populacja ptaków w jakimś miejscu się, powiedzmy, załamie, a przynajmniej na tyle wyraźnie, że ludzi to poruszy, bo zobaczą ileś po prostu nieżywych ptaków.

większością osobników. I nagle kto powiedział, że ja, nieważne kto to będzie, będzie rok rocznie z konsekwencją dokarmiał te ptaki. Bo każdy może decyzję podjąć z innego powodu. Czasami go nie będzie po prostu stać, niekoniecznie finansowo. Czasem to jest kwestia obowiązków, życia codziennego, dopilnowania tego karmnika, tak? I nagle populacja ptaków w jakimś miejscu się, powiedzmy, załamie, a przynajmniej na tyle wyraźnie, że ludzi to poruszy, bo zobaczą ileś po prostu nieżywych ptaków.

0: się, nie? To są po prostu fakty. I my, jeżeli te fakty zrozumiemy, jeżeli my je zrozumiemy i zrozumiemy konsekwencje po obu stronach barykady, to my sobie powinniśmy sami wybrać. Dlatego ja nie powiem nikomu, dobrze bądź źle. Jeżeli rozumiesz fakty, czyli to podłoże wiedzy, to ty je rozumiesz i ty wiesz, czy możesz temu sprostać. Ja na przykład w ciągu ostatnich 8 lat, chyba przez 2 sezony tylko dokarmiałem u siebie, mieszkam nad Odrą, mieszkam w gminie Zabór, pod lasem. Ja częściej co wybiorę? Losowy rozrzut ziarna, niezobowiązujący, na zasadzie, o tutaj przypadkowo tam zostało coś, tak?
1: Czasami ale gdzieś na trawie, tak? Czy
0: na podwórku, okay. Taki randomowy, powiedzmy losowy, tak? Żeby nie było zobowiązujące, bo przecież w przyrodzie też tak się zdarza, bo jeżeli mamy część roślin, która zostaje w stanie suchym na łące, to tam ma nasiona i część ptaków z tego przecież korzysta. Podobnie jak korzysta z tego w przypadku drzew, podobnie jak korzysta w tego przypadku, kiedy rozgrzebuje coś tam. Kiedy jest gruba pokrywa śniegu, to jest to wszystko utrudnione. Więc jeżeli ja miałbym coś zalecić, to pilnować dwóch rzeczy. Czy rzeczywiście idą bardzo silne mrozy, bo to jest bardzo ważne, ale również czy jest ta pokrywa śniegowa. Bo jeżeli śniegu będzie grubo, to te drobne ptaki mają rzeczywiście problem. One nie rozgrzebią tego. Śnieg jest ważny generalnie, bo on izoluje glebę i wszystko, co w niej żyje i nam przetrwanikuje. Natomiast dla mnie te dwa elementy są najważniejsze. Tej zimy, u nas przynajmniej, nie ma kataklizmu ze śniegiem, bo nie ma. Mroźno tak naprawdę dopiero teraz jest i to jak porównamy nas, tutaj rejon Zielona Góra, okolice ze wschodem Polski, to mamy naprawdę łagodną sytuację. Więc ja wybiorę częściej, w tym roku raz to zrobię, po prostu rozrzuciłem trochę ziarna. To, co zrobię znacznie częściej, mam tą możliwość, mam kawałek podwórka swojego własnego, to wezmę jabłko i ponabijam po prostu na drzewa. I tak ja robię. I to jest na zasadzie taki, powiedzmy, substytut. Jakieś jabłuszko zostało na drzewie po jeszcze sezonie. I z tego kosy skorzystają, dzięcioły z tego skorzystają. To jest też jabłko, więc on jest mokre, więc tam jest też woda. Więc w przypadku, kiedy będzie śnieg, kiedy będzie lód i ta woda trochę będzie no, trudniej dostępna, to jabłko z kolei to zabezpieczy. Więc to są moje rozwiązania, ale ja absolutnie nie ocenię nikogo przez pryzmat dobrze czy źle robisz. Jeżeli bierze pod uwagę to, co powiedziałem i pewno jeszcze można by to rozwinąć, ale według mnie najważniejsze elementy.
1: W tej części naszej rozmowy tak zeszliśmy, mam wrażenie, na ptaki, zwierzęta latające. Co z takimi zwierzętami jak dziki, jelenie, sarny, które też czasem podchodzą? Czy karmić je, czy tutaj zostawić ich, brzydko mówiąc, samym sobie? W końcu tak zrozumiałem Twoją wypowiedź wcześniejszą. Te zwierzęta sobie poradzą.
0: Zawsze sobie radziły, to jest też pouogólnienie to stwierdzenie, zawsze sobie radziły, to znaczy te, które sobie nie poradziły, nie przetrwały. Skoro nie przetrwały, to albo nie nauczyły swojego potomstwa, jak sobie poradzić, na przykład tym grzebiąc, skrobiąc coś, to jest jedna sprawa. Druga, nie przetrwały, bo na przykład zabrakło im adaptacji. Ja wiem, że brzmi teraz bardzo surowo, chłodno, ale no tak w przyrodzie to funkcjonowało.
1: Pana selekcja naturalna.
0: Tak, bo to jest po prostu dobór naturalny, natural selection i to po prostu działa. I działa na podłożu środowiskowym, działa na podłożu genetycznym. Środowisko, zobaczcie sami, jest bardzo kapryśne, tak? Może być zima bezśnieżna, a jednocześnie bardzo mroźna. To jest jedna opcja. Inna, może być zima niesamowicie obarczona zmianami. Chłodno, wilgotno, mokro, ciepło. Zobaczmy, jaki był listopad. To październik, mam wrażenie, był znacznie mniej przyjemny niż na przykład listopad. W październiku nie mogłem sobie pozwolić na pewne prace remontowe na dworze, a w listopadzie owszem, więc ta fluktuacja, ona też wpływa na zwierzaki, bo one się wyziębią, ocieplą, wilgotne powietrze, suche powietrze, tak? Do tego dochodzi trzecia sprawa zimą. No może być taka pokrywa rzeczywiście śniegu, że ciężko się przemieszczać i nawet sarna, a nawet wysoki łoś będzie miał problem. Jasne, że tak, a dzik wtedy sobie najlepiej radzi. Jest fantastyczna książka Ekologia ssaków drapieżnych z Puszczy Białowieskiej, która pokazuje właśnie, jak zimą na przykład sobie znacznie lepiej dzik jako ofiara radzi w ucieczce przez śnieg niż sarna na przykład, czy jeleń, nie? Bo dzik jest takim po prostu małym czołgiem, który się przedziera przez pokrywę śniegu. No i wilk znacznie łatwiej dorwie w grubym śniegu kogoś, kto sobie tam ugrzęźnie, niż tego dzika, który no raz się lepiej broni, ale też no, przedziera się jak czołg. Więc czy dokarmiać? Ja uważam za niesamowicie szkodliwą rzecz, która dzisiaj jest modą na mediach społecznościowych i to jest nie tylko Polska, to jest cały zachód.

0: zachodni świat, ponieważ to są piękne filmiki, one się ładnie oglądają, ale mają konsekwencje często na finale niefajne, dlatego że przyzwyczajamy zwierzaka do tego, że człowiek równa się jedzenie. Ja kocham bajki Disneya, ale przyroda to nie Disney, nie? Bo Timon, sury katka, z której jest fantastyczną postacią, ale no, był taki rodzic parę lat temu w Polsce, który własne dziecko dwuletnie przez barierkę w jednym zoopolskim przeniósł, żeby dziecko bliżej sury katki oglądało, i całe szczęście się skończyło to bez urazu tego dziecka, ale to są zachowania odpowiedzialne, spotęgowane wizerunkiem bajkowym. Przyroda, ja nie chcę tu brzmieć, że przyroda jest straszna, to nie o to chodzi, ale przyroda ma swoje pewne reguły, a my staramy się narzucić własne reguły. To wszystko pokazuje, jak bardzo nam potrzeba tej przyrody, bo my jej potrzebujemy, tylko my często ją negujemy w dyskusji takiej publicznej, społecznej. Bo jak ktoś już przyrodnikiem jest, to już tam jest zielonym i takim, i tam epitety latają oczywiście, najczęściej te najgorsze, często to jest równa się wróg rozwoju, wróg postępu, wróg cywilizacji, a to nie o to chodzi, bo można to pogodzić, bo to wszystko jest nauka. Nie? I teraz, jeżeli rodzic dokarmi dzika jeden raz, z dzieckiem. Dziecko będzie chciało drugi raz. No to fajnie to wygląda. Raz wygląda fajnie, drugi raz. A trzeci raz może akurat dzik podejdzie, ten sam nawet, bo dzik to jest niesamowicie inteligentne zwierzę. Świnie są makabrycznie inteligentne, więc one mają świetną pamięć, są też bardzo emocjonalne, to fakt. No być może trzeci raz podejdzie i nie to, że on nagle zaszarżuje na rodzica, ale być może jednak się nauczy, że wystawiona ręka równa się jedzenia i to może, a może ugryzie, a może trąci, a może się w jakiś sposób tam postawi temu człowiekowi. No widzimy, tych nagrań jest cała masa. Tak samo jak cała masa nagrań, choćby w Stanach było takie nagranie, jak poboczne drogi i matka z dzieckiem podchodzi do jelenia, zróbmy sobie zdjęcie. A jeleń po prostu no przywalił takiego headshota w łeb temu dziecku, że prawie gwoździak go wbił w ziemię. I wielkie zdziwienie, bo Jelonek Bambi to zrobił. No zrobił, bo jeleń sobie nie może pozwolić na to, że każdy bezkrytycznie podchodzi do niego, bo gdyby tak było, to wilki dawno by zjadły wszystkie jelenie, nie? Więc pewna bariera musi być i my tą barierę przełamujemy, bo my przyzwyczajamy zwierzaka do czego? Że człowiek równa się jedzenie. To nie jest tak, że człowiek równa się pomoc, człowiek równa się empatia. To nie, to my tak to filtrujemy, ale zwierzak nagle będzie przyzwyczajony i teraz jeden po prostu będzie nachodził człowieka, odwiedzał, ktoś będzie konsekwentnie tam karmił, na zasadzie jak pupilek domowy, i taka relacja się rozwija, powiedzmy, no, zależność, która w pięknych obrazkach wygląda, no ale krzywdzi tego zwierzaka, bo on sobie przestaje radzić, no dziko, bo on się uczy, że aha, idę w to miejsce i tam zawsze jest dostawa, czy to jabłko, czy tam co by to nie było, nie? Natomiast jeżeli to jest incydent, jak na przykład dziki, które wchodziły, kiedy było ASF i pandemia, taka akumulacja, i wtedy też było, no, były odstrzały tych dzików i te dziki były po prostu, no, one nie wiedziały, gdzie ma się podziać. I one do miast, nie wiem, czy pamiętasz, nachodziły mocno do miast wtedy.
1: Były chodziły takie czasy.
0: Po Staszica, Wyspiańskiego, na przykład Zielonej Górze chodziły. I to tworzyło taką potężną rozmowę wtedy, bo część osób kanapki wyrzucała przez balkon na przykład tym dzikom, no bo to tak fajnie wyglądało, że na trawniku dziki, no jest to taki... Ja na tym też dużo zastanawiałem, czy jest możliwa taka koegzystencja realnie, powiedzmy, bezproblemowa, czyli bez kolizji pojazdów, ale jednocześnie bez jakichś aktów agresji wzajemnej. To też są psy na przykład tym wszystkim, więc które mogą tego dzika atakować i wzajemnie, dzik po prostu w obronie własnej może psa. I teraz powiedzcie mi wobec tego, jeżeli przyzwyczajecie na przykład tego dzika do karmiania, nie? I będziecie szli sobie z pieskiem przez las i dzik nie będzie uciekał, tylko do was przyjdzie i on nie zaatakuje was, a zaatakuje psa, bo uzna, że pies to zagrożenie, to co wtedy zrobicie? Jeżeli taki dzik naprawdę potrafi zabić psa po prostu. I wzajemnie pies potrafi też uszkodzić poważnie dzika, nie? I nie mówię o psu szkolonym, bo nie wchodzę teraz w myślisko zupełnie. Mówię jako biolog, ekolog, w sensu stricte, czyli ekolog, czyli człowiek, który zajmuje się zależnościami, bo my ekologia synonimizujemy się z ochroną przyrody i środowiska, są trzy różne terminy. Ekologia to jest potężny dział nauki, który zajmuje się interakcjami, oddziaływaniami populacji jednej na drugą i populacji jednej na środowisko, w którym żyje. Więc my jako ludzie oddziałujemy też na tę populację tym, co my decydujemy w mieście, co robimy, i to dokarmianie to jest również, bo my wpływamy przecież na behawior, na zachowanie tych zwierząt. Uczymy ich, przyzwyczajamy. Jeżeli dzik się nauczy miasta, to po co ma wracać do lasu? Śmietniki są pełne jedzenia. Masa trawników do przegrzewania. Ludzie, którzy zawsze ktoś chętnie rzuci kanapkę, a nawet jeżeli chętnie nie rzuci, to w ramach ucieczki własnej rzuci tą kanapkę, nie? Czy tam paczkę cipsów.

0: to po co iść do lasu? I nagle jest wielkie zdziwienie, że bierzemy dzika, robimy odłów, no bo odstrzał zawsze się wiąże oczywiście z wieloma też prawnymi konsekwencjami, bo nie wolno w mieście strzelać na przykład, tak? Aby obszar zabudowany. My wywozimy dzika do lasu i nagle zdziwienie, że on jutro jest, albo jeszcze dzisiaj jest powrotem. No jest, bo to jest inteligentny zwierz, on się nauczył, tu jest dobrze. Tam mam gdzie się ukryć, tam mam, nie mam wilka, nie mam zagrożeń, psy się nie boją na przykład, a ludzie dokarmiają. No to czego krzyć więcej przecież? No to jeżeli tam matka wyprowadzi w mieście przecież młode, to młode czego się nauczą? Lasu? Nauczą się miasta. I nagle być może problemu dzisiaj nie będzie, ale problem będzie na przykład za rok, za dwa lata. I co wtedy? Wtedy będzie wielki też krzyk wszystkich stron dyskusji, bo trzeba będzie ten problem rozwiązać. I jej nie zaproponują znowu drastyczne rozwiązania zero-jedynkowe, a inni będą szukać wszystkich metod łagodzących, które nie przyniosą rezultatów oczekiwanych tak naprawdę. Więc my musimy zrozumieć, że nie wolno nakładki humanistycznej przez nią filtrować rzeczywistości przyrodniczej. Na odwrót. My musimy zrozumieć swoje miejsce w przyrodzie, również przez pryzmat humanistyczny, żeby zrozumieć, co my zrobiliśmy w tej przyrodzie i tej przyrodzie. I teraz, jeżeli rozumiemy, co zrobiliśmy, to jak możemy realnie pomóc? Ja powiem tak, zamiast dokarmiać, lepiej zadbać o to, żeby zwierzaki miały gdzie się wykarmić. Czyli twórzmy miejsca, okej, uproszczę, zielone, ale twórzmy miejsca i chrońmy się bliska. Czyli tu już chodzi o ochronę przyrody. Chrońmy się bliska, czyli te miejsca, gdzie zwierzęta mają zapewnione wszystkie swoje potrzeby. Jeżeli tak będzie, to my nie musimy już nic więcej robić, jak zadbać, żeby to tak zostało.
1: Gdybym miał

0: jeśli dokarmiamy zwierzęta, bo to w zasadzie temat naszej rozmowy, to musimy wiedzieć, po co to robić i jak to robić.
1: I odpowiedzialnie.
0: I odpowiedzialnie.
1: Dokładnie.
2: SK 106 i 6
3: organizują porady prawne i psychologiczne dla ofiar przemocy, dyżurują przy telefonie, a także edukują młodzież w szkołach z naszego regionu. W Lubuskim Stowarzyszeniu na Rzecz Kobiet Baba Praca w REM, a więcej już teraz.
4: Dzień dobry, nazywam się Joanna Orłowska, jestem wolontariuszką, radcą prawnym, z przerwami jestem w Babie od 16 lat.
5: Milena Krawczonek, radca prawny, mediator, jestem członkinią Baby, jestem również w zarządzie stowarzyszenia, też wolontariuszką, w Babie od 15 lat.
3: No właśnie, Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Baba działa pełną parą, widać w sieci, że ożywiło się wszystko od jakiegoś czasu, więc tak... Tylko gwoli wstępu zaczniemy od takiej działalności powszedniej, sztandarowej, flagowej. Z czym na co dzień mogą przyjść do Was mieszkańcy Zielonej Góry i regionu tak naprawdę?
4: No, przede wszystkim Baba jest już na rynku od 25 lat. To wie bardzo dużo osób, nie tylko w Zielonej Górze, działamy też również w całym województwie lubuskim. Przede wszystkim zgłaszają się do nas osoby pokrzywdzone przestępstwem. Takie osoby u nas mogą otrzymać wsparcie ze strony prawnika, jak i psychologa. I to jest nasza przede wszystkim taka główna działalność, ale też chcielibyśmy się rozszerzyć na więcej i chciałybyśmy więcej na ten temat dzisiaj opowiedzieć.
3: Pozostając jeszcze przy tym, co dzieje się na bieżąco, czy ludzie przychodzą? Jak to w liczbach wygląda?
4: W liczbach to wygląda tak, że około tych porad prawnych i psychologicznych mamy około kilkuset rocznie. Przyjmuje w tej chwili u nas trzech, czterech prawników, to w zależności od tego, w którym miesiącu. Każdy ma jakieś swoje tam inne grafiki, też plany. Tak, zgłaszają się u nas osoby, po prostu przychodzą, zapisują się na dyżur, potrzebują wsparcia, potrzebują właśnie tego pomocy, tak, w postępowaniach sądowych lub po prostu wsparcia ze strony psychologa.
6: Czy kilkaset osób rocznie to dużo?
4: To jest dużo. W tej chwili te kilkaset osób rocznie to są osoby, które przychodzą tutaj bezpośrednio. Nie wspomniałam również o takim wsparciu również telefonicznym.
6: To zaraz do tego przejdziemy.
4: I także porad online.
3: Porady prawne, porady psychologiczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Czy tutaj któraś dziedzina ma więcej zainteresowanych?
4: To nie nazwałabym tego dziedziną, raczej nazwałabym to ogólno takim społecznym problemem. Jest to problem po prostu przemocy i tak by się wydawało, że skoro jesteśmy tutaj na 25 lat na rynku, to w jakiś sposób ta potrzeba udzielania tej pomocy się wyczerpała, ale nic bardziej mylnego. Nadal ta potrzeba jest i dlatego też działamy właśnie w tym zakresie.
3: A czy ta przemoc się zmienia? I czy nasza świadomość na temat przemocy się zmienia?
4: Świadomość na pewno, tak? Jakby z racji po prostu tego, jak w mediach, ile osób teraz, dostępności właściwie w mediach, tego jak funkcjonuje Baba, tego jak tak naprawdę są to tematy, przestały to być na pewno tematy tabu od jakiegoś czasu. Dużo się na ten temat mówi i to jest na plus, tak? Kobiety, osoby pokrzywdzone są bardziej tego świadome, tego, co im przysługuje i przychodzą, tak mogę z perspektywy tych kilkunastu lat powiedzieć, bardziej przygotowane. One wiedzą, jakie mają prawa, tylko jeszcze nie potrafią z różnych przyczyn, tak? Emocjonalnych, takiego załamania po prostu, jakiejś nieporadności życiowej, nie potrafią tego wykorzystać, nie potrafią, wiedzą, że mogą, ale nie potrafią często zrobić tego pierwszego kroku. I też po to jesteśmy, nie? Żeby ten pierwszy krok, żeby zgłosić w przypadku przemocy taką osobę, żeby zgłosić, że taka przemoc w ogóle miała miejsce.
3: Bo to nie jest tak, że jak już przyjdziemy, przełamiemy się, to nie jest tak, że dziś przyjdziemy po pomoc i już będziemy musiały się wyprowadzać z domu, prawda? Ważny jest ten pierwszy krok, żeby w ogóle coś powiedzieć.
4: Tak, tak. No, ważne jest to otwarcie, nie? Że ja tak często uważam, że często przychodzą do nas kobiety, które osiągnęły jakiś taki limit tego, ile mogą w stanie znieść, że po prostu osiągnęły taką granicę i ta granica została przekroczona i ona wtedy przychodzi, bo już naprawdę nie ma innego wyjścia. Oczywiście uważam, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, że ta kobieta powinna właśnie przyjść wcześniej, nie? Po prostu powinna już wiedzieć, okej, jest taka lampka, coś jest nie tak.

0: co ja mogę więcej z tym zrobić, nie? Stąd też właśnie ta edukacja, która jest właśnie potrzebna.
1: Jeżeli chodzi o takie porady, to tutaj warto nadmienić, że one są darmowe, ale również anonimowe?
0: Tak, tak, oczywiście. No wiadomo, osoba, która chce przyjść, musi przedstawić się przynajmniej z imienia i zapisujemy jej takie podstawowe dane do kontaktu. Jest to niezbędne, ale ta osoba oczywiście może się poczuć tutaj bezpiecznie. I o to chodzi, żeby po prostu wiedziała, że to nigdzie ta jej sytuacja nie wypłynie, tak? Że, znaczy, siłą rzeczy, jeśli trzeba to zgłosić do organów ścigania, no to też to oczywiście robimy. Ale chcemy, żeby te kobiety przede wszystkim mogły się otworzyć, tak? No bo ciężko

0: właśnie prawnika, czyli wyciągnięcia tych faktów, że co się stało, kiedy, w jaki sposób. Ta osoba w pierwszej kolejności potrzebuje takiego zaopiekowania ze strony psychologa. Musi się najpierw uspokoić, wyciszyć, żeby tak naprawdę móc jej udzielić tej porady prawnej, żeby powiedzieć, musi pani zrobić to, niestety musi pani się zdecydować na dowody, czyli nagrywanie, spisanie, przypomnienie sobie tych wszystkich sytuacji, które są po prostu ponowną taką traumą, tak? I potem przedstawić to organom ścigania, co nie jest łatwym zadaniem na pewno.
1: Od jakiegoś czasu działa również linia telefoniczna i tutaj czy to noc, czy to święta, czy to dzień poprzedni, jesteście po drugiej stronie słuchawki?
0: Tak, jesteśmy. Tutaj dziewczyny, osoby pierwszego kontaktu, właśnie dzięki właśnie też programowi, który realizujemy z Fundacją Batorego, programu Równych Praw, właśnie dzięki dofinansowaniu jesteśmy w stanie realizować te dyżury świąteczne, tak? Czyli jesteśmy również dla tych osób w weekendy.

się z nami, co, w jaki sposób takiej osobie pomóc, żeby tak te osoby się czuły zaopiekowane. Mimo często też tak jest, że ta przemoc domowa ma właśnie miejsce często właśnie w takich sytuacjach weekendowych,

0: pytać dziewczyn z OPK.
1: Tutaj trzeba rozdzielić numer, na który możemy zadzwonić, żeby porozmawiać o przemocy, ale nie jest to numer alarmowy.
0: Znaczy my to traktujemy jako numer alarmowy, w sensie jeśli rzeczywiście, właściwie na ten numer może zadzwonić każdy, tak? I te wsparcie zostanie po prostu udzielone. Jeśli to będzie właśnie pomoc, myślę, że dziewczyny też jakby zostały przeszkolone specjalnie do tego, dostały wykaz instytucji wszystkich, takich pomocowych, tego centrum kryzysowego, więc one znają te numery, są przeszkolone i wiedzą w razie czego, gdzie przekierować daną osobę, jeśli jest po prostu taka potrzeba, jeśli jest taki nagły wypadek, nie?
1: Ten telefon powstał, ta linia powstała w ramach projektu, czy ona cały czas będzie działać, czy do jakiegoś momentu?
0: Bardzo byśmy chciały, żeby te dyżury były przedłużone, tak? To jakby w dużej mierze właśnie zależy od tego, na ile nam się uda rozwinąć skrzydła, bo bardzo byśmy tego chciały, więc nam zależy na tym, aby widzimy taką potrzebę, więc zrobimy wszystko, żeby tak było.
1: A na tą chwilę do kiedy on będzie działał?
0: Na pewno do końca roku.
1: Czyli jeszcze dobrych kilka miesięcy, co najmniej. Jeżeli chodzi o działalność edukacyjną Baby, z czym wychodzicie do młodszych mieszkańców regionu Zielonej Góry?
0: Przede wszystkim z taką edukacją prawną, ale staramy się też, no wiemy, że tak trudno dotrzeć do takiej młodzieży poprzez właśnie jakieś takie zwykłe wykłady, dlatego staramy się właśnie edukować tą młodzież poprzez takie warsztaty. Przez dłuższy czas skupialiśmy się na tej cyberprzemocy, na tym tak naprawdę zauważyliśmy, że jest tu problem, tak? Po pierwsze z tym, jak dzieci dużo czasu spędzają w tej sieci, w jaki sposób między sobą się komunikują, jakie problemy w związku z tym, jakie spotykają w tej sieci, w jaki sposób jest tam generowana przemoc, tak? Bo to niewątpliwie jest duży problem. Więc jakby też w tym kontekście były realizowane różne projekty, ale teraz też będzie realizowany w tym roku projekt specjalnie przez

0: przeznaczony dla kilkuset uczniów w szkołach zielonogórskich, który właśnie odbiorcami tego są ludzie, dzieci właściwie, tak, którzy już wkraczają w tą dorosłość, którzy mają 17-18 lat i oni mają tak naprawdę przed nimi taka wielka, duża zmiana, tak? Z punktu prawnego możemy powiedzieć, że te osoby osiągają tą pełną zdolność do czynności prawnej, w związku z tym mogą zawierać umowy, mogą, tak, to się pojawiają pierwsze umowy o pracę, pierwsze jakieś umowy kredytowe, pierwsze umowy najmu, lokalu, tak, ludzie się dorastają, są niezależni, chcą się wyprowadzić z domu. I dlatego właśnie został stworzony taki interesujący moim zdaniem projekt, który właśnie ma na celu przygotować te osoby do tego, jak wkroczyć w taką dorosłość. Poprzez właśnie takie proste wskazanie prostych zasad, czyli co zrobisz, kiedy na przykład zatrzyma Ciebie policja, jakie masz prawa, co się dzieje, kiedy w sieci zostajesz oszukany, co się dzieje, kiedy ktoś Ciebie zaatakował słownie, w jaki sposób możesz reagować, co jeśli nie podoba Ci się umowa, którą zawarłeś, bo nie do końca ją przeczytałeś, tak? Więc chodzi o takie właśnie sprawy właściwie takie z życia codziennego, z którym młodzież może się spotykać, zderzyć i mieć z tym ogromny problem. Myślę, że taki projekt jest potrzebny.
1: Będziemy również realizowały projekt w okresie do 2008 roku, również edukacyjny z zakresu i trochę przemocy seksualnej, ogólnie seksualności, właśnie realizowany w szkołach lubuskich, bo projekt obejmuje 11 miast w województwie lubuskim. Sporo. Tutaj Zielona Góra, ale też no, Gorzów, Sulęcin, Międzyrzecz, Krosno, Żary, Żagań, więc tych miejscowości jest dużo.

skierowane naprawdę do dużego grona dzieci. Mają być tworzone porozumienia między naszym stowarzyszeniem a szkołami na zasadzie takiego bycia ambasadorem i takiego pomostu między dziećmi, uczniami, którzy doświadczają przemocy seksualnej czy jakichś takich wątpliwości, mają wątpliwości w zachowaniach swoich, innych osób, dostrzegają jakieś nieprawidłowości, patologie, czy coś się niepokoi, że mogą się zgłosić do takiej osoby w szkole, która poprzez kontakt z nami i współpracę z nami będzie mogła takiej osobie realnie pomóc poprzez właśnie opiekę psychologiczną, opiekę prawniczą, pokierowanie do odpowiednich instytucji i takie zaopiekowanie młodego człowieka w trudnych dla niego sytuacjach, bo przemoc seksualna jest dalej, myślę, tematem tabu i w społeczności panuje bardzo dużo takich mitów i stereotypów odnośnie przemocy seksualnej. Chociażby na przykład, jeżeli kobieta była zgwałcona przez mężczyznę, bo poszła do niego do domu, wypili alkohol, no to ona jest sobie winna, no bo przecież pili alkohol i musiała się jakby, czyli gdzieś tam musiała się na to godzić, że może dojść do takiej sytuacji. Też chcemy rozmawiać w szkołach na temat zmiany definicji zgwałcenia, która od ponad roku obowiązuje w kodeksie karnym, że tylko tak oznacza tak, czyli taka świadoma, wyraźna zgoda na nie tylko stosunek płciowy, ale inne czynności seksualne, tak, musi być wyrażony świadomie i druga strona powinna wiedzieć, że tak, że ten kontakt jest świadomy i nie na zasadzie, bo ja nie wiem, a może, bo

seksualnej. Brak takiej edukacji, brak wiedzy, brak takiej świadomości o ciele, o reakcjach fizjologicznych organizmu. Czasami nie oddzielamy kwestii fizjologicznych od kwestii psychicznych, tak? Że ciało po prostu reaguje czasami niezależnie od tego, co czujemy, bo to są kwestie takie typowo fizjologiczne, a na przykład ona tego nie chce. I brak takiej informacji, świadomości i wiedzy powoduje później różne takie właśnie sytuacje. I ten projekt, myślę, że jest bardzo fajnie tak skonstruowany, napisany, bo poprzez szkolenia i takie warsztaty przeprowadzane

przez prawników dla uczniów i opiekę tych ambasadorów od strony prawnej, psychologicznej, przeszkolenia, wręczenia również różnych materiałów takich szkoleniowych, będzie mógł tych uczniów tak zaopiekować od takiej strony trudnej i trudnej dla nich, biorąc pod uwagę okres dojrzewania, burzę hormonalną, taki trudny wiek, pierwsze miłości, pierwsze zawody i takie też nieradzenie sobie czasami ze swoim ciałem, no bo to jest duża zmiana dla takiego nastolatka, że w ciągu

0: fizycznie i psychicznie są dla takiej młodej osoby też bardzo trudne. Na to wymagania społeczne, obowiązki w szkole, jakieś takie kontakty rówieśnicze, różne sytuacje w domu powodują, że taki po prostu nastolatek czuje się pogubiony i często sam nie wie, co może, a czego nie może. I to tak właśnie, jak Asia opowiadała o wkraczaniu w dorosłość, chcemy wyposażyć takich młodych ludzi na tyle, na ile będziemy mogły, w taką edukację i świadomość prawną w kontekście właśnie praw, jak się poruszać po tym w życiu dorosłym, ale w kontekście też takiego swojego dbania o swoje zdrowie, o swoją seksualność, o swoje bezpieczeństwo. Bo tak myślę, że edukacja jest najlepszą prewencją przed różnymi później patologiami i lepiej edukować niż później pomagać kobietom, które są w dużej traumie związanej z przemocą doświadczoną od najbliższych.
1: Zgłoszenia szkół, jak to się będzie odbywać?
0: Koordynatorka projektu będzie wybierała szkoły, myślę, że to tak będzie wychodziło około po 3 szkoły na daną miejscowość. Będzie się kontaktowała z szkołami średnimi i po prostu pytała, czy te szkoły są zainteresowane, czy widzą taką

0: wymagało dużego zaangażowania szkół. Mhm. Nie tylko, że przyjdzie prawnik na szkolenie i zrobi kilka godzin jakieś przeszkolenie dla młodzieży, ale też będzie wymagało to od szkół takiej rozmowy z uczniami, przygotowania. Znaczy ja myślę sobie tak, że jeżeli młody człowiek ma wiedzę na temat pewnych mechanizmów i zachowań w różnych obszarach, nie tylko akurat tutaj tej przemocy seksualnej, jest to taka informacja pewna, tak? Bo biorąc pod uwagę, że internet jest dzisiaj przepełniony różnymi informacjami, mamy chaos informacyjny i młodzi ludzie często nie potrafią wyłowić, co jest prawdą, a co jest fejkiem. Często, no niestety jest tak, że ci rodzice nie mają czasu dla swoich dzieci, bo są zabiegani, zapracowani, przemęczeni, wszyscy jesteśmy przebodźcowani i po prostu nie ma takiego czasu na taką rozmowę. Nastolatkowie też budując swoją autonomię wolą szukać porad u rówieśników czy w internecie, niż otwarcie porozmawiać z rodzicami. A często jest tak, że rodzice też pewne tematy uważają za tabu, no bo nas nikt tego nie uczył, z nami nikt o tym nie rozmawiał i nie wszyscy potrafią rozmawiać na takie tematy. I tak sobie myślę, że jeżeli taki młody człowiek nawet nie będzie umiał z rodzicami o tym porozmawiać, to mając informację, gdzie może się zgłosić, z czym może się zgłosić, z kim może porozmawiać w atmosferze takiego zaufania i bezpieczeństwa, będzie mógł podejmować działania tak samodzielnie, a potem rodzice, no wiadomo, będą zapraszani do tego, ale przede wszystkim chodzi nam o zaopiekowanie młodego człowieka, żeby on wiedział, że jest traktowany poważnie.
1: Dobrze, a teraz Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Baba, można powiedzieć od kuchni. Ile Was tutaj działa? Ilu mamy wolontariuszy w Babie?
2: Mamy około

0: że potrzebujemy więcej wolontariuszy. Do tego właśnie, żeby przyjść, pomóc, rozwinąć Wawę jeszcze bardziej niż to się dzieje teraz. Dlatego to wsparcie wolontariuszy jest potrzebne.
1: Kogo szukamy?
0: Szukamy tak naprawdę i wolontariuszy, którzy dobrze pracują, wszystkich, tak? Pracują, dobrze się czują w mediach społecznościowych, czyli po dziennikarstwie, tych, którzy lubią właśnie, dobrze się czują właśnie tam, tak? Przed ekranem, potrafią nakręcać rolki, filmiki, pokazują właściwie nasze funkcjonowanie, to co robimy, bo tego nam trochę brakuje na pewno,

0: pewno. No, prawników i psychologów zawsze, tak? Jakby tutaj jest, zawsze jakby chętnie przyjmujemy tutaj, w tej chwili mamy kilka studentek z psychologii, które też chcą się szkolić, są bardzo otwarte na współpracę i do nas przychodzą.
1: Wspomniała Pani o rozwoju. Co baba ma w planach? Jakie baba ma potrzeby?
2: Uzupełniając wypowiedź Asi, naszym takim sztandarowym zasobem właśnie są prawniczki i psycholożki, seksuolożki. I jakby to jest trzon naszej działalności, ale chcemy się rozwinąć na inne też działalności. Dlatego Asia powiedziała, że potrzebujemy czy studentów dziennikarstwa, ale socjologii, nie wiem, marketingu, informatyki, tak? Bo tak jakby każda... Potrzebujemy w ogóle młodych ludzi. Młodych ludzi z zapałem, z chęcią, z energią, którzy chcieliby nam pokazać,

w kryzysie takim rodzinnym, ale też chcemy wychodzić z taką właśnie edukacją, wsparciem nie tylko dla kobiet i dziewczynek, ale w ogóle do wszystkich. Tak? Chcemy też zaopiekować seniorów poprzez jakieś takie warsztaty dla seniorów, opiekę, połączyć może, nie wiem, zrobić warsztaty dla młodych matek, które po okresie macierzyństwa wracają na rynek pracy, z edukacji takiej prawnej, ze wsparciem też psychologicznym.

0: jakiegoś takiego społecznego działania i wspólnego robienia jakichś fajnych rzeczy na rzecz naszej lokalnej społeczności. Więc potrzebujemy tak naprawdę wszystkich, którzy są zainteresowani, którzy mają jakieś pomysły i chcieliby coś robić. Nie zamykamy się tylko, że mają być to prawnicy, psycholodzy i tylko w kontekście przemocy, ale każda działalność, bo im więcej takich różnych akcji i działalności, no to tym lepiej, bo każdy wtedy będzie mógł znaleźć ofertę w babie dla siebie.
1: Baba ewoluuje.
0: Tak bardzo byśmy chciałybyśmy dostosować babę do dzisiejszych wymagań jakby świata, potrzeb tak naprawdę wszystkich, i młodych ludzi, i seniorów, i matek, i osób z wypaleniem zawodowym, poprzez właśnie edukację, poprzez warsztaty, poprzez działania, więc pomysłów jest dużo, jakby możliwości jest dużo, tylko
2: zasobów
0: mamy mało w postaci zasobów ludzkich, czyli osób, ale też finansowych niestety, tak? Bo baba utrzymuje się przede wszystkim z 1,5% podatku i z darowizn wpłacanych przez najczęściej osoby fizyczne, które korzystając z naszej pomocy chcą się odwdzięczyć i po prostu przekazują na naszą rzecz jakieś drobne darowizny. Utrzymujemy się też ze składek członkowskich, ale tak jak Asia powiedziała, jest nas członki około 40 osób, tak do 40, więc te składki też nie są jakieś takie duże, na takie kawę, herbatę gdzieś tam starcza. Mamy duże potrzeby, bo trzeba zapłacić czynsz, bo chciałybyśmy babę wyremontować. Pracujemy na starym sprzęcie komputerowym, bardzo starym, tak? Drukarki, komputery, meble są po prostu zbieraniną sprzed nawet 15 lat, podarowane przez różne instytucje, więc potrzebne nam są pieniądze nawet, żeby zorganizować przestrzeń do tego, żeby móc taką pomoc różnym osobom świadczyć, żeby ta przestrzeń była taka przyjazna, przyjemna, żeby ludzie się tutaj czuli dobrze i żebyśmy my też mogły się tutaj czuć

0: dobrze opiekując się tymi osobami, które tej opieki i pomocy potrzebują.
1: Jeszcze myślę, że warto też wspomnieć, oprócz takich zwykłych właśnie darowizn, które też potrzebujemy i zbieramy przez cały rok, to też również darowizny rzeczowe, więc to też ma znaczenie. Myślę, że czasami osoby, jak

0: dobrze i żebyśmy my też mogły się tutaj czuć dobrze, opiekując się tymi osobami, które tej opieki i pomocy potrzebują.
1: Jeszcze myślę, że warto też wspomnieć, oprócz takich zwykłych właśnie darowizn, które też potrzebujemy, zbieramy przez cały rok, to też również darowizny rzeczowe, więc to też ma znaczenie. Myślę, że czasami osoby,

0: tak naprawdę wszystko.
1: Generalny?
0: Tak. To jest lokal, który my najmujemy od zespołem. Jesteśmy w tym lokalu chyba ponad 15 lat, 16-17. Wszystko, co tutaj robiłyśmy, to robiłyśmy same. Lokal był, no po prostu dostałyśmy go tak, jak on był, więc skrobanie farb, malowanie, gdzieś, tak brzydko powiem, kolokwialnie wyżebrane od firm panele, jakieś wykładziny, właśnie farby. I dziewczyny przychodziły tutaj, przebierały się w ciuchy robocze, pędzle i wałki, i po prostu wszystko robiłyśmy same, odświeżałyśmy, ale no, to jest takie odświeżenie. A potrzebujemy naprawdę przystosować te pomieszczenia do takiego wyglądu, poziomu takiego biurowego też, ale takiej przestrzeni, której osoby, które do nas będą przychodziły, będą się czuły bezpiecznie. Mhm. Żeby nie było takiego poczucia, że ojej, że na zasadzie takiej, żebyśmy my mogły świadczyć dobrze pomoc i wsparcie, musimy najpierw być same dobrze zaopiekowane, bo tak sobie myślę, że to nie chodzi też tylko o potrzeby lokalowe, bo my też jako prawniczki, psycholożki potrzebujemy jakby zwentylować te wszystkie informacje i trudne porady, które są dla nas też kosztowne emocjonalnie, bo mimo, że jesteśmy profesjonalistkami i potrafimy oddzielić emocje od jakby udzielanej porady, to jednak niektóre historie zapadają głęboko w pamięć i przeżywamy to i potrzebujemy też tam później na przykład takich rozmów z psychologiem, jak sobie z danym problemem poradzić, bo czasami są to bardzo trudne sprawy i jest później

0: dlatego to wsparcie jest nam potrzebne.
1: Dziękuję serdecznie. Ja na koniec przypomnę baba.org.pl.
0: Tak, to jest nasza strona. Zapraszamy na odwiedzenie naszej strony. Zapraszamy na Facebooka, na Instagrama.
1: Dziękuję.
2: SK 106,6.

0: Łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio SK.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty?

0: zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcesz szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: SK106.6.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.